0: z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Z okazji urodzin życzymy sobie często 100 lat życia. Ale czy kiedykolwiek się zastanawialiśmy, co też solenizant zrobiłby z tak długim życiem? Ot, taki dzisiejszy święty, to co najistotniejsze w jego życiu, zajęło mu dokładnie 8 lat. Co więcej, tylko z powodu tych kilku lat swego życia jest dzisiaj wspominany w kościele. Widzialnym znakiem tego czasu jest katedra w Canterbury, bo mówimy dzisiaj o świętym Augustynie biskupie. Jednak katedra jest tylko zwieńczeniem owych 8 lat, w czasie których ten opat benedyktyńskiego klasztoru w Rzymie na życzenie papieża Grzegorza Wielkiego razem z 40 mnichami wyruszył do Brytanii. Na ląd zeszli w Wielkanoc roku 597 i swoje pierwsze kroki pewnie skierowali do króla Kentu Ethelberta. Mówię pewnie, bo ich wizyta była oczekiwana przez chrześcijańską małżonkę władcy, która zadbała zresztą o życzliwe przyjęcie misjonarzy. To dobre usposobienie Ethelberta i jego dworu sprawiło, że w 8 lat mała kapliczka zbudowana dla królowej zmieniła się w katedrę. Dom dla 40 mnichów w opactwo świętego Piotra i Pawła, a sam opat Augustyn, benedyktyn z Rzymu, stał się Augustynem z Canterbury, pierwszym prymasem Anglii. Nasz dzisiejszy patron umarł 26 maja 604, a być może 5 roku, licząc sobie znacznie, ale to znacznie mniej niż 100 lat. Zatem nie w długości życia, tylko w sensownym przeżywaniu danego nam czasu tkwią najlepsze chyba urodzinowe życzenia.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Anselm powiedział: jeżeli ten, kto się modli, nie zasługuje na to, żeby być wysłuchanym, zasługi Maryi, której się poleca, sprawiają, że zostanie wysłuchany.

0: No słuchajcie, nie ma co, mamy środę, środek tygodnia, już chyba będzie z górki za chwilę. Minęła godzina szósta, czas na pierwsze dzisiaj informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Są wyniki konkursu Pięknieje Polska Wieś. Nowe udogodnienia dla podróżnych na Ławicy. W Sejmie dziś drugie czytanie rządowego projektu ustawy o statusie osoby najbliższej. Samorząd województwa ogłosił wyniki 16. edycji konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś z programu Wielkopolska Odnowa Wsi. Wielkopolska Wieś będzie coraz piękniejsza, zapowiada wicemarszałek Krzysztof Grabowski.
3: Sejmik województwa wielkopolskiego zdecydował. 208 projektów w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś otrzymało dofinansowanie. Na łączną kwotę 17 milionów złotych, a wsparcie na jeden projekt jest do 100 tysięcy złotych. Cały czas zmieniamy naszą Wielkopolskę, zmieniamy również na obszarach wiejskich i to niezmiernie nas cieszy. I wkrótce, jeszcze w tym roku, będą efekty.
2: Samorząd w tym roku zwiększył pulę środków i maksymalne dofinansowanie. W tym roku wynosi ono 100 tysięcy złotych. Dotychczas zrealizowanych zostało ponad 4 tysiące projektów na łączną kwotę około 94 milionów złotych.
1: Informacje z Poznania.
2: Podróżni korzystający z lotniska Poznań-Ławica mogą liczyć na nowe udogodnienia. Na lotnisku pojawili się specjalni agenci wsparcia pasażerów, helpiki. Są łatwo rozpoznawalni dzięki żółtym bluzom lub koszulkom z napisem Can I help you? I można spotkać ich m.in. w hali check-in, w strefach odlotów oraz przylotów. Ich zadaniem jest wspieranie podróżnych podczas różnych etapów korzystania z lotniska. Wkrótce dostępne będą także bezpłatne wózki dziecięce dla rodzin podróżujących z najmłodszymi. Informuje rzecznik prasowy portu lotniczego Marcin Wesołek.
4: To proste, ale praktyczne rozwiązanie, zwłaszcza dla rodziców, którzy wcześniej oddają własny wózek do luku bagażowego i później muszą jeszcze sprawnie poruszać się po terminalu. Wózki będą bezpłatne, ogólnodostępne, można po prostu je wziąć, a później oddać przed gate'em, z którego wsiadamy do samolotu. Stawiamy na udogodnienia, które ułatwiają podróżowanie i odpowiadają na potrzeby naszych pasażerów. Zależy nam na tym, żeby lot z Poznania kojarzył się z intuicyjną, przyjazną i komfortową obsługą.
2: Wózki przygotowano z myślą o dzieciach powyżej 6 miesiąca życia. Zostały wyposażone w pasy bezpieczeństwa i mają udźwig do 25 kg.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Jak informują Polskie Linie Kolejowe, wczoraj wieczorem zakończyły się prace przy usuwaniu z torów wykolejonego pociągu, który uczestniczył w wypadku na przejeździe kolejowo-drogowym w Garbatce w miniony poniedziałek. Pasażerowie jednak muszą jeszcze liczyć się z utrudnieniami na tej trasie. Trwa usuwanie.

0: opisywanie skutków zdarzenia i przywracanie pełnej przejezdności linii. Służby PLK zapowiadają, że prace naprawcze dziś zostaną zakończone. Przypomnijmy, że od czasu wypadku pociągi dalekobieżne kursują objazdami, a dla połączeń lokalnych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą.
1: Informacje z kraju.
0: Po południu w Sejmie odbędzie się drugie czytanie rządowego projektu ustawy o statusie osoby najbliższej oraz ustawy wprowadzającej. Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula z Lewicy liczy, że jeszcze na tym posiedzeniu uda się przepisy uchwalić oraz że prezydent je podpisze.
2: Oczywiście rozumiem, że to są trudne rozmowy, trudne dialogi. Tak naprawdę po prawej stronie nie ma żadnej otwartości na dialog wokół związków partnerskich, no ale prezydent mówi o statusie osoby najbliższej, mówi o ustawie bardzo podobnej i mam nadzieję, że jeszcze jakieś pole do rozmowy, do dialogu, do debaty tutaj się otwiera. Chcę przekonać pana prezydenta i pokazać mu argumenty za tym, że taka ustawa na poziomie minimum to jest coś, co może dzisiaj ludziom, choć na poziomie minimum, zagwarantować poczucie bezpieczeństwa.
0: Przewodnicząca komisji Urszula Pasławska z PSL-u zapewnia, że projekt ustawy w obecnym kształcie nie narusza, jak to określiła, prawicowej wrażliwości. A dzięki tym przepisom będzie możliwa legalizacja nieformalnych związków, w których żyje przeszło 2 miliony osób.
3: Będą mogli zawrzeć wspólne rozliczenie się podatkowe, wspólność majątkową, dostęp do informacji medycznej, również prawo do opieki, jeżeli jedna osoba by zachorowała, również prawa społeczne, socjalne, chociażby do użytkowania wspólnie mieszkania, ale te kwestie każdorazowo będą musiały być uregulowane przez strony, bo to strony będą decydowały, co będzie treścią umowy, którą będzie można zawiązać i rozwiązać.
0: Drugie czytanie projektów dotyczących statusu osoby najbliższej planowane jest na godzinę 15:15, ale rano odbędzie się głosowanie, które rozstrzygnie o włączeniu ich do porządku obrad.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
4: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 17 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna to 15 stopni Celsjusza. Jest słonecznie w stolicy Wielkopolski, bardzo słonecznie. Dzisiaj nie będziemy ukrywać, mamy otwarte okno w studiu i słońce tak odbija się od okna, że ja po prostu bardzo mocno muszę mrużyć oczy, ale na szczęście widzę, co jest na moim monitorze napisane, żeby tutaj wam nie ściemniać jakichś tutaj sytuacji. Jeżeli chodzi o wiatr, on wieje z prędkością 17 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali. Maksymalna temperatura dzisiaj będzie w okolicach godziny 15 i będą to 23 stopnie Celsjusza. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

6 minut po godzinie 6. Po raz pierwszy dzisiaj kłania się poranek w Radiu Emaus. A właściwie powiedziałem poranek, no nie do końca, bo kłania się pierwsza zmiana dzisiaj w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami aż do godziny 12. Słuchajcie, mamy nadzieję, że będziecie razem z nami, czyli razem z dobrym Radiem Emaus. Zwłaszcza, że już za moment właśnie będzie mini audycja w drodze do Emaus. No ale właśnie, zanim ten program pojawi się na naszej antenie, no to pogramy, no ja to czasami mówię na naszej antenie, chociaż dawno nie mówiłem. Wczoraj był Dzień Matki i to jest moja muzyczna matka. Akurat to nie był utwór, który usłyszałem od niej jako pierwszy, ale to jest jedna z tych kompozycji, którą lubię, nie będę ukrywać. To jest kompozycja z jej ostatniego krążka z lat 90. Ten krążek nosił nazwę Wodospady. A z niego gram utwór singlowy Miłość jak ogień. Czy domyśliliście się, o kogo chodzi? Jeżeli nie, Edyta Bartosiewicz otwiera nam środę w Radiu Emaus. No to co? Gramy. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Przed chwilą Jezus mówił im o swojej śmierci, a oni teraz podchodzą i proszą o zaszczytne miejsca w Jego Królestwie. To tak, gdyby ktoś nam bliski powiedział, że wykryto u niego nowotwór, a my pytamy, czy zapisze nam coś w testamencie, gdyby umarł. Jeśli będę chciał być wielki w kategoriach tego świata i będę skoncentrowany na sobie, to nie usłyszę, nie zobaczę, nie zauważę drugiego człowieka w jego trudzie, lękach, potrzebach. Wobec kogo mam mało empatii?

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Dwadzieścia minut po godzinie 6:00 za nami na naszej antenie mini audycja W drodze do Emaus. A muzycznie usłyszeliśmy dwa utwory z Polski, dwie dosyć różne kompozycje. Za nami Janusz, Janina Iwański, Wielkie Podzielenia, a także grupa Kombi i Kochać Cię za późno. Wbrew tytułowi dzisiaj przyszliśmy do pracy punktualnie. Zawsze jesteśmy w pracy punktualnie, więc gramy dla was od godziny 6 do godziny 12. No ale nie o przychodzeniu do pracy teraz mowa, a o naszej kartce z kalendarza. Dzisiaj mamy 27 maja, środę, 147 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Magdalena, Małgorzata, ale także Fryderyk. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy dwa i coś czuję, że będą one maluteńką rozgrzewką, taką, że tak powiem, no taki lekki łamaniec językowy będzie. Bo jeżeli chodzi o nietypowe święta, to mamy Dzień Samorządu Terytorialnego, a także Dzień Diagnosty Laboratoryjnego. Udało się, można iść dalej. Jeżeli chodzi o przysłowie na dziś, mamy dwa. Wybieram to pierwsze. Częste deszcze w całym maju chleb i siano nam dawają. No trochę nie rymuje się to przysłowie, no ale dobra. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od Antonego de Mello. Brzmi to zdanie następująco. Samotność leczy się kontaktem z rzeczywistością. Piękne zdanie, bardzo ważne zdanie na środę 27 maja. A my gramy dalej, tym razem gramy zagranicznie. Elton John, I'm Still Standing.

0: Reklama.
1: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
2: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
0: Lidl. To się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

20 minut zostało do godziny 7, za nami Monika Protka. No już zdradziłem, dobra, zdradziłem już po prostu, co będziemy grać, ale to już, tego się dowiecie za 4 minuty, najwyżej to powtórzę. Za nami oczywiście Nelly i Kelly Rowland, Dilemma, także Spice Girls i Viva Forever. No i Viva, zobaczymy, czy są duże korki w tym momencie w stolicy Wielkopolski. Wjeżdżamy najpierw od strony Suchego Lasu, czyli ulica Obornicka. Widzę, że bez większych kłopotów, jeżeli chodzi o ulicę Lutycką. Niewielkie utrudnienia na przejeździe Poznań-Wola z obu stron. Trasa Niestachowska, korek zaczyna się na wysokości Parku Sołackiego, więc można powiedzieć, że to nie jest korek, jeżeli chodzi o trasę właśnie Niestachowską. Od skrzyżowania Umultowska-Puławska do skrzyżowania z ulicą Murawa, tradycyjnie na Lechickiej, korki w obu kierunkach i również na dalszym odcinku tej ulicy za skrzyżowaniem z ulicą Wilczak trochę postoicie. Również trochę postoicie na ulicy Bałtyckiej do skrzyżowania z Gdyńską, jeżeli chodzi o ronda w Poznaniu. Patrzymy na rondo Śródka. Największy korek od strony ulicy Podwale, ale tak naprawdę postoicie chwilę i już płynnie przejedziecie przez Śródkę. Chyba że chcecie wjechać w ulicę Wyszyńskiego, no to tutaj no niestety napotkacie na utrudnienia. To jest spowodowane pracami drogowymi, które są na moście Chrobrego, także bądźcie czujni, weźcie pod uwagę to, że możecie tam po prostu trochę dłużej postać. Jeżeli chodzi o Jana Pawła II, czyli łącznik między rondami, od ronda Rataje do ronda Śródka przejedziecie płynnie. W drugą stronę jednak trochę postoicie na tej trasie, zwłaszcza tutaj mam na myśli odcinek od skrzyżowania Berdychowo-Baraniaka aż do skrzyżowania z ulicą Kurnicką, no ale tak to dalej, przejazd jest całkiem płynny. Rondo Rataje, największy korek od strony trasy katowickiej, czyli to jest ulica Bolesława Krzywoustego. Jeżeli chodzi natomiast o rondo Starołęka, myślę, że tutaj z każdej strony płynnie przejedziecie, chociaż dobra, cofam to, bo w sumie najdłużej postoicie od strony Hetmańskiej, ale na szczęście to nie są aż tak duże utrudnienia, które by wam spędzały sen z powiek. Jeżeli chodzi o skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska, no to troszeczkę od Hetmańskiej postoicie, no ale również to są niewielkie utrudnienia. No i jeszcze patrzymy na ulicę Głogowską, czyli okolice pętli Górczyńskiej. Korek zaczyna się na wysokości wiaduktu, no i postoicie do samego skrzyżowania z ulicą Ściegiennego. Szybki jeszcze rzut oka z góry po prostu na nasze mapy drogowe, czy jeszcze są jakieś miejsca, które dobrze byłoby wyróżnić. Widzę, że nie, więc to są naprawdę dobre informacje, jeżeli chodzi o Poznań, ale jeszcze może spojrzę na S11, A2 i S5. Widzę, że jeżeli chodzi o S11, węzeł Poznań-Krzesiny przejezdny płynnie, węzeł Poznań-Luboń, zarówno wyjazd od strony Dębca, jak i wyjazd od strony Lubonia. Tutaj niewielkie utrudnienia, ale tak to raczej spodziewajcie się płynnego przejazdu. No i widzę, że zjazd z A2 w S11 również bardzo płynny i tego typu informacje chciałbym wam przekazywać. Również chciałbym, żeby nie było zbytnio korków w Poznaniu, no ale wiemy doskonale, że Poznań, jak wiele innych miast, lubi się zakorkować, więc jeżeli będziecie mieć

Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym,

0: estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na slowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
3: W tym momencie minęła godzina 7, a to czas na najnowsze informacje.
4: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
5: Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych zaprasza na Białą Sobotę. Rodzice dzieci przewlekle chorych mają otrzymać więcej dni płatnego zasiłku. Po poznańskim Starym Rynku nocą spacerował bardzo nietypowy turysta. Poznaniacy znów będą mogli przebadać się podczas Białej Soboty. Wydarzenie organizowane w ramach Poznańskich Dni Rodziny proponuje liczne badania i atrakcje dla najmłodszych. Szczegóły zna nasza reporterka Anna Hajduczek.
6: Już w najbliższą sobotę będzie można bezpłatnie wykonać mammografię, USG piersi, cytologię, EKG wraz z opisem czy anonimowe testy w kierunku HIV. W Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych, gdzie organizowane jest wydarzenie, na mieszkańców czekać będą także dietetycy, trycholodzy czy fizjoterapeuci, którzy odpowiedzą na wszystkie nurtujące pytania. W czasie, gdy rodzice będą się badać, najmłodsi będą mogli skorzystać z dmuchanego placu zabaw, zatańczyć zumbę z pomponami czy obejrzeć edukacyjny teatrzyk pacynek. Nie zabraknie także konkursów z nagrodami, malowania twarzy, kolorowych warkoczyków oraz widowiskowych szczudlarzy. Biała Sobota rozpocznie się o 9 i potrwa do 14.30. Anna Hajduczek, Radio Emaus.
5: Osiedle Łacina zyskuje nowy zbiornik retencyjny, a wraz z nim ulicę Olgi Sipowicz-Kory. Trwają właśnie prace polegające na układaniu nawierzchni jezdni z masy bitumicznej na nowym odcinku drogi, który stanowi przedłużenie ulicy Anny Jantar, mówi Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
7: Aktualnie jest tam układana nawierzchnia jezdni z masy bitumicznej. Prace nawierzchniowe prowadzone są też na drodze technicznej służącej do obsługi tego zbiornika retencyjnego. Przygotowywane jest również miejsce na plac zabaw, który powstanie pomiędzy nową ulicą a zbiornikiem, bo też teren wokół tego obiektu będzie miał charakter rekreacyjny.
5: Teren przy zbiorniku będzie miał charakter rekreacyjny, ale przestrzeń wokół niego uatrakcyjni 90 drzew, ponad 10 tysięcy krzewów, liczne byliny i trawy ozdobne. Pojawią się także elementy małej architektury, ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe.
4: Informacje z Poznania.
5: Stary Rynek, Góra Przemysła i okolice Warty. W tych rejonach minionej nocy spacerował łoś. Zwierzę można było zaobserwować w centrum miasta około 1 nad ranem, a zauważył je operator miejskiego monitoringu, jak informuje Radio Poznań. O nietypowym spacerowiczu został powiadomiony miejski łowczy, ale gdy dotarł na miejsce, zwierzę zdążyło już opuścić Stary Rynek i wrócić nad Wartę w rejon ulicy Chlonda.
4: Informacje z kraju.
5: Rodzice dzieci przewlekle chorych, w tym cierpiących na choroby onkologiczne, będą mieli więcej dni zasiłku. Ministerstwo Rodziny chce wydłużyć ten czas do 120 dni. Projektem zmian w przepisach zajmie się niedługo rząd. Dziś płatny zasiłek obowiązuje do 60 dni opieki nad chorym dzieckiem. Ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk powiedziała, kto będzie decydował o wymiarze takiego zasiłku.
8: Drugą osobą, która najlepiej zna dziecko chore na tak poważne choroby, obok mamy, obok taty, obok rodzica, jest lekarz, lekarz prowadzący. I to właśnie lekarz będzie decydował o tym, czy choroba, która dotknęła małego pacjenta, jest przesłanką do tego, aby rodzic mógł skorzystać z tego dodatkowego okresu wolnego, z tego dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
5: Zasiłek będzie wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Koszt nowelizacji według szacunków resortu wyniesie około 100 milionów złotych rocznie, w zależności od liczby rodziców korzystających z tego zasiłku.
9: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
3: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 16 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna to 15, kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 17 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza, jest ona w tym momencie dobra, a biometr jest korzystny.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

5 minut po godzinie 7 kłania się pierwsza zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada. W tym składzie jesteśmy z wami do godziny 12 aż i mamy nadzieję, że będziecie razem z nami, zwłaszcza, że już za moment sprawdzimy kartkę z kalendarza, zobaczymy, co wydarzyło się w historii 27 maja. No ale zanim ten program się pojawi, no to cofniemy się faktycznie trochę w czasie, jeżeli chodzi o muzykę na naszej antenie. W sumie źle to powiedziałem, bo to trochę zabrzmiało, jakbyśmy cofnęli do jakichś lat 50-tych, 60-tych. Nie, nie, nie. To są bodajże lata chyba jeszcze 80-te. Tanita Tika, Ram Twist in My Sobriety. Jedyny hit tej artystki, ale za to jaki, słuchajcie, ale za to jaki. Gramy. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Kartka z kalendarza.
1: Siódma 11 już na naszych radiowych zegarach sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza, czyli sprawdzamy, co wydarzyło się w historii 27 maja. Najpierw rok 1840, w wieku 57 lat zmarł Niccolò Paganini, włoski skrzypek i kompozytor. Następnie rok 1937 otwarto dla ruchu pieszego most Golden Gate w San Francisco. Następnego dnia zezwolono także na ruch samochodów. Rok 1950 70 lat temu zarejestrowano Polską Federację Dyskusyjnych Klubów Filmowych, wśród nich poznański DKF Kamera. Rok 1986, 40 lat temu, Bob Geldof został pasowany na rycerza przez królową Elżbietę II, pragnącą w ten sposób uhonorować jego zasługi w walce z głodem w Afryce. No i na koniec, rok 1990, odbyły się pierwsze wybory do samorządów terytorialnych w powojennej Polsce. Zwycięstwo odniosły komitety obywatelskie, które zdobyły w całym kraju 41,4% głosów. To wszystko w dzisiejszej kartce z kalendarza, kolejna jutro w okolicach godziny 7.10, a ja przypominam, że możecie nam dawać znać o różnych utrudnieniach w stolicy Wielkopolski, na wielkopolskich trasach 601-077-033. Jesteśmy także na Facebooku i na Instagramie, tam również możecie nam wysyłać wiadomości, tam również możecie nas informować o utrudnieniach różnej maści w Poznaniu i w Wielkopolsce. Za paręnaście minut dokonamy takiej aktualizacji, a ja przypominam, że kolejna kartka z kalendarza już jutro w okolicach godziny 7.10.

0: Reklama. Gdzie tym razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. To opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.świętywojciech.pl oraz w dobrych księgarniach.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
2: Święty Anselm powiedział: jeżeli ten, kto się modli, nie zasługuje na to, żeby być wysłuchanym, zasługi Maryi, której się poleca, sprawiają, że zostanie wysłuchany.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

25 minut zostało do godziny 8. Za nami Blauka i Fason, autorzy jednej z najlepszej, jak nie najlepszej płyty zeszłorocznej prosto z Polski. No ale nie o muzyce teraz mowa, a o sytuacji na poznańskich ulicach. Zanim wjedziemy do Poznania, patrzymy najpierw na S11, bo widzę, że troszeczkę postoicie na węźle Poznań-Krzesiny od strony Jaryszek, więc jeżeli jedziecie S11, na przykład od strony, nie wiem, Gądek, Kurnika, no to uważajcie, no bo na węźle Poznań-Krzesiny troszeczkę postoicie, również trochę postoicie, widzę, że na węźle Poznań-Luboń, ale tutaj mam na myśli wyjazd z Poznania, z Dębca, jak i wyjazd z Lubonia. No to dobra, to teraz zobaczmy, jak wygląda sytuacja na poznańskich ulicach. No chciałbym powiedzieć, czy jest tak w porządku jak godzinę temu. Niestety nie będę tutaj was ściemniać. Słuchajcie, jeżeli chodzi o dojazd od strony Suchego Lasu, czyli ulica Obornicka, no niestety są spore utrudnienia, zwłaszcza za rogatkami Poznania, można by powiedzieć. Więc nie spodziewajcie się bardzo płynnego przejazdu od strony Suchego Lasu, no i również nie spodziewajcie się płynnego przejazdu na przejeździe, można by powiedzieć, na węźle, na przejeździe Poznań-Wola, no bo w obu kierunkach na Lutyckiej naprawdę postoicie długo. Również długo postoicie na Trasie Stachowskiej. Widzę, że korek zaczyna się jeszcze przed Alejami Solidarności, więc nawet jeżeli przejedziecie Rondo Obornickie i będziecie cieszyć się, że wam się udało odhaczyć ten newralgiczny punkt, niestety szybko się przeliczycie. Jeżeli chodzi o ulicę Lechicką od skrzyżowania Omultowska-Puławska do skrzyżowania z ulicą Murawa, korki w obu kierunkach. No i na dalszym odcinku ulicy Lechickiej za... chciałem powiedzieć, że za skrzyżowaniem, tak, zgadza się w sumie, za skrzyżowaniem z ulicą Wilczak, na rzecz skrzyżowania z Serbską, korek. No i ten korek przenosi się również na most Lecha. Także również tutaj uważajcie na siebie. Kawałek dalej, ulica Gdyńska w obu kierunkach, także ulica Bałtycka do skrzyżowania z Gdyńską, także korki w obu kierunkach. Patrzymy teraz na poznańskie ronda. No i co widzimy? Widzimy Rondo Śródka, a tam największy korek od strony ulicy Podwale i ten korek zaczyna się jeszcze przed wiaduktem, więc niestety długo postoicie. Po zjeździe z Ronda Śródka w ulicę Wyszyńskiego tutaj napotkacie na spore utrudnienia. Jest to spowodowane pracami drogowymi właśnie na Wyszyńskiego czy też na moście Bolesława Chrobrego, więc drodzy kierowcy, miejcie się na baczności, jeżeli chodzi o łącznik między rondami, czyli Jana Pawła II. Widzę, że od Ronda Rataje do Ronda Śródka nie jest źle, powiedzmy sobie, nie jest źle. W drugą stronę, zwłaszcza odcinek od Ronda Śródka do skrzyżowania Bertychowu-Baraniaka, tutaj postoicie dosyć długo, dalej już jest całkiem przyzwoicie. Rondo Rataje, już teraz tutaj na tym rondzie się skupiamy na moment. Największy korek od strony Bolesława Krzywoustego i trasy katowickiej. Rondo Starołęka jak wygląda? Ano wygląda tak, że z obu stron ulicy Hetmańskiej korki. Jeszcze teraz patrzymy na skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska. No i właśnie od strony Hetmańskiej postoicie dosyć długo. Korek zaczyna się między skrzyżowaniem z ulicą Kolejową, a skrzyżowaniem z ulicą Dmowskiego. No i jeszcze zaglądamy na pętlę Górczyńską, czyli ulicę Głogowską. No niestety, słuchajcie, korek jest dosyć spory. Od szacht ten korek właściwie się zaczyna, więc to jest tak naprawdę połowa trasy między węzłem Poznań Komorniki, a skrzyżowaniem z ulicą Ściegiennego, także no znowu to powiem, nie liczcie na płynny przejazd, jeżeli jedziecie właśnie od tej strony stolicy Wielkopolski. Drodzy kierowcy i nie tylko drodzy kierowcy, życzymy szerokiej drogi. Ja wam, drodzy słuchacze, polecam odezwanie się do nas, jeżeli macie jakieś informacje na temat sytuacji na poznańskich ulicach. Może o czymś nie powiedziałem, może coś się wydarzyło w międzyczasie, oby nie oczywiście, ale dawajcie nam znać, bo od razu chcemy przekazać te informacje na antenie. 601 077 033, powtarzam, 601 077 033 to nasz bezpłatny numer SMS do kontaktu. Jesteśmy także na Facebooku, jesteśmy także na Instagramie, więc również tam możecie nam dawać znać o różnych utrudnieniach. Tak jak wspomniałem, my o wszystkim w miarę możliwości jak najszybciej poinformujemy. Drodzy kierowcy, życzymy wam szerokiej drogi, a już za moment sprawdzimy przegląd prasy. To będzie w okolicach godziny 7.45, ale póki co gramy dalej. Roxette i How Do You Do? I see.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranna prasówka.
1: Siódma 46 już na naszych radiowych zegarach. Czas na dzisiejszy przegląd prasy. Sprawdzamy, o czym piszą gazety na swoich pierwszych stronach. Zaczynamy od Głosu Wielkopolskiego, a tam powtórka z Krakowa jest mało prawdopodobna. Jacek Jaśkowiak nie do odwołania. Poznań to nie Kraków, tu do odwołania prezydenta raczej nie dojdzie, mówi politolog. Także opozycja antyjaśkowiakowa raczej nie pali się do zbierania podpisów. A także Wojciech Mońka z Lecha Poznań marzy o gigantach Ligi Portugalskiej, ale niekoniecznie już teraz. Więcej przeczytamy w dzisiejszym Głosie Wielkopolskim. Teraz już czas na Gazetę Wyborczą. Nowy prezes w Sądzie Najwyższym odwilżczy zaostrzenie kursu. Zbigniew Kapiński został nowym pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Pójdzie na wojnę ze starymi sędziami. Na stanowisku pierwszego prezesa Kapiński zajął miejsce Małgorzaty Manowskiej. Dotychczasowy prezes Izby Karnej, który nową funkcję obejmie dzisiaj, był jej faworytem. Więcej przeczytamy w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. Teraz patrzymy już na Rzeczpospolitą. Porady warte miliardy. Rynek potrzebuje coraz lepszych doradców podatkowych, a sztuczna inteligencja ich nie zastąpi. Ten zawód pozwala wciąż dobrze zarobić, ale wymagania klientów są coraz większe. No i dzisiaj w Rzeczpospolitej będzie prezentowany 20 już ranking firm poradztwa podatkowego, doradztwa podatkowego. Po 30 latach istnienia zawodu doradcy podatkowego w sformalizowanej formie widać, że rynek na usługi ekspertów od podatków jest dojrzały. Więcej w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Teraz przechodzimy do dziennika Gazeta Prawna. Połowa urzędników pisze z AI regularnie. Zarówno samorządy, jak i administracja rządowa korzystają w pracy ze sztucznej inteligencji. Regulacji, które mogłyby wyznaczyć granice takiej praktyki, ciągle brakuje, a urzędnikom pozostają branżowe szkolenia i ogólne wytyczne. Więcej przeczytamy w dzisiejszym wydaniu dziennika Gazeta Prawna. No i na sam koniec Gazeta Polska codziennie, a tam zalew importowanych ziemniaków, a polskie trafią do utylizacji. Tysiące ton polskich ziemniaków trafią do utylizacji. Rządowa kampania, która miała rozładować gigantyczną nadwyżkę na rynku, ruszyła za późno. Każdy Polak musiałby zjeść dodatkowo około 60 kg ziemniaków na miesiąc, aby uratować polskich rolników. Więcej przeczytamy w dzisiejszej Gazecie Polskiej codziennie. No i to wszystko w dzisiejszym przeglądzie prasy. Na kolejny zapraszam Was już jutro o godzinie 7.45, a na najbliższe informacje zapraszam nieco szybciej, bo te pojawią się już o godzinie 8 punktualnie, a przedstawi je Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Gdzie? Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
2: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
1: I to gdzie?
3: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
4: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja.

0: Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wyklucza w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: tym momencie minęła godzina 8, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Trwa okres lęku. Dziki Sor w Poznaniu apeluje o ostrożność. Zbliża się ogólnopolskie spotkanie wolontariatu misyjnego Salwator. Ceny owoców jagodowych mogą w Polsce pójść w górę. Trwa okres lęgowy. To bardzo intensywny czas, kiedy ptaki łączą się w pary, zakładają gniazda, składają jaja i wychowują młode. Właśnie takich jeszcze nieopierzonych, skrzydlatych pacjentów jest teraz najwięcej w Dzikim Sorze, czyli punkcie pierwszej pomocy medycznej ptakom i małym ssakom z terenu Poznania. W ostatnim czasie pomoc otrzymały m.in. osierocone kaczuszki, informuje prezeska Fundacji z Dzikiej Strony, która prowadzi SOR, Paulina Cudna.
3: Na szczęście tak się składa, że kaczki krzyżówki są bardzo opiekuńcze i tolerancyjne dla obcych młodych, więc wykorzystujemy tę sytuację na korzyść piskląt, które do nas trafiają osieroconych i dzięki podrzucaniu innym samicom wodzącym młodym, no możemy dać matki zastępcze tym naszym maluchom. Trzeba pamiętać o tym, że nigdy nie odchowamy tak dobrze tych młodych jak prawdziwi rodzice, więc trzeba po prostu z takich sytuacji korzystać, a tych kaczek trafia do nas co roku bardzo dużo malutkich.
2: Obecnie pod opieką fundacji jest około 350 pacjentów. Większość z nich stanowią ptaki, jednak są też jeże, wiewiórki i zające.
1: Informacje z powiatu poznańskiego.
2: Instytut Skrzynki ogłosił konkurs kulinarny Smak Kiełbasy 2026. Celem inicjatywy jest promocja i wyróżnianie najlepszych wyrobów wędliniarskich z Wielkopolski oraz wspieranie lokalnych producentów i tradycji kulinarnych. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 czerwca drogą elektroniczną. Każdy uczestnik może zgłosić do 3 produktów w 3 kategoriach. Wędliny suche i półsuche, wędliny świeże oraz inne przetwory wędliniarskie. Sam konkurs odbędzie się 13 czerwca w Muzeum Gospodarki Mięsnej w Sieli podczas 32 Wielkopolskich Targów Rolniczych i Dni Pola. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Smaki Powiatu Poznańskiego.
1: Informacje z Kościoła w Polsce.
2: Zbliża się ogólnopolskie spotkanie wolontariatu misyjnego Salwator. W tym roku młodzi spotkają się 3 czerwca w Bagnie pod Wrocławiem. Program spotkania obejmuje konferencje, warsztaty i spotkania z zaproszonymi gośćmi, takimi jak ksiądz Krzysztof Porosło czy siostra Justyna Lis, którzy będą mówić o wyjazdach misyjnych, pracy z dziećmi i młodzieżą oraz projektach realizowanych w Polsce i za granicą, mówi duszpasterz wolontariatu misyjnego ksiądz Dominik Truchan.
4: Jest taką ostatnią prostą do posłania misyjnego na wolontariaty, na placówki, na które nasi wolontariusze będą wyjeżdżać. Jego takimi dwoma najważniejszymi punktami to jest najpierw uroczystość Bożego Ciała, Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, a więc też takie zgromadzenie się wokół Eucharystii, która to też w tym roku była hasłem i tematem przewodnim programu formacyjnego. A drugim takim momentem jest niedzielna msza święta połączona z wręczeniem krzyży misyjnych i posłaniem wolontariuszy różne miejsca, tam gdzie pojadą.
2: Na wydarzenie można się jeszcze zapisywać poprzez formularz dostępny na stronie wolontariatu. Spotkanie potrwa do niedzieli 7 czerwca.
1: Informacje z kraju.
2: Ceny owoców jagodowych, a także produktów zbożowych mogą w Polsce wzrosnąć. To skutek trwającej suszy rolniczej oraz wiosennych przymrozków. Analityk rynku rolno-spożywczego PKO BP Mariusz Dziwulski wyjaśnia, że choć susza daje się rolnikom bez znaki, to głównym czynnikiem, który może podnieść ceny, zwłaszcza owoców, są przymrozki.
5: Jeżeli sprawdzą się negatywne scenariusze dotyczące skali strat w kraju, prawdopodobnie oznaczać to będzie podwyżki cen w relacji rocznej w nadchodzącym sezonie. Obecnie ten wpływ negatywnych uwarunkowań pogodowych jest już lekko zauważalny. Początek drugiego kwartału tego roku odznaczał się dość wysokimi cenami owoców jagodowych. Według GUS w kwietniu podwyżki na poziomie detalicznym sięgnęły 30% rok do roku, jeżeli chodzi o owoce jagodowe świeże.
2: Ekspert wskazuje, że duże znaczenie przy kształtowaniu się cen mają także kwestie geopolityczne. Wojna na Bliskim Wschodzie, droższe paliwo, wzrost cen nawozów oraz koszty samej produkcji to także czynniki, które wpływają na wyższe ceny produktów.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 17 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco niższa, 16 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 20 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra i to są bardzo dobre informacje. Zobaczmy, czy biometr jest korzystny. Zgadza się. Czy może być lepiej? Pewnie tak, ale cieszmy się z tego, co jest.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 8 po raz kolejny kłania się pierwsza zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada w tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 12. Nie wiem, czy Lilia słucha mnie teraz, bo Lilia oczywiście tradycyjnie, słuchajcie, wyszła ze studia. Już taka powoli tradycja się robi, że kiedy ja do was się odzywam tuż po godzinie 8, to Lili już nie ma, a nie wiem, czy mnie słucha. Lilia poza anteną bardzo potrafi rozbawić i nadać dobry ton po prostu w studiu, za co jej bardzo, bardzo dziękuję, no bo nie zawsze jest tak, że się przychodzi zadowolonym do pracy. Może inaczej, źle to powiedziałem, ale chodzi o to, że czasami człowiek jest nie w humorze, a Lilia czasami potrafi, nie wiem, jednym tekstem idealnie rozładować atmosferę, za co bardzo dziękuję. No i sami, radio to nie telewizja, ale słyszycie w głosie mój uśmiech, może tak to powiem, za co Lili bardzo dziękuję. Już za moment mini audycja 5 minut z Bogiem, ale zanim ten program się pojawi, utwór, pod którym mógłbym się podpisać, a na pewno pod tytułem Reniusis i nic o mnie nie wiecie. Ciekawostka, a dobra, bo miałem już grać ten utwór, ale ciekawostka, klip do tego utworu był kręcony w Pradze. I tyle ciekawostek na dzisiaj, gramy, nie gadamy, dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Marka. Uczniowie byli w drodze, zdążając do Jerozolimy. Jezus wyprzedzał ich, także się dziwili. Ci zaś, którzy szli za Nim, byli strwożeni. Wziął znowu 12 i zaczął mówić im o tym, co miało go spotkać. Oto idziemy do Jerozolimy, a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą poganom. I będą z Niego szydzić, oplują Go, ubiczują i zabiją, a po 3 dniach zmartwychwstanie. Wtedy podeszli do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan i rzekli: Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli mu: Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twojej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który ja mam pić, wprawdzie pić będziecie, i chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy usłyszało to 10 pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu.
2: Pan Jezus idzie ku cierpieniu, a uczniowie wciąż marzą o zaszczytach. Jakub i Jan proszą o pierwsze miejsca, nie rozumiejąc, że droga Mistrza prowadzi przez służbę. Jezus odwraca ziemską logikę. Wartość człowieka nie tkwi we władzy, lecz w gotowości do bycia dla innych. On sam przyszedł, by służyć, a nie by mu służono. To zaproszenie do życia, w którym liczy się pomocna dłoń, a nie prestiż. Pomyśl, w jakiej sytuacji domowej, zawodowej czy szkolnej postawiłem ostatnio cudze potrzeby nad własną wygodę.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: 21 minut po godzinie 8. Za nami mini audycja 5 minut z Bogiem. Za nami także Gloria Gaynor i I Will Survive. Za nami także Zaz i Champs-Élysées. Przed nami punktualnie o godzinie 8.30 kolejna w tym tygodniu poranna rozmowa. Dzisiaj naszym porannym gościem będzie Łukasz Kapustka, radny miasta Poznania. A tematem naszej dzisiejszej porannej rozmowy będą wybory do władz spółdzielni mieszkaniowych, które budzą ogromne emocje. Więcej dowiemy się w rozmowie porannej, która wystartuje już o godzinie 8.30. Zapraszamy Was bardzo gorąco do wysłuchania naszego porannego gościa. No ale zanim poranna rozmowa, to pogramy troszeczkę Harry Styles i Late Night Talkin'.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranny gość.
1: Porannym gościem Radia Emaus jest dzisiaj pan radny Łukasz Kapustka. I będziemy mówić o wyborach, ale wcale nie tych samorządowych, tylko tych do rad spółdzielczych osiedli. Wielu poznaniaków w ogóle nie odróżnia tego, to znaczy tych rad spółdzielczych od tych rad samorządowych i chyba od jakby wyjaśnienia, jakie są różnice między nimi, trzeba by było zacząć, prawda, panie Łukaszu, jak to jest?
2: Witam panią serdecznie, witam państwa. Tak, obecnie w Poznaniu odbywają się wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych. I faktycznie jest tak, że bardzo wielu mieszkańców, spółdzielców w ogóle nie zdaje sobie sprawy, że taki organ jak Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych istnieje. Poza Radą Nadzorczą Osiedla Młodych w Poznaniu funkcjonują również Rady Osiedla. I tutaj pojawia się problem, ponieważ mamy Radę Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej, czyli Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych. Posiada kilkanaście takich rad, czyli właściwie każde osiedle posiada swoją radę, która działa w ramach spółdzielni mieszkaniowej.
1: To jest ta rada spółdzielcza.
2: To są te rady spółdzielni mieszkaniowej, czyli rady spółdzielcze. Natomiast poza tymi radami spółdzielczymi mamy jeszcze rady samorządowe, czyli jednostki pomocnicze miasta Poznania. Takich jednostek mamy 42. I to są jednostki, które w cudzysłowie, bo tutaj nie będziemy wchodzić dokładnie w szczegóły, podlegają pod Urząd Miasta Poznania i decyzje, które są podejmowane w tych organach, czyli w tych radach osiedli samorządowych, miejskich, dotyczą tylko i wyłącznie tematów miejskich. Przestrzeni miejskich, skwerów miejskich, chodników miejskich, szkół prowadzonych przez miasto Poznań. Czyli w kompetencjach samorządowych rad leżą kwestie związane z miastem Poznań. Natomiast rady osiedla spółdzielni mieszkaniowej zajmują się tylko kwestiami dotyczącymi funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej, a konkretnie danego osiedla. Czyli jeżeli mamy Radę Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej osiedle Ora Białego na przykład, to taka Rada Ora Białego zajmuje się terytorialnie osiedlem Ora Białego. I ta rada działa tylko i wyłącznie w strukturach spółdzielni mieszkaniowej, przez co wybory do tych rad spółdzielnianych nie podlegają pod kodeks wyborczy, ten powszechny, tylko są regulowane przepisami spółdzielni mieszkaniowej, czyli dokumentem wewnętrznym. Natomiast w chwili obecnej w Poznaniu odbywają się wybory do tej Rady Nadzorczej, czyli do tego organu najwyższego powalnym zebraniu członków spółdzielni, który przede wszystkim sprawuje nadzór nad działalnością całej spółdzielni, jak i zarządu, który działa przez cały czas. Więc ten organ, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej, jest takim organem, który przede wszystkim pilnuje działania zarządu, pilnuje, aby w tej spółdzielni mieszkaniowej wszystko działo się tak, jak dziać się powinno, czyli zgodnie z wolą mieszkańców.
1: Czyli wybory są niezwykle ważne, spółdzielcy powinni wziąć w nich udział, ale ja sobie dam rękę uciąć, że większość spółdzielców nawet nie rozróżnia tych organów i nie bierze udziału w wyborach, nie doceniając jakby znaczenia. Czy mam rację, czy mi się wydaje?
2: Oczywiście ma pani rację, absolutną. Obecnie frekwencja wynosi parę procent, znaczy w zależności od osiedla, bo są osiedla, gdzie ci mieszkańcy na te walne spotkania członków, gdzie odbywają się te wybory, przychodzą trochę liczniej. Są takie osiedla, gdzie ta frekwencja jest dużo, dużo niższa. Natomiast na całościowe podsumowanie frekwencji będziemy musieli poczekać do zakończenia wszystkich części walnego zebrania członków spółdzielni, czyli gdzieś do 11 czerwca. Wtedy będziemy znali i wyniki wyborów do Rady Nadzorczej, ale także wyniki frekwencyjne, czyli ile mieszkańców w tym roku wzięło udział w tym walnym zebraniu. Natomiast na pocieszenie powiem, że w tym roku na pewno jest dużo lepiej niż bywało w latach poprzednich, ponieważ pierwszy raz, tak naprawdę pierwszy raz, wybory odbywają się w sposób realny, ponieważ są kontrkandydaci do osób, które obecnie działają w Radzie Nadzorczej, ponieważ przez wiele, wiele lat było tak, że właściwie nie było osób, które ubiegały się o mandat radnego członka Rady Nadzorczej. A jak nie było konkurencji, to też nie było większego zainteresowania, bo sami kandydaci nie mieli interesu w tym, albo wielkiej potrzeby, aby ściągać chociażby swoich sąsiadów na te wybory. Natomiast teraz widzimy, że faktycznie jest bardzo duża mobilizacja. Zarówno grupa tak zwane wspólne rataje, z której też mam przyjemność kandydować, bardzo mocno mobilizuje swoich wyborców, zwolenników, ale także ta grupa, tak zwana lista sąsiedzka, czyli osoby, które od dłuższego czasu w większości w tej Radzie Nadzorczej, czy ogólnie w organach spółdzielni mieszkaniowej funkcjonowały, też bardzo mocno mobilizują. Mówiąc mobilizują, mam na myśli różne praktyki, od tych pozytywnych przez te negatywne. Nie chcę oczywiście pokazywać palcem, kto jak robi, natomiast ostatecznie kampania jest bardzo ostra i niektórzy, czasami odbieram takie telefony od znajomych, także spoza Poznania, którzy mówią, co tam się u was dzieje, bo widziałem w internecie, że trwa kampania bardzo ostra, jest tam ciekawiej niż w wyborach samorządowych czy wyborach prezydenckich, bo takie rzeczy się na Facebooku czy w innych mediach pojawiają. Także faktycznie ta kampania jest bardzo, bardzo, bardzo głośna, bardzo emocjonująca, ale też troszeczkę o to właśnie chodzi, żeby mieszkańców zachęcić, aby mieszkańców zachęcać do tego, żeby wzięli udział w tych wyborach, żeby wzięli przede wszystkim odpowiedzialność za całą spółdzielnię mieszkaniową, czyli za miejsce, w którym żyją, bo coś, o czym często się zapomina, to że spółdzielnia mieszkaniowa to nie jest prezes, spółdzielnia mieszkaniowa to nie jest zastępca prezesa, to nie jest nawet kierownictwo osiedla, to nie jest rada nadzorcza ani rada osiedlowa. Spółdzielnia mieszkaniowa to są wszyscy mieszkańcy spółdzielni, wszyscy członkowie spółdzielni. Prawo głosu ma każda osoba, która posiada tytuł prawny do lokalu, która jest wpisana do rejestru spółdzielców. I wszystkie decyzje, które zapadają, powinny być decyzjami uzgodnionymi bezpośrednio z mieszkańcami. I właśnie walne zebranie członków spółdzielni to takie miejsce, w którym ci mieszkańcy mogą swój głos wyrazić i mogą chociażby poprzez udział w tych wyborach mogą wybrać grupę, której program bardziej im odpowiada, które postulaty, z którymi postulatami się utożsamiają. Dlatego gorąco zachęcam, żeby brać udział w tych walnych zebraniach, nie tylko w samych wyborach do Rady Nadzorczej, ale faktycznie przyjść, poczekać, posłuchać, zapoznać się ze sprawozdaniami finansowymi czy z działalności, bo to też jest bardzo ważne, bo to wszystko jest nasze mieszkańców.
1: Nawet jeśli do kogoś nie trafia ten argument, że to jest nasze, albo stwierdzi, że się nie zna na finansach, to trzeba tutaj dodać, że wiele decyzji zapadających w spółdzielni do tej pory zapadały, no bardzo często arbitralnie, nie oszukujmy, to podejmował je prezes, wiceprezesi z całkiem przyzwoitymi pensjami, z tego co plotki po mieście mówią. A efektem były bardzo wysokie czynsze dla mieszkańców, więc jeśli do kogoś nie trafi udziału w życiu spółdzielni, to niech sobie pomyśli, że może będzie miał szansę wpływu na wysokość czynszu jego mieszkania. I to jest już pewien konkretny zysk, prawda, jaki można odnieść z tego, że się wreszcie spółdzielca włączy w życie swojej spółdzielni.
2: Jasne. Myślę, że nie zdradzę żadnej tajemnicy, ponieważ te informacje od dłuższego czasu w przestrzeni publicznej, także w mediach się pojawiają. Jeżeli mówimy, że wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej wynosi kilka tysięcy złotych miesięcznie, jeżeli mówimy, że wynagrodzenie prezesa to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, a mieszkańcy słyszą, że czynsze są wysokie, no to coś tutaj nie współgra. Oczywiście my byśmy też chcieli uniknąć pewnego populizmu i nie mówimy, że jeżeli na przykład prezes straci część wynagrodzenia, to nagle przełoży się to znacząco na czynsze.
1: Na spadek czynszu na spadek o 500 czynszów. Złotych na przykład.
2: Dokładnie, prawda? Natomiast wskazujemy na coś innego. Wskazujemy na to, że nie może być sytuacji, że zgłaszają się do nas na przykład gospodarze domów, którzy mówią, że brakuje im sprzętu, tak? Brakuje im sprzętu do codziennej pracy, do tego, aby nasze osiedla wyglądały jeszcze lepiej, bo słyszą na przykład w kierownictwie osiedli, że nie ma na to środków, a jednocześnie mamy informację, że prezes czy rada nadzorcza zarabia takie gigantyczne pieniądze. Więc my tutaj proponujemy, aby przyjrzeć się tym zarobkom, aby część tego wynagrodzenia, które w naszej opinii nie do końca jest współmierne do pracy i do odpowiedzialności, która tutaj wiąże się z tymi funkcjami, przeznaczać chociażby na bieżące funkcjonowanie spółdzielni, czy większe inwestycje, tak, w większym zakresie. No bo oczywiście tutaj są różnego rodzaju wyliczenia, tutaj często na walnych zebraniach członków przedstawiciele zarządu mówią, że no w przeliczeniu na mieszkanie obecne wynagrodzenia to jest tam kilka złotych i to jest absolutnie niezauważalne. Natomiast no, słyszymy takie głosy troszeczkę ironiczne, że w takim razie no, zawsze można dorzucić jeszcze 2 złote do czynszu i wtedy podwoimy pensję wynagrodzenie pana prezesa. No, to też będzie niezauważalne, bo to będą tylko 2 złote. Więc my wskazujemy jako grupa wspólna Rotaje, że te wynagrodzenia są za wysokie i część z tej kwoty, która obecnie jest przeznaczana na wynagrodzenie, powinna być przekazywana na bieżące działanie spółdzielni, ale w sposób zauważalny przez mieszkańców. I żeby pokazać, że faktycznie na tym zależy, my jako Grupa Wspólne Rataje zgłosiliśmy takie projekty uchwał, które już są głosowane na tych walnych zebraniach członków spółdzielni, aby właśnie to wynagrodzenie obniżyć zarówno zarządowi, jak i samej Radzie Nadzorczej, czyli organu, do którego de facto startujemy. Często ludzie się pytają, ale czemu wy właściwie chcecie obniżyć wynagrodzenie Radzie Nadzorczej, skoro tam idziecie? No, sami sobie szkodzicie. No, my odpowiadamy, no, ale właśnie o to chodzi. My nie idziemy tam dla pieniędzy. My uważamy, że jest tu pewnego rodzaju nadużycie. Oczywiście można o tym dyskutować, natomiast my się z tym nie zgadzamy. My nie chcemy takiego wynagrodzenia, bo uważamy, że jedno czy dwa posiedzenie w miesiącu to nie jest coś, za co należy się takie wysokie wynagrodzenie. Więc my absolutnie rozumiemy i liczymy się z konsekwencjami, jeżeli do tej Rady Nadzorczej wejdziemy. Wiemy, że to wynagrodzenie będzie dużo, dużo niższe, natomiast na to się zgadzamy. Jakiś czas temu w jednej redakcji, w jednych mediach pojawiła się taka zapowiedź debaty kandydatów między Listą Sąsiedzką a Wspólnymi Ratami i ta debata była nazwana walka o pieniądze, wpływy i władzę. No, my się z tym absolutnie nie zgadzamy, bo nasza Grupa Wspólne Rataje absolutnie nie idzie dla władzy, absolutnie nie idzie dla pieniędzy, tylko idzie po to, żeby coś zmieniać, aby reprezentować mieszkańców. Mamy pomysły. Przede wszystkim naszą Grupę Wspólne Rataje połączyła pewna historia. Mianowicie 3 lata temu spotkaliśmy się jako taka grupa ludzi niezadowolonych z różnych działań w spółdzielni mieszkaniowej. Od takich mniejszych po większe, już tutaj nie wchodząc w szczegóły. No i pomyśleliśmy sobie, że no właściwie to, co nam szkodzi, spróbować. Założyliśmy taką inicjatywę Wspólne Rataje. Pierwszy raz 3 lata temu wystartowaliśmy jako kandydaci. Wtedy się nie udało, ale podjęliśmy decyzję, że będziemy próbować po raz kolejny, bo też my czujemy, jako Grupa Wspólne Rataje, rozmawiając z mieszkańcami, że to, co robimy, ma sens. Ludzie do nas przychodzą i mówią: słuchajcie, my wam kibicujemy, słuchajcie, faktycznie, nie podoba nam się to i to, wy dobrze mówicie, tak? Więc jeżeli słyszymy takie głosy, mamy taki dobry odbiór społeczny, no to wierzymy, że to, co robimy i to, co mówimy, ma faktycznie sens i to nas bardzo mocno motywuje. Nie władza, nie pieniądze, także to jest nasza główna motywacja.
1: Czy sądzi pan, że właśnie dlatego, ponieważ stajecie się coraz poważniejszym zagrożeniem, zaczął się hejt na pana? Mówi się, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. W tym przypadku pewnie jeszcze o władzę.
2: Myślę, że tak, ma to na pewno związek. Ja jakiś czas temu opublikowałem taki post na swoim profilu, że dokonałem zawiadomienia związanego z zniesławieniem mojej osoby. Chodzi o takie wpisy zamieszczane w portalach społecznościowych przez nieznane osoby. Jest to taki mechanizm, że pojawiają się fikcyjne konta założone kilka godzin wcześniej i te konta, udając mieszkańców, jakieś realne osoby, bardzo wulgarnie wypowiadają się na temat mojej działalności jako radnego miejskiego, zarzucając różne niestworzone historie. Także nikogo za rękę nie złapałem, natomiast absolutnie uważam, że ma to związek z tymi wyborami, ponieważ te wybory różnią się czymś jeszcze od innych wyborów. Mianowicie te wybory trwają bardzo długo. Jest to kilka tygodni, kiedy odbywają się walne zebrania członków spółdzielni na różnych osiedlach i tak naprawdę głosują różne osiedla w różnych dniach. Co to powoduje? To powoduje, że każdego dnia my znamy wynik. My znamy wynik całościowy. My widzimy, jak rozkładają się głosy, która grupa prowadzi. Możemy dynamicznie dobierać strategię na kolejne dni, widząc na przykład: o nie, przegrywamy, to teraz zrobimy tak i tak. Nasi konkurenci mogą, nie sugeruję tutaj, że są to konkretne osoby z tej drugiej listy, mogą myśleć tak samo, czyli mogą powiedzieć: słuchajcie, przegrywamy, musimy zastosować nową technikę, więc zrobimy tak i tak. Dlatego te wybory są takie emocjonujące, wzbudzają tyle emocji wśród mieszkańców i samych kandydatów, bo my cały czas to śledzimy. W takich wyborach powszechnych jest to akt wyborczy, zajmuje jeden dzień, tak? Maksymalnie 2 dni, jeżeli odbywały się wybory swojego czasu, na przykład 2-dniowe. Czyli tak naprawdę my wynik poznajemy dopiero po zamknięciu lokali wyborczych, po zliczeniu przez komisję wyborczą głosów. Obecnie w wyborach w spółdzielni mieszkaniowej my to śledzimy na bieżąco i każdy dzień pozwala nam zobaczyć, która grupa prowadzi, która zostaje w tyle. I to niestety zmusza pewne osoby do podejmowania takich, nie innych działań. Więc myślę, że tak, te wybory bardzo mocno przekładają się na emocje, a emocje na hejt. A z mojej strony na hejt nie ma zgody, ponieważ my bardzo często mówimy, że młode pokolenie bardzo mocno jest dzisiaj dotykane właśnie hejtem w internecie. Przekłada się to na różne depresje, na samobójstwa i my się jako dorośli zastanawiamy się często, co my możemy z tym zrobić, żeby tego hejtu wśród dzieci i młodzieży nie było. No my dajemy przykład. Jeżeli osoby życia publicznego, jeżeli gwiazdy show biznesu, jeżeli politycy od szczebla samorządowego po szczebel gdzieś państwowy dopuszczają się zniesławień, hejtu, jak to się teraz ładnie mówi, takiej pewnej mowy nienawiści, to dajemy pewne przyzwolenie i przykład, że tak można. Jeżeli my tak robimy, no to młode pokolenie też tak będzie robić, więc co powinniśmy zrobić? Przede wszystkim zacząć od siebie, tak? Zacząć o tym głośno mówić, że to jest niewłaściwe i też się do tego stosować, bo samo mówienie, że coś jest niewłaściwe, to nie wystarczy, bo jak to mówią, po owocach ich poznacie, więc jestem zdania, że absolutnie powinniśmy z tym walczyć i nieważne, czy jest to związane z wyborami, czy jest to związane z jakąś taką pracą społeczną, czy pracą radnego, czy pracą zawodową, na hejt nie powinno być miejsca. I coś chcę bardzo mocno podkreślić. Jesteśmy otwarci na dyskusję, jesteśmy otwarci na komentarze nawet negatywne co do działalności. Możemy się nie zgadzać, możemy mieć różne poglądy, możemy być krytykowani, ale niech to się wszystko odbywa na pewnym poziomie i przede wszystkim niech nie będzie miało charakteru obrażania się wzajemnie. Dlatego apeluję o jednak czysty język i pewne unikanie kłamstw i zniesławień.
1: I kulturę dyskusji. Dziękuję Dokładnie. Bardzo za rozmowę. Naszym gościem dzisiejszym był pan radny Łukasz Kapustka. Rozmawialiśmy o wyborach samorządowych, ale do spółdzielni mieszkaniowych i o towarzyszącym wyborom nieuchronnie chyba w naszym kraju hejcie.
2: Tak jest. Bardzo serdecznie dziękuję. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Pierwszy raz jestem w Radiu Emaus, także bardzo, bardzo dziękuję.
0: Poranny gość.

0: Radio Emaus.
1: 9 minut zostało do godziny 9. Za nami Cleo i Dom. Za nami także kolejna w tym tygodniu poranna rozmowa, która już niedługo pojawi się na naszej stronie radioemaus.pl, a także w naszej aplikacji mobilnej. Przed nami również o godzinie 9 pojawią się najnowsze informacje Radio Emaus, a te informacje przedstawi Lilia Łada. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz przed nami Cukero i Baila.

0: tym momencie minęła godzina 9, a skoro mamy pełną godzinę na naszych radiowych zegarach, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Teatr Muzyczny w Poznaniu z wmurowaniem kamieniem węgielnym. Nieużywane okulary poznaniaków mogą znaleźć drugie życie. Przed Sejmem o 13 rozpocznie się protest polskich naukowców. Postępują prace przy budowie najnowocześniejszego teatru muzycznego w Polsce. Wczoraj w południe uroczyście wmurowano kamień węgielny pod nową siedzibę teatru, która powstaje w pobliżu Akademii Muzycznej. Dyrektor placówki Przemysław Kieliszewski przyznał dziś, że Poznań czekał na taki teatr 70 lat.
3: Ten teatr będzie naprawdę naj. I proszę uwierzyć, że przykładamy do tego wielką wagę, żeby najlepsza akustyka, najlepsze systemy nagłośnieniowe, cała technologia, ale też wygląd tego budynku sprawił, że na lata właśnie on stanie się jakimś takim miejscem bardzo przez poznaniaków lubianym.
2: Akt erekcyjny podpisali i symbolicznie wmurowali przedstawiciele władz miasta, powiatu i województwa. Marszałek Wielkopolski Marek Woźniak powiedział dziś, że teatr najprawdopodobniej otrzyma ponad 66 milionów złotych unijnego dofinansowania na wyposażenie obiektu.
4: Siedziska zarówno sali głównej, ta sala to jest na 1200 osób, sala kameralna na 300 osób. Tam są wszelkie zachowane parametry dostępu dla osób z niepełnosprawnościami. Wyposażenie zaplecza scenicznego, biurowego, socjalnego.
2: Koszt inwestycji jest szacowany na blisko 490 milionów złotych. Obiekt ma zostać oddany do użytku pod koniec 2028 roku.
1: Informacje z Poznania.
2: Nieużywane okulary poznaniaków znajdą swoje drugie życie. Stowarzyszenie dla Świata ruszyło z tak zwanym dobromatem, czyli skrzynką, do której można wkładać okulary korekcyjne oraz przeciwsłoneczne dla dzieci i dorosłych. Trafią one do mieszkańców Afryki. Jak wyjaśnia Justyna Janiec-Palczewska ze stowarzyszenia, to dla nich szansa na lepsze jutro.
5: Kiedy na przykład dziecko nie widzi, jest uznawane za złego ucznia, a niekoniecznie jest to wina dziecka. Czasem jest to wina tego, że nie widzi zwyczajnie tego, co jest napisane na tablicy. Kiedy na przykład w Afryce krawcowa zaczyna źle widzieć i nie może wykonywać swojej pracy, traci swoje źródło utrzymania.
2: Dobromat znajduje się w siedzibie stowarzyszenia przy ulicy Kramarskiej 32 w Poznaniu. Zbiórka potrwa do końca lipca.
1: Informacje z kraju.
2: Opowieści przy latarkach, wieczorne warsztaty, gry z zagadkami i noc w muzeum. To wszystko czeka na najmłodszych i ich opiekunów w Bramie Poznania podczas kolejnej Nocy Dziecka. Wydarzenie jest skierowane do rodzin z dziećmi w wieku od 6 do 10 lat. W tym roku hasło przewodnie to plemiona. W programie znalazły się wieczorne warsztaty i gry z zagadkami, a na koniec wszyscy uczestnicy wydarzenia rozłożą koce, materace, poduszki i karimaty, by zregenerować siły po czasie pełnym aktywności. Noc spędzą wśród muzealnej ekspozycji. Wydarzenie odbędzie się w nocy z 4 na 5 lipca, ale sprzedaż biletów na nią rusza już 2 czerwca.
1: Informacje z kraju.
2: Wydatki na naukę są zbyt niskie na skutek wieloletnich zaniedbań, ale powoli rosną. Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Andrzej Szeptycki zwrócił na to uwagę w programie Pierwszym Polskiego Radia. Jednocześnie zauważył, że polscy naukowcy są coraz bardziej skuteczni w zabieganiu o fundusze europejskie przeznaczone na naukę.
6: Myśmy tylko w 2024 roku o 30% podnieśli wynagrodzenia. Łącznie w okresie tych, to już jest trzeci rok, to jest wzrost wynagrodzenia 38%. Wydatki na naukę powoli rosną. Rosną szybciej, rosną nominalnie i rosną szybciej niż inflacja. Są dalej niższe niż byśmy chcieli, ale rosną.
2: O godzinie 13 przed Sejmem rozpocznie się protest środowiska naukowego. Badacze, doktoranci i studenci domagają się zwiększenia nakładów na naukę do 3% PKB. Biorą w nim udział także naukowcy z Poznania, którzy dziś rano pojechali do Warszawy na protest. Organizatorzy mówią, że trudne warunki do rozwoju w Polsce są przyczyną wyjazdu absolwentów. Podnoszą również, że niedofinansowanie nauki powoduje lukę pokoleniową. Organizatorzy akcji protestacyjnej argumentują, że młodzi ludzie nie będą chcieli zajmować się nauką, bo im się to nie będzie opłacało. Pod petycją w tej sprawie podpisało się już ponad 17 tysięcy osób.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 18 stopni Celsjusza i taka sama temperatura jest odczuwalna. Jest słonecznie w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 20 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

6 minut po godzinie 9 kłania się pierwsza zmiana w radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada, która znowu wyszła ze studia. W tym składzie jesteśmy z wami do godziny 12. Mamy nadzieję, że będziecie razem z nami. Zwłaszcza, że już za chwilę pojawi się, czy też będzie, konkurs poranny. Kolejny w tym tygodniu. Nagroda czeka obok mnie. Czeka też pytanie konkursowe. Ale ja wam na razie nic nie zdradzam. Nie ma tak łatwo. 9:15 start konkursu porannego. Bądźcie już gotowi w blokach startowych. A w tym staniu w blokach startowych pomoże nam The Rolling Stones i Miss You. Tak zaczynamy godzinę 9. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: 9:15 na naszych radiowych zegarach. Odpalamy konkurs poranny. Kolejny zresztą w tym tygodniu. Dzisiaj do wygrania książka Krzysztofa Marcińskiego Mały ekran, wielki wpływ. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę w konkursie, wyślijcie SMS pod numer 7148, powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę. Piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, które przyszło mi do głowy, patrząc na tytuł dzisiejszej nagrody. Co robisz, żeby ograniczyć korzystanie ze smartfona? Co robisz, żeby ograniczyć korzystanie ze smartfona? Takie pytanie wam dzisiaj zadaję w konkursie porannym. No i liczę na wasze zgłoszenia. 7148, powtarzam, 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadać na pytanie, co zrobisz, żeby ograniczyć korzystanie ze smartfona? Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze. Już z podatkiem VAT, a dzisiaj do wygrania książka Mały ekran, wielki wpływ Krzysztofa Marcińskiego. Zapraszam was do wzięcia udziału w porannym konkursie. Konkurs startuje w tym momencie. No i co? Słuchajcie, powodzenia!

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Przypominamy o naszym konkursie porannym. Dzisiaj do wygrania książka Krzysztofa Marcyńskiego Mały ekran, wielki wpływ. Jeżeli chcecie wziąć udział w naszym porannym konkursie, a na pewno chcecie, słuchajcie, no na pewno ktoś chce, słuchajcie, wyślijcie SMS pod numer 7148, powtarzam, 7148 to numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie następnie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, co robisz, żeby ograniczyć korzystanie ze smartfona, co robisz, żeby ograniczyć korzystanie ze smartfona. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania książkę Krzysztofa Marcyńskiego. Mały ekran, wielki wpływ. Mały ekran, wielki wpływ to jest dzisiejsza książka do wygrania w konkursie. 7148, powtarzam, 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo Emaus. Następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadać na pytanie, co robisz, żeby ograniczyć korzystanie ze smartfona. Co robisz, żeby ograniczyć korzystanie ze smartfona? Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Trzymam za Was bardzo mocno kciuki. Dzisiaj do wygrania książka Krzysztofa Marcyńskiego Mały ekran, wielki wpływ. Zapraszam Was do konkursu, jak i zapraszam do zostania oczywiście razem z nami, bo o godzinie 9.30 do studia zawita Lilia Łada i co nieco zdradzi, jakie tematy będą poruszane dzisiaj w naszych informacjach Radia Emaus. No ale zanim Lilia wbije do studia, będzie Sylwia Grzeszczak i Liber Dobre Myśli. No i tych dobrych myśli również Wam oczywiście życzymy.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na słowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Gdzie tym razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. To opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.świętywojciech.pl oraz w dobrych księgarniach.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
6: Dziewiąta 9:30 na naszych radiowych zegarach, a do studia zawitała Lilia Łada. Dzień dobry, cześć Lilia.
7: Dzień dobry.
6: Jak tam nastrój przy środzie?
7: Jak zwykle, środowy.
6: Pięknie, pięknie. Widzę, że jesteś stała w swoich odpowiedziach. W poniedziałek poniedziałkowy, we wtorek wtorkowy, w środę środowy. A w czwartek jaki będzie?
7: Myślę, że czwartkowy. To się nazywa konsekwencja.
6: Dobrze, dobrze, dobrze. No i konsekwentnie również informujesz nas, jakie tematy, przynajmniej zdradzasz, uchylasz rąbka tajemnicy, jakie tematy będą poruszane w naszych serwisach. Zdradzisz dzisiaj?
7: No w zasadzie.
6: Yes! Dobrze, proszę bardzo.
7: Będziemy dzisiaj mówili o tym, że zanieczyszczenie wód powierzchniowych bardzo źle wpływa na płazy, a skoro na płazy, to pewnie na ludzi też. Mhm. Tak wynika z badań naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, którzy będą właśnie mówili, jaki wynik tych badań jest. Mhm. Zanieczyszczenie wody jest niebezpieczne do tego stopnia, że może nawet zmienić płeć u płazów. I tak się dzieje.
6: No proszę.
7: U ludzi co prawda płci nie zmienia, natomiast no, zanieczyszczenie również nie jest korzystne. To jest kolejny argument za tym, żeby się bardziej przykładać do ochrony środowiska. Będzie również z bardziej pozytywnych tematów o otwarciu nowej pływalni na Grunwaldzie. Ona zaprosi już pierwszych odwiedzających 29 maja. Będzie tam oczywiście mnóstwo atrakcji dodatkowych, jak to w pierwszy dzień. Mhm. I o tych atrakcjach również będziemy mówili w serwisie, a także o tym, jakie znaczenie ma ta pływalnia dla Grunwaldu, bo być może nie dla wszystkich jest to jeszcze jasne. Będzie też trochę zaproszeń na imprezy takie już czerwcowe, bo jakby ktoś nie zauważył, to maj się w tym tygodniu kończy i zaczyna się czerwiec. Poza Dniem Dziecka w czerwcu już rusza cały cykl, cały wachlarz imprez plenerowych, festiwali. Będzie między innymi festiwal bardzo lubiany przez poznaniaków, Cały Poznań Ukulele, który jest nie tylko festiwalem, ale także imprezą albo właściwie szeregiem imprez integrujących poznaniaków i na pewno warto się na niego wybrać.
6: To jest w ogóle ostatnia edycja tego festiwalu, z tego co słyszałem.
7: O, proszę.
6: W tym roku. Akurat to wiem, bo...
7: Oj, nie strasz.
6: Pozdrawiam serdecznie Piotra Kończala, organizatora tego festiwalu. Właśnie gdzieś nam pisał, że to będzie ostatnia edycja. Co będzie dalej, jakby, co będzie po tym festiwalu, to się okaże jeszcze. To taki mały wtręt ode mnie.
7: W takim razie cieszmy się tym festiwalem, jak już będzie. Będzie się odbywał na Placu Wolności, tam też będzie miasteczko festiwalowe.
6: Zapraszamy.
7: Będziemy mówić również o tematach znacznie poważniejszych. O komputerze kwantowym dla Politechniki Poznańskiej. Mhm. O sznycie politycznym partnerstwa Odra.
6: No proszę bardzo.
7: No właśnie. Wielkopolska bierze udział w partnerstwie Odra. To jest partnerstwo zawiązane przez regiony leżące po dwóch stronach Odry, czyli w zasadzie można powiedzieć w dużym uproszczeniu polsko-niemieckie. I z tego też wynika dużo różnych implikacji. O tym dzisiaj będzie mówił marszałek Marek Woźniak podczas spotkania w Politechnice Poznańskiej. Będzie również o Międzynarodowym Tygodniu Archiwów. Kto bagatelizuje archiwa jako takie, to powinien poczytać, jakie czasami skarby tam można znaleźć, bo wtedy, prawda, myślę, przekona się do tego, że archiwa mają ogromne znaczenie.
6: Oj tak, to jest właśnie rzecz, która można niezłe smaczki właśnie znaleźć, grzebiąc w przeszłości, tak powiem kolokwialnie.
7: Tak, dokładnie. I nie tylko smaczki, ale czasem także zupełnie materialne, materialne rzeczy.
6: Artefakty.
7: Tak, artefakty. Przypomnę, że jeden z najstarszych zabytków piśmiennictwa światowego, akurat pisany cyrylicą, został znaleziony jako palimpsest właśnie w archiwum.
6: Proszę bardzo.
7: W tej chwili wartość tego dokumenta jest bezcenna. A więc warto szukać w archiwach, warto je o nie dbać.
6: Tak jest.
7: Będzie również o inicjatywie powrotu miejskich rowerów.
6: No właśnie.
7: Została podpisana specjalna petycja do władz miasta i dzisiaj się dowiemy, co też z tej petycji wynika i czy jest szansa na to, żeby miejskie rowery wróciły. Być może tutaj przyczynkiem do tego jest dyskusja na temat hulajnóg miejskich, które miały się znajdować na określonych parkingach, a dostawcy hulajnóg mieli tego pilnować, a w praktyce, jak jest, każdy widzi, hulajnogi nadal są wszędzie, może w nieco mniejszym stopniu, ale nadal zagracają ulice i chodniki, a nie parkingi, gdzie powinny się znajdować. Miejmy nadzieję, że da się jakoś ten problem rozwiązać. Będzie również o tym, co działali polscy lekarze, poznańscy lekarze, którzy byli w Kamerunie z misją medyczną organizowaną przez Fundację Redemptoris Missio. Właśnie wrócili i podzielą się swoimi doświadczeniami.
6: Pięknie. Czy to wszystko, Lilia, jak na razie?
7: No jeszcze będzie mnóstwo oczywiście innych ciekawych informacji, ale to myślę trzeba słuchać serwisów i wszystko będzie jasne.
6: Tak jest, a najbliższy już o godzinie 10 zaprezentuje go Lilia Łada. Lilia, bardzo ci dziękuję.
7: Dziękuję.
6: A ja za moment przypomnę o naszym porannym konkursie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Wracamy do naszego porannego konkursu. Dzisiaj do wygrania książka Krzysztofa Marcyńskiego Mały ekran, wielki wpływ. Jeżeli chcecie wygrać taką książkę w dzisiejszym konkursie, zapraszam Was bardzo gorąco. 7148, powtarzam, 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadać na pytanie, co robisz, żeby ograniczyć korzystanie ze smartfona. Co robisz, żeby ograniczyć korzystanie ze smartfona? Takie Wam pytanie zadaję w dzisiejszym porannym konkursie. 7148, powtarzam, 7148 to numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie właśnie odpowiadać na pytanie, co robisz, żeby ograniczyć korzystanie ze smartfona. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Trzymam za Was mocno kciuki, konkurs jeszcze trwa, ale myślę, że nie ma co czekać na swoje zgłoszenie do ostatniej chwili. Co robisz, żeby ograniczyć korzystanie ze smartfona? Takie pytanie Wam zadaję w konkursie porannym, a my gramy dalej. Długość dźwięku samotności teraz na naszej antenie, ale tym razem nie grupa Mysłowic, tylko zespół Tulia.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Ostatnie przypomnienie. Tak, ostatnie przypomnienie o naszym porannym konkursie. Dzisiaj do wygrania książka Krzysztofa Marcyńskiego. Mały ekran, wielki wpływ. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę w konkursie, wyślijcie SMS pod numer 7148. Powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, co robisz, żeby ograniczyć korzystanie ze smartfona. Co robisz, żeby ograniczyć korzystanie ze smartfona? Takie wam pytanie konkursowe zadaję. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania książka Krzysztofa Marcyńskiego, Mały ekran, wielki wpływ. Po raz ostatni przypominam warunki uczestnictwa w naszej porannej zabawie. 7148. 7148 to numer SMS. W treści zgłoszenia wpisujecie słowo Emaus. To ważne, na samym początku Emaus. Następnie stawiacie kropkę. Piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, co robisz, żeby ograniczyć korzystanie ze smartfona. Co robisz, żeby ograniczyć korzystanie ze smartfona? Takie jest pytanie w konkursie porannym. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Słuchajcie, za 3 minuty, no za około 3 minuty rozwiązuję poranny konkurs. Mam nadzieję, że zgłoszenia może jeszcze na ostatniej prostej wpłyną. Trzymam za was naprawdę mocno kciuki. Ciekawa nagroda jest do wygrania. Pytanie konkursowe myślę, że łatwe, chociaż może i trudne, no bo właśnie co robisz, żeby ograniczyć korzystanie ze smartfona, to może być jakieś takie zagadnienie, które może wam, może niektórym dać do myślenia. No ale dobra, za moment konkurs poranny się rozwiąże, ale najpierw oczywiście pogramy Reni Jusis i Kiedyś Cię Znajdę. Gramy.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: No to słuchajcie, rozwiązujemy nasz poranny konkurs. Dzisiaj do wygrania była książka Krzysztofa Marcyńskiego Mały ekran, wielki wpływ. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie zgłoszenia w naszym porannym konkursie. Było ich naprawdę bardzo wiele. Bardzo się cieszę, że konkursy Radia Emaus, które prowadzimy, ale zwłaszcza te, które ja prowadzę, liczą się. Ważne jest to, że po prostu wysyłacie swoje zgłoszenia. Widzicie, już powolutku chcę już powiedzieć, kto wygrał, ale jeszcze człowiek się lekko zakręcił. Ale w każdym razie pytałem Was o to, co robisz, żeby ograniczyć korzystanie ze smartfona. Wygrywa dzisiaj Monika, która napisała krótko: chowam go do szuflady. Piękny, prosty pomysł. Monika, gratuluję Tobie wygranej w dzisiejszym porannym konkursie. Za moment skontaktuję się z Tobą SMS-owo, żebyś wiedziała, jak odebrać, no, już Twoją nagrodę, więc obserwuj swój telefon. Za moment potwierdzę Tobie wygraną, także dostaniesz info, jak odebrać, no właśnie, Twoją wygraną. Monika, gratuluję. Kolejny konkurs już o godzinie 15.15, ale nieco szybciej, bo już o godzinie 10.00 pojawią się najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie Jennifer Page i Crash. Gramy!

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
8: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: tym momencie wybiła godzina 10 na naszych radiowych zegarach. Czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza na tańce polskie. Dodatkowe linie tramwajowe i autobusowe podczas juwenaliów. Zatrzymano 3 osoby w sprawie fałszywych alarmów.

0: Piąty ogólnopolski turniej tańców polskich okryształowego Siewce oraz trzecie akademickie Mistrzostwa Polski w tańcach polskich. Na dwie imprezy poświęcone tańcom polskim zaprasza w nadchodzący weekend Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Mówi Joanna Ceradze-Waliszewska z Wielkopolskiego Klubu Tańców Polskich.
1: Będziemy prezentować nasze polskie tańce narodowe właśnie w postaci takiego turnieju tańców polskich, który został rozłożony na dwa dni ze względu na to, że w pierwszy dzień właśnie będzie się odbywał ten turniej tańców polskich okryształowego Siewce. Natomiast drugiego dnia bardziej prestiżowe wydarzenie, czyli Akademickie Mistrzostwa Polski, gdzie zjadą się drużyny z całej Polski i Uniwersytet Przyrodniczy ten turniej będzie prowadził.
0: Na parkiecie zobaczymy prezentację Poloneza, Mazura, Kujawiaka, Oberka i Krakowiaka w wykonaniu par reprezentujących różne grupy wiekowe, od przedszkolaków po seniorów. Pewnym zaskoczeniem mogą być stroje tancerzy.
1: Nie tańczymy w strojach ludowych, jakby to mogło się wydawać, natomiast są to stroje wieczorowe. Jakby ta tendencja, czy ta praktyka przeniesienia troszeczkę tej formy ludowej, tańców narodowych, w formę taką wieczorową.
0: Zmagania zawodników będą się odbywały 30 i 31 maja w Centrum Kultury Fizycznej Uniwersytetu Przyrodniczego przy ulicy Dojazd.
2: Informacje z Poznania.
0: Wojskowi krwiodawcy przed Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim zorganizowali wczoraj akcję zbiórki krwi. Odbyła się ona z okazji Dnia Weterana, który przypada 29 maja, ale jak powiedział starszy kapral Łukasz Kiełbasiński z 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, chodzi też o propagowanie honorowego krwiodawstwa.
3: Każda donacja jest dla nas na wagę złota, bo jedna donacja ratuje 3 osoby. Natomiast uważam, że jeżeli ktoś nie ma problemów zdrowotnych, jak najbardziej serdecznie zapraszamy, dlatego też organizujemy te akcje tak często, bo dla nas najważniejsze jest pozyskanie nowych krwiodawców, bo jeżeli ktoś oddaje krew, tak jak ja za siebie mogę powiedzieć, no to my już mamy swój kalendarzyk i wiemy, kiedy możemy tę krew oddać. Natomiast mamy sytuację, miesiąc temu miałem 5 nowych pierwszorazowych krwiodawców na zasadzie takiej, że akcję mieliśmy w autobusie, autobus był widoczny z ulicy. Ludzie szli do sklepu, zobaczyli autobus, przyszli oddać krew, także to jest cel naszej akcji.
0: Krew można oddać także w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Marcelińskiej w Poznaniu. Obecnie na wyczerpaniu są zapasy krwi grup 0RH-, ARH- i BRH-.
2: Słuchasz informacji Radia Emaus.
0: Dodatkowe linie tramwajowe i autobusowe będą kursować podczas Festiwalu Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań 2026, który odbędzie się w Parku Jana Pawła II. Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego, od 28 do 30 maja linie tramwajowe nocne numer 201 i 202 w noce juwenaliów będą kursować co 30 minut. Dodatkowo zostaną uruchomione linie tramwajowe numer 204 na osiedle Sobieskiego i 205 na Franowo. Natomiast na liniach autobusowych numer 176, 212, 215, 218 i 222 kursować będzie tabor przegubowy o większej pojemności.
2: Informacje z kraju.
0: Żądanie dymisji szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w związku z fałszywymi alarmami są niemądre. Za takie uznał je poseł Adam Dziedzic. Parlamentarzysta PSL zwrócił uwagę na to, że służby ratunkowe reagowały na zgłoszenia zgodnie z procedurami.
4: Może premiera jeszcze...
5: Nie, tam dłuższa jest lista, nie tyle.
4: Ja sobie zdaję z tego sprawę, ale to jest zwykła narracja polityczna głupawa. Powiem zupełnie szczerze, głupawa. Co ma Kierwiński do tego, że ktoś w sposób nielegalny dokonał takiego zgłoszenia i próbował to wykorzystać?
0: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński powiedział w TVN24, że zatrzymano 3 osoby. Wobec jednej z nich zastosowano areszt, a wobec drugiej wystosowano wniosek aresztowy. Jeśli chodzi o trzecią osobę, to jest to nowe zatrzymanie. Zatrzymani to młodzi mężczyźni w wieku około 20 lat, którzy byli ze sobą powiązani i prawdopodobnie działali w większej grupie. Żadna z tych osób nie przyznała się do dokonywania fałszywych zgłoszeń o zagrożeniach.
2: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
6: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 19 stopni Celsjusza i taka sama temperatura jest odczuwalna. Jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 20 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 10 po raz kolejny kłania się pierwsza zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada i w tym składzie jesteśmy z wami do godziny 12. Zostańcie z nami, bo już za moment będzie mini audycja w drodze do Emaus, ale zanim będziemy tam zmierzać, Beata Kozidlak idealnie obserwuje mnie w tym momencie, no bo ja w tym momencie siedzę i myślę. Jeszcze jakby było w tytule tego utworu siedzę, myślę i mówię, to już w ogóle byłby komplet. No ale czasami lepszy niedosyt niż przesyt. Gramy, Beata Kozidrak, siedzę i myślę, tak zaczynamy muzycznie godzinę 10. Dzień dobry.

0: Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Przed chwilą Jezus mówił im o swojej śmierci, a oni teraz podchodzą i proszą o zaszczytne miejsca w Jego Królestwie. To tak, gdyby ktoś nam bliski powiedział, że wykryto u niego nowotwór, a my pytamy, czy zapisze nam coś w testamencie, gdyby umarł. Jeśli będę chciał być wielki w kategoriach tego świata i będę skoncentrowany na sobie, to nie usłyszę, nie zobaczę, nie zauważę drugiego człowieka w jego trudzie, lękach, potrzebach. Wobec kogo mam mało empatii?

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Już prawie 19 minut po godzinie 10. Za nami mini audycja w drodze do Emaus. Za nami muzycznie Grzegorz Turnał i Wiktor Dyduła. Trwa pierwsza zmiana w Radiu Emaus, ale myślami jesteśmy już przy audycjach popołudniowych. Dziś o godzinie 17.30 u Arka Szymańskiego będzie Miłka Raulin, podróżniczka, zdobywczyni Korony Ziemi, jedna z nielicznych osób z Polski, która przetrawersowała Grenlandię. Mijają właśnie 4 lata od tego trawersu, a o godzinie 18.10 w audycji w Matni gościem Marka będzie Anna Walkowiak, prezeska Fundacji Afrika Help. Tematem będzie pomoc potrzebującym w Afryce, ale również pierwsze urodziny Afrykańskiego Domu Mody w Poznaniu, które zresztą odbędą się jutro, więc zapraszamy do wysłuchania porannej rozmowy, żeby być na bieżąco ze wszystkim. 17.30 spotkanie przy kawie, 18.10 audycja w Matni. Zapraszam w imieniu autora tych programów, czyli Arka Szymańskiego. Te audycje już po południu na naszej antenie, a już teraz, bo nie będziemy czekać się do popołudnia, nie wiadomo ile będziemy grać, słuchajcie, dalej. Stereophonics, have a nice day, no i my również Wam życzymy dobrego dnia, ale teraz gramy.

0: Reklama.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
1: Dziesiąta 45 na naszych radiowych zegarach, czas na muzyczną podróż w czasie. Sprawdzamy, co wydarzyło się w historii muzyki 27 maja. Wydarzyła się na przykład premiera albumu zespołu Mysłowic Korowa Milki Barna i z tego krążka zagramy utwór numer 1, czyli Sprzedawcy Marzeń. Rok 1974.

urodziła się Sky Edwards z zespołu Morcheeba, no i zagramy Otherwise. I również w roku 75 urodził się Andre 3000 z zespołu Outkast, a skoro Outkast, no to zagramy Heya. A zatem dzisiaj w muzycznej podróży w czasie Mysłowic, sprzedawcy marzeń, prosto z krążka Korowa Milky Bar, który ma dzisiaj rocznicę wydania, Morcheeba i Otherwise, a także Outkast i Heya. Taka dzisiaj muzyczna podróż w czasie. Zapraszam już Was na najnowsze informacje Radia Emaus. Te pojawią się już o godzinie 11, a przedstawi je Lilia Łada. Także koniecznie zostańcie z nami, a teraz wyruszmy razem w muzyczną podróż w czasie.

0: Reklama.
1: Gdzie tym razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. To opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.świętywojciech.pl oraz w dobrych księgarniach.
2: Gastorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: W tym momencie minęła godzina 11, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Politechnika Poznańska ma komputer kwantowy. Poznańskie ośrodki sportu i rekreacji zapraszają na Dzień Dziecka. Zatrzymań może być więcej, powiedział o sprawie fałszywych alarmów wiceminister Wiesław Szczepański. Na Politechnice Poznańskiej działa już pierwszy lokalnie zainstalowany komputer kwantowy. Władze uczelni uruchomiły w poniedziałek urządzenie zbudowane przez fińską spółkę IQM Quantum Computers. Jak mówi prezes polskiego oddziału firmy Sylwia Bartel de Weidenthal, taki komputer może służyć do wielu celów.
3: Do optymalizacji, symulacji i maszynowego uczenia AI. Oczywiście wszystko, co dotyczy cyberbezpieczeństwa i finansów. Jak również prowadzimy badania nad optymalizacją silników i baterii z dużymi producentami samochodów.
2: Na Politechnice ze sprzętu będą korzystać studenci nowego kierunku informatyki kwantowej. Na razie jego moc obliczeniowa wynosi 5 kubitów, ale rektor uczelni profesor Teofil Jesionowski zapewnia, że urządzenie będzie można rozbudować.
4: Nie jest tajemnicą, że Politechnika zaczyna budowanie nowego Centrum Innowacji i Technologii. Ta inwestycja będzie sfinalizowana w ciągu 3 lat i zakładamy, że tam komputer o wartości 50 kubitów będzie zainstalowany.
2: Za komputer uczelnia zapłaciła ponad 10 milionów złotych. Podobny sprzęt działa także w poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.
1: Informacje z Poznania.
2: W ostatnią niedzielę maja boisko Młodzieżowego Ośrodka Sportowego na Śródce zamieni się w wielki plac zabaw. A to wszystko z okazji Dnia Dziecka. Na najmłodszych mieszkańców i mieszkanki miasta czeka wiele atrakcji, mówi rzecznik prasowy poznańskich ośrodków sportu i rekreacji Filip Borowiak.
5: Każde dziecko, które przyjdzie do nas w tym dniu, otrzyma kartę supersportowca i na tej karcie będzie zbierało pieczątki po zebraniu 5 pieczątek za różnego rodzaju aktywności sportowe. Na takie dziecko czeka upominek, a oprócz tego przygotowaliśmy mnóstwo bezpłatnych zabaw i atrakcji.
2: Oprócz sportowych atrakcji na dzieci czekają zabawy na dmuchańcach. W tym roku przygotowano ich aż 20. Dzieci będą mogły skorzystać m.in. ze zjeżdżalni, zamków do skakania, gigantycznych piłkarzyków, toru przeszkód i suchego basenu. Zabawa rozpocznie się o 12 i potrwa do 17.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Zaszczytne wyróżnienie Srebrna Pieczęć Miasta Poznania w tym roku została przyznana Teatrowi Muzycznemu w Poznaniu. Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Jacka Jaśkowiaka, wręczył ją zespołowi wczoraj w dzień wmurowania kamienia węgielnego pod nową siedzibę teatru. Wiceprezydent podkreślił, że Teatr Muzyczny działa w Poznaniu od 70 lat, a Srebrna Pieczęć Miasta Poznania oraz inwestycja w nową siedzibę to ukoronowanie dokonań wszystkich pokoleń pracowników teatru.
1: Informacje z kraju.
2: Służby zatrzymały 3 osoby podejrzewane o wywoływanie fałszywych alarmów. Chodzi o informowanie o rzekomych zagrożeniach na terenie posesji prezesa Prawa i Sprawiedliwości i w siedzibie Telewizji Republika. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Szczepański powiedział w TVP Info, że sprawa jest rozwojowa, a zatrzymań w tej sprawie może być więcej.
6: W tej chwili trwa postępowanie, ono rzeczywiście jest spowodowane tymi, można powiedzieć, wybrykami czy celowymi działaniami określonej grupy osób. Dokonano zatrzymań. Jeśli chodzi o jedną osobę, już mamy zgodę na to, żeby ona została aresztowana. Toczy się proces przed sądem, aby te osoby zatrzymać. Został powołany specjalny zespół. Przede wszystkim są tam specjaliści, jeśli chodzi o nasze cyberbezpieczeństwo, specjaliści NASK-u, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Żaden sprawca, który dokonuje takie przestępstwo, nie zostanie bezkarny.
2: Żadna z tych osób nie przyznała się do dokonywania fałszywych zgłoszeń o zagrożeniach. Wszyscy to młodzi mężczyźni w wieku około 20 lat, którzy byli ze sobą powiązani i prawdopodobnie działali w większej grupie. Według ministra Marcina Kierwińskiego głównym motywem ich działania była chęć zyskania rozgłosu w internecie.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 20 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna nawet jest jeszcze wyższa, 21 kresek. Na plusie jest słonecznie w tym momencie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 22 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, biometr jest korzystny. Dzień zakończy się o godzinie 20.58. Zobaczmy jeszcze, jak będzie wyglądać temperatura w najbliższych dniach. A wygląda w ten sposób, że jutro maksymalnie 22 stopnie Celsjusza, a w piątek aż 27.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Sześć minut po godzinie 11:00 po raz kolejny kłania się pierwsza zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także, no właśnie, Lilia Ład już niby się odmeldowała ze swojego stanowiska, a jeszcze patrzy na mnie i macha do mnie w studiu. Lili, bardzo dziękuję za informację Radia Emaus od godziny 6:00 do godziny 11:00 i za dobry humor poza oczywiście naszym tutaj radiowym studiem. Lilię usłyszycie w takim samym wymiarze czasowym już jutro. Już za moment mini audycja Słowo o Słowie, ale zanim Słowo o Słowie, no to pogramy coś z lat 90. Robert Jansson i na wokalu młody wtedy jeszcze, młodziutki wręcz, Kuba Badach, razem stworzyli utwór Małe Szczęście i ten utwór gramy wam w tym momencie. Dzień dobry.

0: Emaus.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Rafał prosi o wyjaśnienie rodzaju i odmiany przez przypadki słowa satelita. Chodzi tu o urządzenie wprowadzające na orbitę okołoziemską, na przykład satelita badawczy, co wskazuje na rodzaj męski, ale spotkał się pan Rafał w internecie z podzielonymi zdaniami na ten temat. Mamy trochę takich wyrazów, podobnych do siebie w pierwszym przypadku, w mianowniku, które mają ciekawą historię rodzaju. Planeta kiedyś była tym planetą. Kometa była tym kometą. U Mickiewicza w Panu Tadeuszu był to kometa pierwszej wielkości i mocy. Przyleciał od południa, zmierzał ku północy. Rodzaj męski, konsekwentnie. Dziś już nikt nie powie ten kometa, ten planeta, to już zupełnie nie. Natomiast powiemy ta planeta, ta kometa, choć przecież nie wszystkie rzeczowniki kończące się na A muszą mieć rodzaj żeński. Mężczyzna, najbardziej męski rzeczownik przecież, jest rodzaju męskiego, podobnie starosta. No i satelita pozostał jednak męski, tak jak starosta. Nie zmienił rodzaju. Mówimy ten satelita. Może trochę dlatego, że satelita dość wcześnie uzyskał także inne znaczenie. I tu się zaczyna problem, bo to wcale nie wystarczy powiedzieć, czy to jest rodzaj męski. Czy męskoosobowy, czy męskonieosobowy. A może być i tak, i tak. O satelitach w znaczeniu astronomicznym będziemy mówili w rodzaju męskim nieosobowym, a więc te satelity. Ale o satelitach ludzkich, bo i tak to bywało używane, już ci satelici. I wtedy odmienia się już to trochę inaczej. Ci satelici, zwłaszcza w liczbie mnogiej, ale ten satelita w liczbie pojedynczej odmienia się tak jak kobieta. Zresztą mężczyzna także się odmienia jak kobieta.
1: Słowo o słowie.
2: Do usłyszenia.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: 20 minut po godzinie 11. Za nami oddział zamknięty i Sylwia Grzeszczak, a także mini audycja Słowo o Słowie. A przed nami pierwszy dzisiaj serwis kulturalny. On wystartuje już o godzinie 11.30. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie The Bangles i Manic Monday.

0: Radio Emaus. Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja! Setki produktów nawet do 80% taniej! Ruszaj do Castoramy już od środy! Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
7: 11.30 na naszych radiowych zegarach. Czas na pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na kilka wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Zaczynamy od spotkania z Lidią Sadkowską-Mokkas wokół biografii Grochowiaka. Samo spotkanie będzie nosiło nazwę Menuet z Grochowiakiem. Start wydarzenia godzina 17, miejsce to Biblioteka Raczyńskich. Wstęp jest wolny. Biografia Menuet z Grochowiakiem Lidii Sadkowskiej-Mokkas rzuca nowe światło na skomplikowane życie poety. Z książki wyłania się obraz człowieka prawdziwego, niezakłamanego. Autorka nie pomija trudnych tematów, choroby alkoholowej, zmagań z codziennością, problemów zawodowych, zawiłych relacji interpersonalnych, rozdarcie między życiem rodzinnym a powołaniem artysty, czy wieloletniego funkcjonowania w dwóch równoległych uczuciowych związkach. W sugestywnej narracji łączy rzetelność naukową z reporterską relacją. Menuet z Grochowiakiem, spotkanie z Lidią Sadkowską-Mokkas wokół biografii Grochowiaka, dziś o godzinie 17 w Bibliotece Raczyńskich. Wstęp jest wolny. A z kolei o godzinie 18 zapraszamy Was na spacer pod tytułem Architektura i zmiany miejskiej mobilności. Start spaceru godzina 18, a miejsce zbiórki to Mosty Berdychowskie. Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza na spacer Architektura i zmiany miejskiej mobilności. Poznań plasuje się w czołówce polskich miast pod względem wdrażania rozwiązań przeznaczonych dla aktywnej mobilności. Spacer pokaże, jak zmieniające się potrzeby transportu miejskiego wpływają na architekturę oraz w jaki sposób projektanci i planiści odpowiadają na oczekiwania pieszych, rowerzystów, pasażerów komunikacji publicznej oraz osób o szczególnych potrzebach. W trakcie spaceru pojawią się przykłady z Poznania, dobre praktyki oraz tematy będące przedmiotem miejskich dyskusji, a przewodnikiem będzie Tadeusz Mirski, prezes Polskiej Federacji Rowerowej. Samo wydarzenie odbywa się w ramach Kongresu Architektury Polskiej 2026. Architektura i zmiany miejskiej mobilności. Spacer dzisiaj o godzinie 18. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. No i na sam koniec zapraszamy Was na koncert. Dzień Matki był co prawda wczoraj, ale świętować można na przykład i dzień później, bo dzisiaj właśnie w auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza o godzinie 19.00 koncert dla Ciebie, Mamo. Jest to czwarta edycja tej serii, która odbywa się właśnie w tym roku pod hasłem Cudownych Rodziców Mam. Ten koncert nie tylko jest dla mamy, jest też dla taty, dla wszystkich, którzy kochają muzykę i chcą dzielić się nią z bliskimi, a sam koncert będzie prawdziwą podróżą przez emocje i muzyczne światy. będzie pełny wachlarz brzmień, bo będzie klasyka, będą przeboje filmowe i musicalowe, ale również największe przeboje muzyki rozrywkowej. Także myślę, że warto się wybrać dzisiaj na koncert dla Ciebie, mamo, od godziny 19 do auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Zapraszamy Was bardzo gorąco na ten koncert, jak i na wszystkie wydarzenia z dzisiejszego przedpołudniowego serwisu kulturalnego. Kolejny już o godzinie 16.30. Również Was na niego zapraszam.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 10 minut zostało do godziny 12. Za nami na naszej antenie pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, a muzycznie usłyszeliśmy z jednej strony grupę Tears for Fears, Woman in Chains, z drugiej strony Fleetwood Mac, a później pograliśmy zespół Status Quo, In the Army Now, a przed chwilą Rick Astley i Never Gonna Give You Up. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszą pierwszą zmianę w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Bardzo dziękuję Lidii Ładzie za obecność przy informacjach Radia Emaus. My się słyszymy jutro, również od godziny 6. Nie również, no bo również to by było tak, jakbym był w tym samym wymiarze czasowym. Krócej będę, bo od godziny 6 do godziny 10, a od godziny 12 aż do godziny 19 dzisiaj z wami będzie Arek Szymański, także koniecznie zostańcie z nami. Bardzo wam dziękuję za środę. Zostańcie z Arkiem i również z dobrym radiem Emaus. Na sam koniec Marika i Paweł Domagała, Okruchy Złota. Słyszymy się jutro. Trzymajcie się. Na razie.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na słowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie.
1: To już ponad 3 minuty po godzinie 12.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Służby zatrzymały domniemanych sprawców fałszywych alarmów. Rusza Międzynarodowy Tydzień Archiwów. Brama Poznania zaprasza najmłodszych na Noc Dziecka. Świetna robota policji, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak o zatrzymaniach domniemanych sprawców fałszywych alarmów. Zatrzymano 3 osoby. Są to mężczyźni w wieku około 20 lat. Tomasz Siemoniak przypomniał, że śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura. Dobre śledztwa, ustalenie sprawców jest priorytetem, zaznaczył minister. Nie chciał zdradzać szczegółów.
3: Te sprawy są badane, wszystkie związki tych osób. Wymaga to jednak pewnego czasu. Działania policji są szybkie, intensywne i należy to docenić. Natomiast tu potrzebna jest normalna śledcza praca, przesłuchanie, badanie kontaktów, badanie telefonów, więc dajmy policji pracować w tych sprawach.
2: Minister Tomasz Siemoniak nie odpowiedział na pytanie, czy zatrzymani 20-latkowie to Polacy, ani czy mogli mieć związki z rosyjskim wywiadem. Służby zatrzymały 3 osoby podejrzewane o wywoływanie fałszywych alarmów. Chodzi o informowanie o rzekomych zagrożeniach na terenie posesji prezesa Prawa i Sprawiedliwości i w siedzibie Telewizji Republika.
0: Informacje z Poznania.
2: W przyszłym tygodniu rozpoczyna się kolejny Międzynarodowy Tydzień Archiwów. W tym roku obchody odbywają się pod hasłem Archiwa dla Sprawiedliwości, Prawa, Pamięć i Przyszłość. Zdaniem dr Julii Wesołowskiej z Archiwum Państwowego w Poznaniu hasło wpisuje się w obchody 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca 56. Dlatego wiele instytucji zaprezentuje dokumenty związane z tamtym wydarzeniem.
4: Będzie pokazywało spuścizny do tej pory nieznane w historii Poznańskiego Czerwca, czy raczej mało poznane. Archiwum PAN pokaże dokumenty profesora Jana Sandorskiego oraz profesor Zofii Trojanowiczowej. Natomiast nie chciałabym zdradzać, co dokładnie w Urzędzie Wojewódzkim. Również bardzo ważne materiały dotyczące pracowników, bardzo młodych uczestników wydarzeń Poznańskiego Czerwca.
2: W stolicy wielkopolskiej wydarzenia potrwają dłużej niż tydzień, od 2 do 19 czerwca. Pełny program jest dostępny na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Poznaniu. Opowieści przy latarkach, wieczorne warsztaty, gry z zagadkami oraz możliwość spania poza domem. To wszystko czeka na najmłodszych i ich opiekunów w Bramie Poznania. Noc Dziecka zaplanowano na początek lipca, ale sprzedaż biletów na to wyjątkowe wydarzenie rusza już we wtorek 2 czerwca. Wydarzenie jest skierowane do rodzin z dziećmi w wieku od 6 do 10 lat. W poprzednich latach akcja nawiązywała na przykład do tematyki szpiegowskiej czy astronomicznej. W tym roku hasło przewodnie to plemiona.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Jak podaje nauka w Polsce, związki chemiczne obecne w wodach powierzchniowych mogą zaburzać rozwój płciowy żab, uszkadzać ich gonady i osłabiać kondycję organizmu. Potwierdził to eksperyment przeprowadzony przez badaczy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wyniki opublikowano w recenzowanym czasopiśmie Aquatic Technology. Zespół naukowców sprawdził, jak na rozwój żaby śmieszki wpłynęły 2 związki endokrynnie czynne, informuje doktorantka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, lekarz weterynarii Martyna Frontczak.
5: Jednym z tych związków chemicznych był etynyloestradiol i to jest taki syntetyczny estrogen stosowany w antykoncepcji i lekach hormonalnych. Natomiast drugą substancją był bisfenol. Jest to związek wykorzystywany w plastikach, uwalniający się z nich do środowiska. I niestety oba te związki chemiczne są wykrywane w wodach powierzchniowych, nawet w ściekach czy wodzie pitnej na całym świecie, również w Europie.
2: Autorzy badania podkreślają, że problem nie ogranicza się wyłącznie do płazów. Jeśli u tych zwierząt pojawiają się zaburzenia rozwoju płciowego po kontakcie z substancjami obecnymi w wodzie, może to świadczyć o szerszym problemie ekologicznym. Naukowcy zwracają też uwagę, że w Unii Europejskiej wiele związków mogących zakłócać gospodarkę hormonalną nadal nie jest objętych obowiązkowym monitoringiem w wodach powierzchniowych i wodzie pitnej.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
1: No i co? I 27 maja. No i w związku z tym ciepło? No nie, gorąco, moi drodzy, gorąco. 21 stopni na termometrach, a odczuwalna temperatura 23 stopnie. I to jeszcze nie jest ostatnie słowo, jeśli chodzi o temperatury dzisiaj. Najcieplej będzie około godziny 15, wtedy to na termometrach zobaczymy 23 stopnie. No a ciekaw jestem, jaka będzie temperatura odczuwalna, zważywszy, że jeśli chodzi o wiatr, to dzisiaj no 29 km na godzinę, taka prędkość standardowa wiatru, ale momentami osiąga prędkość 50 km na godzinę, tylko jak sami widzicie, nie za wiele to daje, no bo mimo, że 21 stopni na termometrze, to wiatr nie ochładza nas, a raczej nas ociepla. To jest taki nawiew z ciepłego urządzenia, można by to tak porównać, bo 23 stopnie, taka temperatura odczuwalna teraz. Jakość powietrza dobra, zachód słońca dzisiaj 2 minuty przed godziną 21, no piękne są te długie dni, prawda? Piękne.

To już prawie 10 minut po godzinie 12. Słuchacie Radia Emaus, nadajemy dla Was z Poznania. Piotr Wielicki, Arkadiusz Szymański. My będziemy z Wami dzisiaj na dobre popołudnie. Ponadto dzisiaj także audycja w Matni. Po godzinie 18 będzie też spotkanie przy kawie. Sporo się tu będzie działo, a już za chwilę o 12.30 pojawi się tu Michał Jóźwiak i zapyta księdza. O co go zapyta i jaki to będzie kapłan, jaki to będzie ksiądz, przekonacie się o 12.30, audycja Zapytaj Księdza. No i tak, my w takim trochę męskim składzie dzisiaj, ale ciekawe co tam u dziewczyn słychać. Jerzy Połomski na ten temat teraz się wypowie na początku tej godziny.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Marka. Uczniowie byli w drodze, zdążając do Jerozolimy. Jezus wyprzedzał ich, tak że się dziwili. Ci zaś, którzy szli za Nim, byli strwożeni. Wziął znowu 12 i zaczął mówić im o tym, co miało go spotkać. Oto idziemy do Jerozolimy, a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą poganom. I będą z Niego szydzić, oplują Go, ubiczują i zabiją, a po 3 dniach zmartwychwstanie. Wtedy podeszli do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan i rzekli: Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli mu: Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twojej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który ja mam pić, wprawdzie pić będziecie, i chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy usłyszało to 10 pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu.
2: Pan Jezus idzie ku cierpieniu, a uczniowie wciąż marzą o zaszczytach. Jakub i Jan proszą o pierwsze miejsca, nie rozumiejąc, że droga Mistrza prowadzi przez służbę. Jezus odwraca ziemską logikę. Wartość człowieka nie tkwi we władzy, lecz w gotowości do bycia dla innych. On sam przyszedł, by służyć, a nie by mu służono. To zaproszenie do życia, w którym liczy się pomocna dłoń, a nie prestiż. Pomyśl, w jakiej sytuacji domowej, zawodowej czy szkolnej postawiłem ostatnio cudze potrzeby nad własną wygodę.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

Jared Leto, wokalista grupy 30 Second to Mars i jego ekipa w utworze 30 minut na Marsa, znaczy to zespół 30 minut na Marsa, a utwór dotyczył chodzenia po wodzie. Takie trochę biblijne połączenie. Moi drodzy, dzisiaj, jeśli chodzi o najcieplejszy punkt Wielkopolski, to myślę, że Rawiczanie no mają dzisiaj tutaj wiodą prym, mają złoto, dlatego że 24 stopnie w cieniu dzisiaj pokażą termometry w Rawiczu i dzisiaj to będzie najcieplej, bo jutro już będzie nieco chłodniej, chociaż no też ciepło. 23, czyli o 1 stopień mniej jutro w Rawiczu, ale jutro w regionie też tak mniej więcej o 1 stopień mniej niż dzisiaj. Natomiast deszczu na horyzoncie nie widzę. Woda by się przydała. Nawet taka woda, po której można chodzić, jak śpiewała grupa 30 Second to Mars. Ale nie widać tego na horyzoncie. Niestety deszczu nie ma, więc to szczególnie chyba smutna informacja dla wszelkich ogrodników i działkowców, no bo trzeba jakoś pomóc roślinom, żeby przetrwały ten trudny czas.

0: Reklama. Gdzie tym razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. To opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.świętywojciech.pl oraz w dobrych księgarniach.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
9: Zapytaj księdza. Zaprasza Michał Jóźwiak.
10: Witam serdecznie. Przy mikrofonie Michał Jóźwiak. To jest audycja Zapytaj Księdza, a moim gościem jest ksiądz Bartłomiej Dolata z parafii Świętego Rocha w Poznaniu. Pytanie dotyczy żalu niedoskonałego i żalu doskonałego. Czym są te dwa rodzaje żalu? Na czym one polegają?
11: Żal za grzechy, jako jeden z warunków dobrej spowiedzi, to jest bardzo ważna sprawa w życiu każdego chrześcijanina. I w tym żalu za grzechy ogólnie nie chodzi tylko o smutek po zrobieniu czegoś złego, ale o takie wewnętrzne uznanie, że zrobiłem źle, oddaliłem się od Pana Boga przez to, zraniłem niejednokrotnie drugiego człowieka, gdzieś zraniłem własne sumienie, no i chcę wrócić na dobrą drogę. I w tradycji Kościoła mówimy właśnie o żalu doskonałym i mówimy o żalu niedoskonałym. Ten żal doskonały, on w pełni wypływa z miłości do Boga. To znaczy, że człowiek żałuje, bo rozumie, że grzech jest odrzuceniem miłości Boga. I w tym żalu doskonałym człowiek nie myśli przede wszystkim o karze, nie myśli o wstydzie czy o konsekwencjach, ale o tym, że zranił relację z kimś, kogo kocha, komu na nim zależy. I to jest właśnie ten żal doskonały. Można go porównać też do sytuacji człowieka, który nie mówi tylko, że boję się kary, ale mówi: przykro mi, bo zawiodłem kogoś, kto na mnie polegał, kto mnie kocha i kto mi bardzo mocno ufa, kto mi kibicuje. Natomiast żal niedoskonały jest także prawdziwym żalem, ale jego motywacja jest nieco inna. Przy żalu niedoskonałym człowiek żałuje, bo boi się skutków grzechu, to znaczy boi się kary, boi się potępienia, boi się czasami utraty pokoju sumienia, że sumienie ciągle coś mu będzie wyrzucać, boi się takiego duchowego niepokoju, więc jest w tym trochę inny obraz miłości, miłości niepełnej, ale wtedy już człowiek widzi, że grzech nie prowadzi go do czegoś dobrego, ale wręcz przeciwnie, prowadzi go do zła. I to może być też dobry i ważny początek nawrócenia. A więc ten żal niedoskonały nie jest czymś bezużytecznym, bo Kościół uznaje go jako wystarczający do ważnej spowiedzi, jeżeli człowiek naprawdę chce się odwrócić od grzechu i chce poprawić, ma mocne postanowienie poprawy. Oczywiście ten dojrzalszy żal, czyli ten żal doskonały, rodzi się z miłości, ale Bóg przyjmuje człowieka także wtedy, gdy jego miłość jeszcze jest niedoskonała. Ważne, że robi ten pierwszy krok, wzrok i chce ratunku i do Pana Boga przychodzi. Więc najprościej można by to ująć tak, że żal niedoskonały to żal, w którym mówimy żałuję, bo widzę, że grzech mnie niszczy, natomiast żal doskonały to wtedy, kiedy człowiek mówi żałuję, bo kocham Boga i nie chcę od Niego odchodzić, nie chcę się odczepić od Jego miłości, ale chcę zerwać ze złem i chcę zacząć od nowa. I myślę, że to jest bardzo ważne w życiu chrześcijańskim, żebyśmy chcieli ciągle zaczynać od nowa.
9: Zapytaj księdza.

No i oczywiście, że to może być piosenka o relacjach, bo Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka pięknie wyśpiewali ten utwór Samoloty, ale może to też być piosenka o takim zabarwieniu ochrony środowiska, bo chodzi tam też o ślad węglowy, który samoloty pozostawiają, no ale może w tym utworze też chodzić o to, że na świecie około 80% ludzi nigdy, podkreślam słowo nigdy, nie leciało samolotem i ta statystyka oznacza, że zaledwie ułamek globalnej populacji, to jest około od 5 do 20%, kiedykolwiek korzystało z transportu lotniczego. Więc jeśli mieścicie się w tym ułamku, no to naprawdę jesteście szczęśliwi. Jesteście osobami, które są postrzegani przez resztę świata, przez te 80% jako bardziej zamożni. Warto wziąć sobie to pod uwagę, gdy myślimy, że niewiele rzeczy nas w życiu spotkało. Że chyba tak do końca nie jest. Jesteśmy jednak bogaci, przynajmniej o doświadczenia, które mamy.

0: Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Ale przed momentem Kaśka Sochacka zaśpiewała ten utwór z Dawidem Podsiadło. Jeśli chodzi o Kaśkę Sochacką, to ona w tym roku występuje w ramach takiej serii koncertów Lato w amfiteatrach. No i jeśli byście chcieli w czerwcu, czyli już niedługo, już za parę dni dokładnie, usłyszeć Kaśkę Sochacką na żywo, to w Warszawie wystąpi 8 czerwca na Torwarze. W Opolu wystąpi 26 lipca. 9 sierpnia pojawi się w Kielcach. W Gorzowie Wielkopolskim pojawi się 14 sierpnia. W Szczecinie będzie 15 sierpnia w Teatrze Letnim, a w amfiteatrze w Płocku 20 sierpnia. No i na koniec jeszcze 30 sierpnia Ustroń i tamtejszy amfiteatr i tam też Kaśkę Sochacką będzie można usłyszeć.

0: Reklama.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
0: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Wedel 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Poznaniu na zegarze punktualnie 13.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Będzie 200 milionów złotych na wyposażenie szkolnych pracowni. 16 czerwca na cmentarzu Junikowo w Poznaniu rozpocznie się 20. edycja akcji Światełko dla Czerwca 56. Jutro przypada 45. rocznica śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego. Szkolne pracownie do prowadzenia zajęć przyrody i praktyczno-technicznych wzbogacą się m.in. o globusy, modele czaszek i pilniki ślusarskie. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało przeznaczenie na ten cel 200 milionów złotych. Pieniądze trafią do szkół podstawowych i placówek doskonalenia nauczycieli. Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer powiedziała, że nacisk na praktyczną edukację to odpowiedź na zarzuty uczniów, że szkoła nie przygotowuje ich do życia.
3: Dlatego przyroda ma być przedmiotem, w którym w dużo większym stopniu stawiamy na doświadczenie, na działania zespołowe, na wyjście na zewnątrz, na kwestie związane z badaniami, a na zajęciach praktyczno-technicznych na działania bardzo praktyczne codziennego życia. Na to, żeby umieć przyszyć guzik, żeby umieć wyprasować koszulę.
2: Wsparcie w wysokości 200 milionów złotych jest przewidziane na 4 lata. Oznacza to, że do szkół co roku trafi dofinansowanie w wysokości 50 milionów złotych. Oprócz tego samorządy przeznaczą na sprzęt środki własne.
1: Informacje z Poznania.
2: 16 czerwca na cmentarzu Junikowo w Poznaniu rozpocznie się 20. edycja akcji Światełko dla Czerwca 56, organizowanej przez Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 1956. Tegoroczna odsłona będzie miała wyjątkowy charakter ze względu na przypadającą 70. rocznicę bohaterskiego zrywu. W inicjatywie udział wezmą uczniowie szkół z całej Polski. Młodzież uporządkuje wyznaczone groby oraz zapali na nich znicze. Akcja ma nie tylko wymiar symboliczny, ale również edukacyjny i służy przypominaniu o wydarzeniach, które stały się jednym z najważniejszych momentów w powojennej historii Poznania i Polski. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał specjalny poradnik dla przyszłych rodziców. Znajdują się w nim najważniejsze informacje o ubezpieczeniach społecznych i o tym, jakie świadczenia mogą z nich otrzymać. Publikacja opisuje szczegółowo zasady korzystania z zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego z powodu niezdolności do pracy w trakcie ciąży i zasiłku opiekuńczego, który przysługuje na opiekę nad chorym dzieckiem. W marcu uruchomiono także dodatkową pomoc, mówi rzeczniczka prasowa Wielkopolskiego ZUS-u Marlena Nowicka.
4: Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił również specjalną skrzynkę e-mailową mama@zus.pl, na którą przyszli i obecni rodzice mogą zgłaszać pytania o wszelkie formalności związane z uzyskaniem świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
2: Poradnik można już pobrać ze strony ZUS, a wkrótce będzie dostępny także w papierowej wersji w placówkach zakładu.
1: Informacje z Kościoła w Polsce.
2: Jutro przypada 45. rocznica śmierci błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tego dnia Kościół obchodzi również liturgiczne wspomnienie prymasa tysiąclecia. Z okazji rocznicy śmierci kardynała Wyszyńskiego jutro o godzinie 19 w Archikatedrze Warszawskiej zostanie odprawiona msza święta pod przewodnictwem metropolity warszawskiego arcybiskupa Adriana Galbasa. Obchody rocznicowe odbędą się również w Rzymie. Kardynał Stefan Wyszyński zmarł 28 maja 1981 roku w Warszawie. Został pochowany w Archikatedrze Warszawskiej. Beatyfikacja kardynała odbyła się 12 września 2021 roku w Warszawie. Jego liturgiczne wspomnienie obchodzone jest 28 maja.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: 21 stopni na termometrach w Poznaniu, ale odczuwalna temperatura o 2 stopnie wyższa, 23 stopnie Celsjusza. Bezchmurne niebo dzisiaj nad stolicą Wielkopolski, no i zachód słońca będzie idealnie dzisiaj można zaobserwować. Słońce schowa się za horyzontem 2 minuty przed godziną 21. Ciśnienie atmosferyczne dość wysokie, ale nie za wysokie, 1019 hektopaskali. Natomiast jeśli chodzi o jakość powietrza, no naprawdę nie ma się do czego przyczepić, chociaż deszczu brakuje, a jakość powietrza jest dobra. No i tym powinniśmy się cieszyć.
1: Radio Emaus. dobre radio na dobry dzień.

Ciekaw jestem, jak spędzacie ten piękny, słoneczny, majowy dzień jeszcze majowy, jeszcze do końca tygodnia majowy. Maj skończy nam się dokładnie w niedzielę. A jeśli chodzi o dziś, no pogoda jest taka, że zachęca do tego, żeby wyjść z domu, ale może będziecie chcieli także być blisko Radia Emaus, ja polecam. Pojawią się rozmowy u nas na antenie. Pierwsza już za chwilę, bo Magda Fem w utworze Rozmowa z Aniołem, ale dzisiaj o 17.30, także spotkanie przy kawie i to będzie wyjątkowe spotkanie przy kawie, ponieważ będę miał przyjemność rozmawiać z Miłką Raulin. To już 4 lata po jej trawersie Grenlandii. Jako jedna z nielicznych osób z Polski przetrawersowała Grenlandię. Dokonała tego już 4 lata temu. No a dzisiaj porozmawiamy sobie o takich rzeczach, o których nigdy nie mówiła. O takich sprawach, o których nie wspominała w wywiadach do tej pory. Więc myślę, że dzisiaj możecie być zaskoczeni niektórymi informacjami, które tutaj się pojawią. Po godzinie 18.05 natomiast na naszej antenie, tuż po serwisie Radia Watykańskiego, audycja w Matni. Dzisiaj będę gościł Annę Walkowiak, prezeskę Fundacji Africa Help. Będzie oczywiście o pomocy afrykańskim społecznościom, ale także będzie o pierwszej rocznicy funkcjonowania Afrykańskiego Domu Mody w Poznaniu przy ulicy Kramarskiej, bo tam ten dom mody się mieści. No i dochód ze sprzedaży z tego domu mody zawsze trafia na pomoc właśnie społecznościom w Afryce. Dzisiaj o tym będzie, to w audycji w Matni, ale póki co jeszcze po drodze mamy oczywiście konkurs o 15.15, serdecznie zapraszam. Zagadka już gotowa, nie wiem tylko jeszcze co tam w skarbcu czeka, czym mogę was dzisiaj obdarować, jeśli chodzi o nagrodę, no ale to jeszcze jest trochę czasu do rozpoczęcia tej zabawy popołudniowej, więc o 15.15 zapraszam na konkurs, a nagrodę w międzyczasie gdzieś tam znajdę w skarbcu naszym.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Tak, właśnie wróciłem ze skarbca naszego radiowego i ja już wiem, co będzie do wygrania w konkursie o 15.15. Wy jeszcze tego nie wiecie, ale zapewniam was, że będą państwo zadowoleni. Na pewno będą państwo zadowoleni, jeśli chodzi o nagrodę w dzisiejszym popołudniowym konkursie. A jeśli chodzi o ten czas teraz, 13.18, może to jest dobry czas na relaks i taką propozycję ma dla nas Mika. No tak, łatwo się mówi, relaks, jak ktoś jest w pracy. No ale może jakoś to połączyć można.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

To był Makowiecki Band. O tym, że się spełni, że wiele rzeczy może się spełnić, jeśli na coś czekamy, to może warto czekać, warto być cierpliwym, bo co ma być, to będzie i niezależnie od wszystkiego, to nie my mamy całą mapę. Także tutaj myślę, że spokojnie z tym wszystkim. Teraz Harry Styles się tutaj pojawi, więc gdyby były obok fanki, no to pewnie usłyszałbym najpierw pisk, ale ponieważ nie ma tutaj i okno mam otwarte, co prawda, ale od strony parku, więc nie usłyszycie nic, ale za to Harry Styles na scenę wchodzi. Proszę bardzo. Tears like

Ależ to się złożyło o godzinie 13.41 na naszej antenie. Joe Cocker nieobecny już, ale muzyka została. No i teraz drugi pan, którego bardzo, bardzo, bardzo brakuje.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: No moi drodzy, i teraz będzie przykład tego, jak ważna jest wymiana. Wymiana między uczelniami, jeśli student jedzie na jakąś wymianę studencką, bo ta sprawa dotyczy studenta ze Stanów Zjednoczonych, Dina Cashmana, który będąc na wymianie w studenckiej Szwecji, na wymianie studenckiej Szwecji, usłyszał pewną piosenkę. Tak się nią zafascynował, że wysłał ją do swojej ulubionej amerykańskiej stacji radiowej. No i w kwietniu 1989 roku singiel z tą piosenką zajął pierwsze miejsce na liście Billboard Hot 100. Zajmował też czołowe miejsca na listach przebojów w wielu, wielu krajach, także w Polsce. No i to jest utwór z 1988 roku i dobrze go znacie. I taka właśnie jest jego historia. Tak, dobrze myślicie. To jest zespół Roxette. I tak to się wszystko zaczęło. Utwór The Look.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Anselm powiedział: jeżeli ten, kto się modli, nie zasługuje na to, żeby być wysłuchanym, zasługi Maryi, której się poleca, sprawiają, że zostanie wysłuchany.
0: Radio Emaus. S Club. Get down tonight, come on, yeah, I get down tonight.

0: Tym razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. To opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.świętywojciech.pl oraz w dobrych księgarniach.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 14 na zegarze, o małych gitarach między innymi teraz będzie w informacjach Radia Emaus.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Polska i Wielka Brytania podpiszą dziś traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Na Politechnice Poznańskiej działa już pierwszy komputer kwantowy. Zbliża się festiwal Całe Poznań Ukulele. Traktat między Polską a Wielką Brytanią wyznaczy ramy współpracy w zakresie wojskowości i cyberbezpieczeństwa. Tak premier Donald Tusk mówi o dokumencie, który podpisze dziś w Londynie. Przed wylotem do Wielkiej Brytanii szef rządu podkreślił, że traktat wyniesie relacje polsko-brytyjskie na nowy poziom.
3: Bardzo polskiej stronie zależało na tym, aby ten nowy traktat wynosił relacje polsko-brytyjskie na ten maksymalny, najwyższy możliwy poziom, jaki przewiduje dyplomacja i polityka międzynarodowa, i żeby był skoncentrowany właśnie na obronności i bezpieczeństwie. I dlatego ten traktat wyznacza ramy dla współpracy militarnej w przemyśle zbrojeniowym, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo.
2: Premierzy Donald Tusk i Keir Starmer podpiszą w Londynie traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Dokument ma być odpowiedzią na rosnące zagrożenie w Europie od cyberataków po działania hybrydowe i destabilizację prowadzoną przez Rosję.
1: Informacje z Poznania.
2: Na Politechnice Poznańskiej działa już pierwszy komputer kwantowy. Władze uczelni uruchomiły urządzenie zbudowane przez fińską spółkę IQM Quantum Computers. Jak mówi prezes polskiego oddziału firmy Sylwia Bartel de Weidenthal, taki komputer może służyć do wielu celów.
4: Do optymalizacji, symulacji i maszynowego uczenia AI. Oczywiście wszystko, co dotyczy cyberbezpieczeństwa i finansów. Jak również prowadzimy badania nad optymalizacją silników i baterii z dużymi producentami samochodów.
2: Na Politechnice ze sprzętu będą korzystać studenci nowego kierunku informatyki kwantowej. Na razie jego moc obliczeniowa wynosi 5 kubitów, ale rektor uczelni profesor Teofil Jesionowski zapewnia, że urządzenie można rozbudować.
5: Nie jest tajemnicą, że Politechnika zaczyna budowanie nowego Centrum Innowacji i Technologii. Ta inwestycja będzie sfinalizowana w ciągu 3 lat i zakładamy, że tam komputer o wartości 50 kubitów będzie zainstalowany.
2: Za komputer uczelnia zapłaciła ponad 10 milionów złotych. Podobny sprzęt działa także w poznańskim centrum superkomputerowo-sieciowym. Festiwal Całe Poznań Ukulele po raz 10 wypełni centrum miasta koncertami, warsztatami, wspólnym śpiewaniem i atmosferą muzycznej integracji. Od 4 do 7 czerwca odbędzie się jubileuszowa i zarazem ostatnia odsłona największego w Europie darmowego festiwalu poświęconego ukulele. Główną przestrzenią wydarzenia stanie się Plac Wolności. Przez 3 dni będzie tam działało festiwalowe miasteczko ze sceną, strefami odpoczynku, warsztatami i miejscami do wspólnego grania. Organizatorzy przygotowali koncerty artystów z kilkunastu krajów, otwarte warsztaty dla początkujących i zaawansowanych uczestników oraz liczne działania animacyjne dla rodzin i turystów, zaznacza organizator wydarzenia Piotr Kończal.
6: Od 10 lat przybliżamy poznaniakom ukulele jako pewien magiczny instrument, który łączy ludzi. Mała, wesoła gitarka, której nikt nie traktuje poważnie, tylko jako zabawkę, i świetnie, bo dzięki temu nikt się ukulele nie boi. I przez to ukulele, razem z tym ukulele łączymy ludzi, przybliżamy ich do muzyki, do wspólnego spędzania czasu. Dysponujemy dziesiątkami darmowych instrumentów, które wypożyczamy, więc każdy może przyjść i spróbować. Ideą festiwalu jest nie tyle samo ukulele jako instrument, ile po prostu łączenie ludzi przez muzykę.
2: Jeden z najbardziej charakterystycznych punktów programu będzie wykonanie hejnału z poznańskiego ratusza na ukulele. W programie znalazły się też otwarta scena dla amatorów, strefa instrumentów perkusyjnych oraz przestrzenie do spontanicznego muzykowania. Na scenie pojawią się również dobrze znane poznańskiej publiczności projekty integrujące muzyków w różnym wieku, w tym senioruki, ulki ukulelowe, wajery i ukupolalele.
1: Informacje z kościoła w Polsce.
2: W Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich ma nowego przewodniczącego. Został nim ksiądz Rafał Skitek z archidiecezji katowickiej, który zastąpił księdza Mariusza Wędziuka. Duchowny z diecezji warszawsko-praskiej zakończył drugą trzyletnią kadencję. Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich to wspólnota stacji radiowych z całej Polski, które współpracują, wymieniają doświadczenia i materiały, by jak najlepiej realizować swoją misję ewangelizacyjną i informacyjną. Forum tworzy 20 stacji radiowych, w tym Radio Emaus.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Temperatura rośnie, ale to jeszcze nie jest maksimum, na jakie dzisiaj będzie ją stać. 22 stopnie teraz na termometrach, a 24 to jest temperatura odczuwalna. Natomiast o 15 będzie apogeum, jeśli chodzi o temperaturę dzisiaj, i potem będzie już spadać temperatura. 23 stopnie, tyle powinniśmy za godzinę zobaczyć na termometrach i jestem bardzo ciekawy, jaka za godzinę będzie temperatura odczuwalna. Nie omieszkam sprawdzić oczywiście. 2 minuty przed godziną 21 słońce schowa się za horyzontem. Do tego czasu piękny błękit, mnóstwo promieni słonecznych, tylko korzystać. 1020 hektopaskali, takie ciśnienie atmosferyczne w stolicy Wielkopolski. No a jeśli chodzi o jutro będzie podobnie, nieco zimniej, ale w zasadzie zimniej. No o 1 stopień, to nie jest zimniej. To ta sytuacja, o której wspominałem, że na przykład jutro w Rawiczu nie będą 24 stopnie na termometrach, tylko 23. No to taka różnica naprawdę niewielka.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Tak piękna i słoneczna pogoda za oknem. I tak sobie pomyślałem, że może by zagrać coś takiego południowego. Coś takiego, co zaniesie nas gdzieś tam daleko na południe. Chociażby w Apeniny gdzieś tam, albo na wybrzeże Adriatyku. No i myślę, że ten utwór spełni to oczekiwanie. To będzie wyjątkowy duet Romina Power i Albano, ale od razu podkreślam, to nie będzie Felicita. Choć zaśpiewane będzie po francusku. Po włosku oczywiście. Romina Power i Albano i utwór Canzone Blu.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: 27 maja i bardzo ciekawa rocznica w kalendarzu. 27 maja 1910 roku, a więc 116 lat temu, w Baden-Baden zmarł Robert Koch, lekarz, jeden z twórców bakteriologii i nauki o chorobach zakaźnych. Odkrył m.in. zarazek gruźlicy, a w 1905 roku otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny. No i teraz, moi drodzy, dla tych wszystkich, którzy lubią Wielkopolskie, dla tych wszystkich, którzy lubią na naszej antenie program Wielkopolska nie tylko na weekend, no to ja trochę tak tytułem uzupełnienia tej audycji, choć być może już kiedyś na ten temat autorzy opowiadali tutaj. Robert Koch, ten jeden z najwybitniejszych mikrobiologów, był ściśle związany z Wielkopolską, bo to właśnie w tym regionie podczas pracy jako lekarz powiatowy w Olsztynie, tak, w Olsztynie pracował od 1872 roku do 1880 roku. No i wtedy tam rozwijał właśnie swoje przełomowe metody badawcze. Jeśli chcecie, to możecie się wybrać do Olsztyna, tam można zwiedzać dom, w którym Robert Koch pracował, w którym mieszkał, a więc Wielkopolska to bardzo ważny punkt na mapie bakteriologii i jednego z najwybitniejszych mikrobiologów i bakteriologów w historii, laureata Nagrody Nobla, czyli Roberta Kocha. Więc jeśli będziecie w Olsztynie, to nie omieszkajcie odwiedzić tego muzeum Roberta Kocha, które tam się mieści.

0: Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na slowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Po reklamie.

Azizam i Ed Sheeran. To na pewno da się zatańczyć i na pewno da się przy tym bujać, doskonale się bujać. A dzisiaj wtorkowy ciepły wieczór i na taki wtorkowy ciepły wieczór i przewiewne letnie orzeźwiające dźwięki zaprasza dzisiaj Krzysztof Fąka. Po godzinie 22 jego nocna linia rusza, będzie żywiołowa bosanowa, jak zapowiada, będzie samba, czyli Brazylia się kłania. No, będzie to zmiksowane z jazzem, nowoczesnym basem i cyfrowym pogłosem. No, ciekawy miks. Zobaczymy, jak to się wszystko wyświetli. Wyświetli się po godzinie 22. Krzysztof Fąka zaprasza. Dzisiaj jego nocna linia rusza, bo to dzisiaj wtorek.

To jest bardzo ciekawe, co się teraz wydarzyło. Moi drodzy, no tak to jest, jak ktoś odbiera korespondencję spóźnioną i ją też aktualizuje. Nie zaktualizowałem sobie tej korespondencji, muszę wam powiedzieć, i Krzysztof Fąka dzisiaj was nie zaprasza w ogóle.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Przed chwilą Jezus mówił im o swojej śmierci, a oni teraz podchodzą i proszą o zaszczytne miejsca w Jego Królestwie. To tak, gdyby ktoś nam bliski powiedział, że wykryto u niego nowotwór, a my pytamy, czy zapisze nam coś w testamencie, gdyby umarł. Jeśli będę chciał być wielki w kategoriach tego świata i będę skoncentrowany na sobie, to nie usłyszę, nie zobaczę, nie zauważę drugiego człowieka w jego trudzie, lękach, potrzebach. Wobec kogo mam mało empatii?

0: Reklama.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Dwie sekundy po godzinie 15.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Prezydent czeka na kolejne zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów. Wyjątkowy koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus już w czerwcu w Poznaniu. Rusza kolejny Międzynarodowy Tydzień Archiwów. Zatrzymano 3 domniemanych sprawców fałszywych alarmów. Prezydent czeka na kolejne zatrzymania. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szafernaker mówi, że Karol Nawrocki liczy na całkowite wyjaśnienie sprawy. Zatrzymani to 3 mężczyźni w wieku około 20 lat. Chodzi o informowanie o rzekomych zagrożeniach na terenie posesji prezesa Prawa i Sprawiedliwości i w siedzibie TV Republika. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szafernaker ma nadzieję, że wszystkie osoby zamieszane w sprawę fałszywych alarmów zostaną zatrzymane.
3: Prezydent oczekuje stanowczego działania służb, oczekuje wyjaśnienia tych wszystkich działań, które miały miejsce w ciągu ostatnich 2 tygodni, tych wszystkich incydentów. Jak rozumiem, to są pierwsze działania służb. Czekamy na kolejne. Jedno z tych zatrzymań miało miejsce przed incydentem w Gdańsku.
2: W sobotę strażaków i ratowników wezwano do pożaru i zatrzymania akcji Serca u Dzieci. Wezwanie dotyczyło mieszkania należącego do rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Służby ratunkowe wyważyły drzwi w mieszkaniu, które okazało się puste.
1: Informacje z Poznania.
2: Wyjątkowy koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus Barok VS Romantyzm już 14 czerwca o 18 w Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Będzie to zarazem ostatni koncert orkiestry w Auli UAM przed przerwą wakacyjną i symboliczne zwieńczenie kolejnego intensywnego sezonu artystycznego. Wieczór poprowadzi Anna Duczmar-Mróz, a solistą koncertu będzie Fabian Egger, jeden z najwybitniejszych flecistów młodego pokolenia w Europie. Program wieczoru połączy barokową elegancję z romantyczną głębią brzmienia. W repertuarze znalazły się utwory Johanna Sebastiana Bacha, Karla Filipa Emanuela Bacha i Johannesa Brahmsa. W przyszłym tygodniu rozpoczyna się kolejny Międzynarodowy Tydzień Archiwów. W tym roku obchody odbywają się pod hasłem Archiwa dla Sprawiedliwości, Prawa, Pamięć i Przyszłość. Zdaniem dr Julii Wesołowskiej z Archiwum Państwowego w Poznaniu hasło wpisuje się w obchody 70. rocznicy poznańskiego czerwca 56. Dlatego wiele instytucji zaprezentuje dokumenty związane z tamtym wydarzeniem.
4: Będzie pokazywało spuścizny do tej pory nieznane w historii poznańskiego czerwca, czy raczej mało poznane. Archiwum PAN pokaże dokumenty profesora Jana Sandorskiego oraz profesor Zofii Trojanowiczowej. Natomiast nie chciałabym zdradzać, co dokładnie w Urzędzie Wojewódzkim. Również bardzo ważne materiały dotyczące pracowników, bardzo młodych uczestników wydarzeń poznańskiego czerwca.
2: W stolicy Wielkopolskiej wydarzenia potrwają dłużej niż tydzień, od 2 do 19 czerwca. Pełny program jest dostępny na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Poznaniu.
1: Informacje ze świata.
2: Izrael chce wznowić procedurę wyburzenia palestyńskiej wioski Khan al-Ahmar na zachodnim brzegu. Jej mieszkańcom pomaga polska misja medyczna, finansowana m.in. ze środków polskiego MSZ. Małgorzata Olasińska-Hart z organizacji alarmuje, że zagrożone są zarówno domy mieszkańców, jak i efekty polskiej pomocy humanitarnej.
5: Nasza klinika mobilna odwiedza mieszkańców wioski zupełnie odciętych od pomocy medycznej, konsultuje i leczy dzieci, kobiety, mężczyzn, a także prowadzi zajęcia psychospołeczne dla kobiet i dzieci w Khan al-Ahmar. To bardzo ważne działania, które wspierają Palestyńczyków w ich codziennym życiu.
2: Khan al-Ahmar zamieszkuje około 150-200 osób. Działacze polskiej misji medycznej podkreślają, że wyburzenie przymusowe przesiedlenia mieszkańców byłoby naruszeniem prawa międzynarodowego.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Temperatura broni się dzielnie. Chciałem sprawdzić, czy może coś się wydarzyło na słupku rtęci, ale nie. 22 stopnie Celsjusza to temperatura, którą widzimy na termometrach i 24 to jest temperatura odczuwalna. Zawsze się zastanawiam, kto mierzy tę temperaturę odczuwalną, no bo my przecież jako ludzie w różnym stopniu odczuwamy chłód. Komuś jest gorąco, komuś jest chłodno, no więc ciekaw jestem, jak to z tą temperaturą odczuwalną jest. 1020 hektopaskali teraz na barometrach. Jakość powietrza jest dobra. Jeśli ktoś chciałby się wybrać dzisiaj na zachód słońca, słońca. Myślę, że będzie idealna przestrzeń do tego, żeby to oglądać, bo wszystko wskazuje na to, że będzie bezchmurne niebo, a słońce schowa się za horyzontem 2 minuty przed godziną 21, więc można zaplanować sobie ten czas na ten wyjątkowy spektakl na nieboskłonie.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
0: No, ależ ja lubię ten utwór. Lucy Pearl rozpocznie tę godzinę. No to posłuchajmy, a później o 15.15 zapraszam na konkurs.

Potężny pożar w Obornikach. To jest informacja, którą podało już Radio Poznań, podał Głos Wielkopolski. Pożar zakładu cynkowania, tak to się nazywa ten zakład. Dym unosi się w powietrzu, może być niebezpieczny dla zdrowia, także mieszkańcy okoliczni dostali powiadomienia na swoje telefony, że ten dym może być szkodliwy. Powtarzam, pożar zakładu w Obornikach, urząd wydał pilny komunikat. Dym i unoszące się w powietrzu substancje mogą być niebezpieczne dla zdrowia. To Oborniki i tam pali się cynkownia przy ulicy Kowanowskiej w Obornikach.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: Bo z tym jest jak z jazdą na rowerze, tego się nie zapomina. Często tak mówimy, no bo jeśli ktoś nauczy się jeździć na rowerze, no to nie jest w stanie tego zapomnieć. No ale jeśli chodzi już o przepisy związane z kodeksem rowerzysty, z kodeksem ruchu drogowego, no to tutaj może być różnie, no bo nie każdy z nas niedawno zdawał na kartę rowerową, nie każdy z nas ma prawo jazdy, no i może te przepisy o ruchu drogowym niekoniecznie są nam bliskie, a powinny być, jeśli korzystamy z jednośladu, z rowerów i gdzieś tam się wybieramy. Kieszonkowy kodeks rowerzysty. To mam taką publikację przygotowaną przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu i ta publikacja trafia do dzisiejszego zestawu nagród. Dołączam do tego także smycz Radia Emaus, do której przyczepić będzie można identyfikator albo jakieś klucze, żeby ich nie zgubić. Taka smycz reklamowa Radia Emaus. No i to wszystko ląduje w płóciennej torbie. Podkreślam, płóciennej, wielorazowej torbie z napisem Emaus Dobre Radio. I to jest nagroda dla zwycięzcy albo zwyciężczyni, którą poznamy tak 10 minut, no może 12 minut przed godziną 16, bo wtedy pewnie nasz konkurs się zakończy. No ale zanim się zakończy, to musi się rozpocząć. A zatem rozpoczynamy tę zabawę popołudniową dzisiaj. 71 48 71 48, złotówkę i podatek VAT. Tyle kosztuje SMS wysłany na konkurs. W treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisujecie słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. Proste zasady, jasne, klarowne. Mam nadzieję, że nic tutaj się nie dzieje, że ktoś nie wie, o co chodzi. Będę powtarzał jeszcze numer telefonu i powtarzał tę całą procedurę, jeśli chodzi o wysyłanie SMS-ów konkursowych, bo to ważne i wielu ze słuchaczy często powtarza, że ciężko im zapamiętać poszczególne te wyrazy, które powinny być wpisane po sobie. No to dość istotne, żeby najpierw wpisać słowo zagadka, po słowie zagadka postawić kropkę, potem wpisać swoje imię, nazwisko, a na końcu rozwiązanie. No i tutaj już bez kropek jakichkolwiek po tych wyrazach. Natomiast SMS kosztuje złotówkę i 23 grosze, dokładnie tyle i ani grosika więcej, a wysyłacie go pod 7148. No i teraz tak, rozwiązaniem do dzisiejszej zagadki jest słowo, które po pierwsze w środku ma hebrajskie słowo, ale hebrajskie, które także jest używane w chrześcijaństwie, judaizmie i islamie. Hebrajskie słowo, które mówi niech się stanie. Niech się stanie. W środku rozwiązania mamy słowo, które w tłumaczeniu oznacza niech się stanie. Jest powszechnie używane w chrześcijaństwie, judaizmie i islamie. To w środku rozwiązania. To słowo jest do znalezienia. Słowo, które zarówno funkcjonuje w chrześcijaństwie, judaizmie, jak i islamie i oznacza niech się stanie. Druga podpowiedź, nieboskłon. Druga podpowiedź to nieboskłon. No i trzecia podpowiedź, w środku rozwiązania znajdziecie solenizantkę z 14 września lub 18 września, albo 24 grudnia i 30 grudnia. W tych czterech dniach w kalendarzu występuje ta solenizantka, a zatem w środku rozwiązania solenizantka z 14 września, albo z 18 września, albo z 24 grudnia, albo z 30 grudnia. 7148, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie słowo, które wynika z tych podpowiedzi, o których mówiłem. Do wygrania dzisiaj torba płócienna z napisem Emaus Dobre Radio, w środku kodeks kieszonkowy, kodeks rowerzysty, żeby wszystko było jasne, co jest dozwolone, a co dozwolone nie jest. Ta publikacja specjalnie przygotowana przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu. No i do tego dołączam jeszcze smycz Radia Emaus, do której przyczepić można klucze, żeby ich na przykład nie zgubić. Ta torba płócienna z tą zawartością dzisiaj stanowi nagrodę dla zwycięzcy albo zwyciężczyni. A zatem 7148, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem kropka, potem wasze imię, nazwisko, a na końcu wpisujecie słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. Powodzenia!

0: Konkurs popołudniowy.
1: 71 48 71 48 pod tym numerem telefonu czekam na SMS-y konkursowe od Was. Taka wiadomość wysłana pod 7148 kosztuje Was złotówkę i 23 grosze i ani grosika więcej. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę po słowie zagadka, następnie wpisujecie swoje imię, nazwisko, a później wystarczy już tylko wpisać słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. Podpowiedzi, które prowadzą Was do tego słowa, brzmią następująco. W środku rozwiązania, w środku tego słowa mamy hebrajskie słowo, ale powszechnie używane także w chrześcijaństwie, judaizmie i islamie. I to słowo oznacza niech się stanie. W środku rozwiązania słowo, które oznacza niech się stanie, jest powszechnie używane w chrześcijaństwie, judaizmie i islamie. Kolejna podpowiedź, która ma Wam ułatwić rozwiązanie dzisiejszej zagadki, brzmi nieboskłon. Po prostu nieboskłon, to jest kolejna podpowiedź. No i trzecia podpowiedź, w środku rozwiązania solenizantka z 14 września, 18 września lub 24 grudnia lub 30 grudnia. Te trzy podpowiedzi myślę, że sporo wnoszą, ale jeśli to dla Was za mało, to za chwilę pojawią się kolejne podpowiedzi.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: No i ja tylko powiem, że torba płócienna z napisem Emaus Dobre Radio, w środku smycz Radia Emaus, no i kodeks, kieszonkowy kodeks rowerzysty. To nagrody w konkursie dzisiejszym.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
6: Święty Anselm powiedział: jeżeli ten, kto się modli, nie zasługuje na to, żeby być wysłuchanym, zasługi Maryi, której się poleca, sprawiają, że zostanie wysłuchany.
7: Nie mogłem sobie darować, że ten utwór został ucięty tuż przed godziną 15:30, a zatem teraz w całości. Goja i piękny czas.

0: Konkurs popołudniowy.
1: Czy to jest za mało danych, żeby właściwie rozszyfrować, o co tutaj dzisiaj chodzi w tej zagadce? Być może, dlatego już śpieszę z pomocą. Chciałem powiedzieć, 71,48 złotówkę i 23 grosze. Tyle kosztuje SMS wysłany na konkurs i ani grosika więcej. A więc 7148, pod tym numerem telefonu czekam, i złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. A w treści wpisujecie tej wiadomości najpierw słowo zagadka, po słowie zagadka proszę postawcie kropkę, później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a następnie wpiszcie to słowo, które wynika z tych podpowiedzi. Podpowiedzi, które znacie, brzmią tak. W środku rozwiązania słowo powszechnie używane w chrześcijaństwie, judaizmie i islamie i oznacza niech się stanie. Niech się stanie oznacza to słowo, a powszechnie używane jest w judaizmie, islamie i w chrześcijaństwie. W środku rozwiązania to słowo znajdziecie. Druga podpowiedź, nieboskłon. Nieboskłon to druga podpowiedź. Trzecia podpowiedź, w środku rozwiązania znaleźć można także solenizantkę z 14 września, 18 września, 24 grudnia lub 30 grudnia, bo wtedy obchodzi swoje imieniny. W środku rozwiązania solenizantka z 14 września, 18 września, 24 grudnia i 30 grudnia. No i teraz uwaga, pojawia się kolejna podpowiedź. Ona brzmi: na wstępie rozwiązania, przedsiębiorstwo handlowe, usługowe lub przemysłowe. Na wstępie rozwiązania przedsiębiorstwo handlowe, usługowe lub przemysłowe. Torba płócienna z napisem Emaus Dobre Radio, w środku smycz Radia Emaus i jeszcze kieszonkowy kodeks rowerzysty. To dzisiejsza nagroda dla zwycięzcy albo zwyciężczyni, w zależności od tego, czy będzie to słuchacz czy słuchaczka. No a jeśli chcecie wygrać, to trzeba grać. 7148, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem kropkę stawiacie, następnie wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpiszcie słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest.

0: Konkurs popołudniowy.
1: No moi drodzy, chyba bardziej już nie pomogę. Ja mogę ewentualnie jeszcze jedną podpowiedź dać i wtedy już chyba... No to wyczerpię swoje możliwości podpowiadania w tym dzisiejszym konkursie. No ale spróbujmy jeszcze raz. 7148. Pod tym numerem telefonu czekam na SMS-y od Was. Złotówkę i podatek VAT kosztuje taki SMS wysłany na konkurs do Radia Emaus pod numer 7148. A w treści wpisujecie słowo zagadka. Po słowie zagadka proszę postawcie kropkę, później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a następnie wpiszcie słowo, które wynika z tych podpowiedzi. I dodam tę ostatnią podpowiedź teraz, no i potem już nic nie będę miał w rękawie, więc to już wyczerpane będą moje możliwości podpowiedzi dla Was. A zatem skupcie się teraz bardzo. W środku rozwiązania słowo powszechnie używane w chrześcijaństwie, judaizmie i islamie oznacza niech się stanie. W środku rozwiązania mamy słowo, które jest powszechnie używane w chrześcijaństwie, judaizmie i islamie i oznacza niech się stanie. Kolejna podpowiedź, nieboskłon. Jeszcze jedna podpowiedź, w środku rozwiązania solenizantka z 14 września, 18 września, 24 grudnia i 30 grudnia. No i jeszcze jedna podpowiedź, na wstępie rozwiązania przedsiębiorstwo handlowe lub usługowe, lub przemysłowe, to na wstępie rozwiązania, przedsiębiorstwo handlowe, usługowe lub przemysłowe. No i teraz ostatnia z podpowiedzi, taka opisowa bardzo, dotycząca dzisiejszego rozwiązania. Poetyckie, książkowe określenie przestrzeni nad ziemią. Poetyckie, książkowe określenie przestrzeni nad ziemią. 71,48, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, następnie wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisujecie rozwiązanie do zagadki. Zwycięzca albo zwyciężczyni otrzyma torbę płócienną z napisem Emaus Dobre Radio i w środku kieszonkowy kodeks rowerzysty. Przyda się na pewno dla tych, którzy nie do końca są za pan brat z przepisami o ruchu drogowym. No i tam jeszcze także dorzucam smycz Radia Emaus, żebyście kluczy na przykład nie zgubili. Albo jakiegoś identyfikatora, który da się przypiąć do tej smyczy. 7148, ostatni moment, żeby wysłać SMS pod ten numer. 7148 za złotówkę i 23 grosze, a w treści trzeba wpisać słowo zagadka, potem postawić kropkę, następnie wpisać swoje imię, nazwisko, i na końcu wpisać rozwiązanie do zagadki. Mam nadzieję, że teraz już wszystkim Wam udało się to wydedukować. Powodzenia!

0: Konkurs popołudniowy.
1: Już widzę, że chyba się coś tutaj zadziało z telefonem, ale może Kasia jest po drugiej stronie. Halo, Kasiu, jesteś? Halo, jesteś? No nie ma Kasi, a powinna tam być. Za chwilę wracamy, za chwilę Kasia się pewnie pojawi. Coś tutaj z tym łączem dzisiaj jest nie za bardzo, no ale mam nadzieję, że to za chwilę nadrobimy. Kasiu, czekaj cierpliwie, za chwilę dzwonię.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Konkurs popołudniowy.
1: Sprawdzamy, czy teraz się uda. Halo, Kasiu, jesteś tam?
2: Jestem.
1: No, pięknie. Ja cieszę się, że się udało, bo tutaj coś te łącza dzisiaj nam szwankują. Chyba upał daje się we znaki. No dobrze, Kasiu, ale my nie o pogodzie będziemy tutaj rozmawiać, bo muszę ci pogratulować, bo z tego, co widzę, jako pierwsza dzisiaj rozszyfrowałaś zagadkę prawidłowo, ale no, pytanie, ile SMS-ów wysłałaś? To jeszcze takie dodatkowe. Jeden SMS. No to jest duża szansa, że za chwilę usłyszę od ciebie prawidłową odpowiedź, ale zanim ją usłyszę, no to najpierw jeszcze takie częściowe odpowiedzi chciałbym od ciebie usłyszeć. W środku rozwiązania mamy słowo powszechnie używane w chrześcijaństwie, judaizmie i islamie. Ono oznacza takie stwierdzenie, niech się stanie. O jakie słowo chodzi?
2: Amen.
1: Oczywiście, że chodzi o słowo amen. No ale to jeszcze nie wszystko, bo na wstępie mamy przedsiębiorstwo handlowe, usługowe lub przemysłowe. Co to takiego na wstępie?
2: Firma.
1: Oczywiście, że firma. No i mamy jeszcze tam solenizantkę z 14 września, 18 września, 24 grudnia i 30 grudnia. No i ciekaw jestem, czy wiesz, o jaką solenizantkę chodzi. W środku rozwiązania jest do znalezienia.
2: Nie wiem.
1: No, chodzi o Irmę albo Irminę, no bo to też nazywana jest Irmą, Irmina, i to właśnie ona jest solenizantką z 14 września, 18 września, 24 grudnia i 30 grudnia, ale nie musisz wiedzieć tej końcowej, tej częściowej podpowiedzi, bo wystarczy, że odpowiesz mi teraz na to, co to jest nieboskłon albo poetyckie, książkowe określenie przestrzeni nad ziemią. Rozwiązaniem dzisiejszej zagadki jest jakie słowo?
2: Firmament.
1: Tak jest, firmament. To jest rozwiązanie dzisiejszej zagadki. Gratuluję ci serdecznie, moja droga.
2: Dziękuję.
1: Wygrywasz torbę płócienną i ten firmament daje ci dzisiaj torbę płócienną, w środku kodeks kieszonkowy rowerzysty i do tego jeszcze smycz radia Emaus. Mam nadzieję, że jesteś zadowolona z takiego obrotu sprawy.
2: Tak.
1: Pozdrawiam cię serdecznie i przekazuję tobie głos. Teraz ty możesz kogoś na naszej antenie pozdrowić. Proszę bardzo.
2: Serdecznie pozdrawiam moją córkę Maję, która ma dzisiaj urodziny, i siostrę Albertynkę Hanię, która również ma dzisiaj urodziny.
1: Proszę bardzo, jak się zbiegną urodziny. A siostra Albertynka jak ma na imię?
2: Hania.
1: No proszę bardzo, to i Maja, i siostra Hania zostały pozdrowione przez ciebie, a przypomnę, że pozdrawiała Kasia, która dzisiaj zwyciężyła w dzisiejszym konkursie popołudniowym. Torba płócienna, kodeks kieszonkowy rowerzysty. A w ogóle jeździsz na rowerze?
2: Tak, oczywiście.
1: A znasz dobrze przepisy o ruchu drogowym?
2: Już dużo, wiele lat już mam przepisy, że najpierw koryguję to nowego.
1: No można sobie jakoś to zaktualizować, tę całą bazę danych. Gratuluję ci serdecznie, Kasiu, za chwilę SMS zwrotny do ciebie mknie, żebyś wiedziała, jak i kiedy odebrać nagrodę, a tymczasem na naszej antenie pojawi się Kate Bush. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy.
2: Pozdrawiam Państwa, pa.

Kate Bush dla nas śpiewa, czyli Kasia. A Kasia dzisiaj też wygrała w konkursie popołudniowym. Firmament to było to słowo, które dzisiaj było poszukiwane w konkursie popołudniowym. Kasia poradziła sobie z tą zagadką najlepiej dzisiaj i najszybciej udzieliła odpowiedzi. Nagrody odbierze sobie w ciągu 2 tygodni. Przypominam, że trzeba odebrać nagrody z Radia Emaus, gdy się je wygra. No mam nadzieję, że jesteście zadowoleni, że te konkursy i o 9.15 i o 15.15 pojawiają się u nas na antenie. Najbliższy konkurs zatem jutro o 9.15.

0: Reklama. Gdzie tym razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. To opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.świętywojciech.pl oraz w dobrych księgarniach.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus na dobre popołudnie.
2: 3 sekundy po godzinie 16.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
3: Płonie hala produkcyjna pod Obornikami. Rusza nowa pływalnia miejska na poznańskim Grunwaldzie. Już za parę dni kolejna edycja pikniku historycznego Barwy Historii w Sierakowie. Duży pożar hali produkcyjnej w Obornikach. Płonie jeden budynek, ale pożar nie jest opanowany i zagrożone są sąsiednie zabudowania. Na miejsce ściągane są specjalistyczne jednostki Straży Pożarnej. Działa tam już kilkadziesiąt zastępów strażaków, mówi Agata Kamińska ze Straży Pożarnej w Obornikach.
4: Na tą chwilę jest zadysponowanych 40 zastępów Straży Pożarnej. Jest też w trakcie dojazdu grupa chemiczna z Poznania. Na tą chwilę nie mamy informacji o osobach poszkodowanych. W tym momencie pożarem objęty jest jeden budynek, ale są też zagrożone sąsiednie budynki, dlatego cały czas te siły i środki są na miejsce zdarzenia wysyłane. Na tą chwilę pożar jest nieopanowany.
3: Strażacy apelują do mieszkańców Obornik i sąsiednich miejscowości o zamknięcie okien.
0: Informacje z Poznania.
3: W najbliższy piątek, 29 maja, przy ulicy Taborowej w Poznaniu zostanie otwarta pływalnia miejska Grunwald. Od 14 do 18 będzie można korzystać z obiektu i wziąć udział w zaplanowanych atrakcjach, m.in. pokazie ratownictwa wodnego, informuje rzecznik prasowy Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji Filip Borowiak.
5: Dzieci przede wszystkim zachęcamy do korzystania z wodnego toru przeszkód. To taka dmuchana atrakcja, bardzo popularna. Też to jest atrakcja dla dzieci potrafiących pływać, więc tutaj prosimy wziąć pod uwagę to, że dzieci, które będą chciały skorzystać z tej atrakcji, muszą mieć umiejętności pływackie, bo to jest na dużym basenie. Będą oczywiście również animacje i zabawy dla dzieci, także tych nie potrafiących pływać, czyli w tych basenach rekreacyjnych, gry, malowanie twarzy, a dla dorosłych aquaerobik, aquacross.
3: Weekend otwarcia ma być także szansą na spotkanie z konsultantami w sprawie zapisów do Akademii Nauki Pływania prowadzonej przez POSIR. Już w przyszły weekend, 5 i 6 czerwca, Sieraków stanie się areną wydarzeń, które przeniosą mieszkańców i turystów w samo serce burzliwego średniowiecza. A to za sprawą kolejnej edycji pikniku historycznego Barwy Historii, odbywającej się pod hasłem Interregnum Wojna Atomowa w Wielkopolsce 1382-1385. Na uczestników będzie czekało mnóstwo atrakcji, zapowiada dyrektor Muzeum Zamku Opalińskich w Sierakowie Robert Jędrzejczak.
6: Program jest tak skonstruowany, żeby każdy znalazł coś dla siebie, bo będzie strefa edukacyjna dla młodszych, będzie strefa historyczna dla miłośników historii, będzie strefa kodzieła i rzemiosła lokalnego, gdzie będą wystawcy się też prezentowali. I warto do nas się wybrać, bo ta opowieść jest pokazywana w taki aktywny i ciekawy sposób, gdzie z jednej strony możemy zobaczyć obóz historyczny wojskowy, gdzie możemy przymierzyć broje, gdzie możemy porozmawiać z tymi rycerzami, z drugiej strony możemy wziąć udział w warsztatach, na przykład też będzie spektakl teatralny, księga błazna, świetne widowisko średniowieczne, więc po prostu każdy znajdzie coś dla siebie, i duży, i mały.
3: Wydarzenie zainauguruje w piątek, 5 czerwca o godzinie 17:00, konferencja popularno-naukowa na Zamku w Sierakowie. Prelegenci przybliżą dzieje regionu w obliczu wojny domowej, nałęczów z grzymalitami. Piknik zakończy w sobotę o godzinie 22:00 taniec z ogniem płomyczki.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
3: Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał specjalny poradnik dla przyszłych rodziców. Znajdują się w nim najważniejsze informacje o ubezpieczeniach społecznych i o tym, jakie świadczenia mogą z nich otrzymać. Publikacja opisuje szczegółowo zasady korzystania z zasiłku macierzyńskiego, chorobowego z powodu niezdolności do pracy w trakcie ciąży i zasiłku opiekuńczego, który przysługuje na opiekę nad chorym dzieckiem. W marcu uruchomiono także dodatkową pomoc, mówi rzeczniczka prasowa Wielkopolskiego ZUS-u Marlena Nowicka.
7: Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił również specjalną skrzynkę e-mailową mama@zus.pl, na którą przyszli i obecni rodzice mogą zgłaszać pytania o wszelkie formalności związane z uzyskaniem świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
3: Poradnik można już pobrać ze strony ZUS, a wkrótce będzie dostępny także w papierowej wersji w placówkach zakładu.
0: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
2: No i był taki moment, że widzieliśmy 23 stopnie na termometrach w stolicy Wielkopolski, ale już jest 22. Są 22 stopnie. 23 natomiast to jest temperatura odczuwalna teraz w Poznaniu. Jak będzie wyglądała sytuacja w kolejnych dniach? Bo to jest też bardzo interesujące pytanie. No tak, jutro 21 stopni maksymalnie w ciągu dnia w Poznaniu, w piątek 24 stopnie, a w sobotę ów będą mogli powiedzieć działkowcy i ogrodnicy, bo popada trochę deszczu 30 maja w sobotę, ale temperatura też maksymalna w ciągu dnia osiągnie nawet poziom 23 stopni Celsjusza. Chłodne noce będą troszeczkę, z czwartku na piątek 5 stopni Celsjusza, z piątku na sobotę 6 stopni Celsjusza, no ale już z soboty na niedzielę 12 stopni pokażą termometry. Jeśli chodzi o warunki biometeo, to dzisiaj przy bezchmurnym niebie w nocy biometr będzie korzystny, no ale temperatura odczuwalna, uwaga, proszę usiąść, ci bardziej wrażliwi, dzisiaj w nocy temperatura odczuwalna w Poznaniu 2 stopnie Celsjusza, mimo że wiatr będzie delikatny, 10 km na godzinę, momentami tylko osiągnie prędkość 25 km na godzinę, no ale jutro w ciągu dnia będzie szalał 40 km na godzinę nawet, z tym, że jutro w ciągu dnia 21 stopni zarówno na termometrach, jak i temperatury odczuwalnej. W piątek natomiast 24 stopnie na termometrach i mimo porywistego wiatru sięgającego 25 km na godzinę, temperatura odczuwalna będzie wyższa od tej, którą zobaczymy na termometrach i wyniesie 25 stopni Celsjusza.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Z okazji urodzin życzymy sobie często 100 lat życia. Ale czy kiedykolwiek się zastanawialiśmy, co też solenizant zrobiłby z tak długim życiem? Ot, taki dzisiejszy święty, to co najistotniejsze w jego życiu, zajęło mu dokładnie 8 lat. Co więcej, tylko z powodu tych kilku lat swego życia jest dzisiaj wspominany w kościele. Widzialnym znakiem tego czasu jest katedra w Canterbury, bo mówimy dzisiaj o świętym Augustynie biskupie. Jednak katedra jest tylko zwieńczeniem owych 8 lat, w czasie których ten opat benedyktyńskiego klasztoru w Rzymie na życzenie papieża Grzegorza Wielkiego razem z 40 mnichami wyruszył do Brytanii. Na ląd zeszli w Wielkanoc roku 597 i swoje pierwsze kroki pewnie skierowali do króla Kentu Ethelberta. Mówię pewnie, bo ich wizyta była oczekiwana przez chrześcijańską małżonkę władcy, która zadbała zresztą o życzliwe przyjęcie misjonarzy. To dobre usposobienie Ethelberta i jego dworu sprawiło, że w 8 lat mała kapliczka zbudowana dla królowej zmieniła się w katedrę, dom dla 40 mnichów w opactwo świętego Piotra i Pawła, a sam opat Augustyn, benedyktyn z Rzymu, stał się Augustynem z Canterbury, pierwszym prymasem Anglii. Nasz dzisiejszy patron umarł 26 maja 604, a być może 5 roku, licząc sobie znacznie, ale to znacznie mniej niż 100 lat. Zatem nie w długości życia, tylko w sensownym przeżywaniu danego nam czasu tkwią najlepsze chyba urodzinowe życzenia.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Reklama.
1: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki, zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
5: Stanisław Grochowiak, poeta. Od niego zaczniemy, bo biografia Menuet z Grochowiakiem, tak zatytułowana, Lidii Sadkowskiej-Mokkas, rzuca nowe światło na skomplikowane życie poety. Z książki wyłania się obraz człowieka prawdziwego, niezakłamanego. Autorka nie pomija trudnych tematów, choroby alkoholowej, zmagań z codziennością, problemów zawodowych, zawiłych relacji interpersonalnych i rozdarcia między życiem rodzinnym a powołaniem artysty, wieloletniego funkcjonowania w dwóch równoległych uczuciowych związkach. W sugestywnej narracji łączy rzetelność naukową z reporterską relacją. Publikacja, o której mowa, dzisiaj na kanwie tej publikacji, Menuet z Grochowiakiem, spotkanie z Lidią Sadkowską-Mokkas wokół tej biografii Stanisława Grochowiaka o godzinie 17:00 zaprasza Biblioteka Raczyńskich przy Placu Wolności 19. Wstęp wolny na to wydarzenie, więc jeśli ktoś lubi poezję, a szczególnie może poezję Stanisława Grochowiaka, to koniecznie o godzinie 17:00 powinien się pojawić w Bibliotece Raczyńskich przy Placu Wolności 19. A jeśli ktoś lubi fotografować, bo bardziej przemawia do niego obraz, no to myślę, że Fyrtel Główna przy ulicy Głównej 42 ma dla niego dzisiaj idealną propozycję, bo pracownia fotografii Fotolab we własnej łazience zaprasza. No i tak, jeśli fotografia jest czyjąś pasją i ktoś szuka okazji, aby ją rozwijać, eksperymentować z nowymi technikami lub pragnie dopiero poznać tajniki obsługi aparatu fotograficznego czy pracy z aparatem tradycyjnym, takim analogowym, to z pewnością znajdzie podczas tego wykładu coś dla siebie. Ten tegoroczny cykl rozpocznie się od kilku spotkań poświęconych technicznym podstawom obsługi aparatu fotograficznego, czyli prawidłowego naświetlania, kadrowania, obróbki plików cyfrowych. Podczas kolejnych spotkań uczestnicy wejdą w półmrok ciemni fotograficznej, aby oswoić się z pracą na materiałach światłoczułych, wywoływaniem klisz fotograficznych, wykonywaniem odbitek, a także eksperymentami z technikami pamiętającymi początki fotografii, czyli cyjanotypią oraz brązem Van Dyck. Poprowadzi to spotkanie Tomasz Sokołowski, który o fotografii wie bardzo dużo. To wydarzenie dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pochodzących z Funduszu Pomocy Kultury, Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego oraz ze środków budżetowych miasta Poznania. To spotkanie dzisiaj o godzinie 17:00. Fyrtel Główna zaprasza. Jeśli fotografia jest Wam bliska albo chcielibyście, żeby była dla Was bliska, to powinniście się tam pojawić. Architektura i zmiany to jest propozycja dla tych, którzy chcieliby się wybrać na spacer. Taki spacer edukacyjny dzisiaj odbędzie się po Mostach Berdychowskich. O godzinie 18:00 zaproszenie na taki spacer proponuje Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów i będzie można zobaczyć, jak to ta architektura wkracza w nasze miasta. Że wkroczyła doskonale z Mostami Berdychowskimi, to pewnie wielu z Was się o tym już przekonało. Mosty Berdychowskie, Poznań, godzina 18:00 i tam architektura i zmiany miejskiej mobilności, spacer, specjalny spacer. Dla Ciebie, Mamo, czwarta edycja koncertu z okazji Dnia Matki. Dzień Matki mamy co prawda za sobą, bo był wczoraj, ale to jeszcze na kanwie tego dnia. Dzisiaj o godzinie 19 w auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza będzie można posłuchać wyjątkowych artystów. Joanna Chorodko, artystka o głosie, który skrzy się jak kryształ i o charakterze, który sprawia, że każda rola sceniczna nabiera wyrazistego smaku. Emilia Zielińska, sopranistka, która bez problemu sięga nieba, a czasem wyżej nawet, jeśli chodzi o swój sopran. Jadwiga Tomczyńska, wokalistka grająca na harfie elektrycznej, której wirtuozerskie prowadzenie harfy sprawia, że utwory nabierają zupełnie nowego brzmienia. Będzie także Adam Sobierajski i Łukasz Graj, tenorzy z charakterem i błyskotliwym poczuciem humoru. Będzie Adam Szerszeń, Jakub Milewski, barytony, których barwa głosu jest tak bogata, ich styl, flirt i oczarowanie na pewno i oczarują także Państwa. Renata Brukiewicz, ona odpowiada za narrację tego dzisiejszego wydarzenia, czyli tego koncertu, który ma tytuł Dla Ciebie, Mamo. I to będzie koncert z udziałem orkiestry, więc warto wiedzieć, że ta orkiestra Arte Symfonico to grono wybitnych instrumentalistów, którymi przewodzi maestro Mieczysław Smyda, dyrygent, muzyk i raper. Tak, raper, dobrze usłyszeliście, drodzy Państwo. A w swoim dorobku muzycy mają udział w wielu prestiżowych wydarzeniach kulturalnych, więc no naprawdę miks doskonały. Myślę, że to wydarzenie naprawdę nie lada wielkiej klasy muzycznej. Dzisiaj o godzinie 19 aula UAM zaprasza. Teatr. Propozycja teatralna też jest. Proszę bardzo, Teatr Nowy na przykład. Spektakl Sen Nocy Letniej. Dzisiaj o godzinie 19 będziecie mogli ten spektakl zobaczyć. O tym, że miłość nie zawsze ma kolor różu, a Las Ateński nie jest zielonym zagajnikiem. O tym będziecie mogli się przekonać, jeśli wybierzecie się na ten spektakl, który jest hipnotyzujący, bo to spektakl Jana Klaty, czyli jego spotkanie z Szekspirem. Jak to wygląda? Tak jakby reżyserował to David Lynch, a kochankowie biegali po Twin Peaks. Być może tak, jeśli by się Szekspir zderzył, gdyby go reżyserował David Lynch. Możecie się przekonać, spektakl Sen Nocy Letniej dzisiaj w Teatrze Nowym na scenie imienia Tadeusza Łomnickiego o godzinie 19. I jeszcze Żółte Kurtki, Yellow Jackets, dzisiaj koncert z cyklu Jazz Top. I ten koncert z cyklu Jazz Top, no nie może być inaczej, że w jazzowym klubie Blue Note dzisiaj wybrzmi o godzinie 20 dla miłośników jazzu coś wyjątkowego. To był serwis kulturalny.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka

gdy się trawersuje Grenlandię. To się ciągnie za sobą cały swój dobytek na takich saniach specjalnych, no i tam też jest jedzenie. Jedzenia ubywa z każdym dniem i z każdym krokiem tak naprawdę, no ale jednak te sanie sporo ważą. Na ten temat dzisiaj na pewno porozmawiam z Miłką Raulin. 4 lata minęły po jej przetrawersowaniu Grenlandii o godzinie 17:30. Miłka będzie moją gościnią. Przez telefon co prawda, no bo jest daleko stąd, ale połączymy się i opowie o tym, o takich rzeczach, o których chyba tu jeszcze nie opowiadała. Spytam ją, no właśnie, o parę rzeczy ją spytam, takich, o których do tej pory jej nie pytałem, ale to usłyszycie o 17:30. 17:30, spotkanie przy kawie, na odległość dzisiaj Miłka Raulin będzie moją gościnią.

0: Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na słowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest punktualnie 17.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Brandenburgia i Wielkopolska apelują o kolejne inwestycje kolejowe. Stowarzyszenie Wspólne Jutro z Poznania chce przywrócenia roweru miejskiego. Przebadali 100 pacjentów i wykonali 50 operacji. Lekarze, wolontariusze, redemptori z misją wrócili z Kamerunu. O bezpieczeństwie i infrastrukturze na granicy polsko-niemieckiej rozmawiali dziś w Poznaniu przedstawiciele obu państw. Na Politechnice Poznańskiej odbył się 9. szczyt polityczny partnerstwa ODRA. To inicjatywa, która od 20 lat łączy 4 zachodnie województwa z Polski i 4 kraje związkowe ze wschodnich Niemiec. Dziś ich przedstawiciele wskazywali m.in. na konieczność poprawy infrastruktury kolejowej między oboma państwami, mówi premier kraju związkowego Brandenburgia Dietmar Woidke.
3: Trzeba ją poprawić. Mamy oczywiście projekty, które już są realizowane. To między innymi linia Berlin-Görlitz-Gorzelec-Wrocław. To również tutaj linia Berlin-Szczecin. Ale jest też tak ważny projekt tak zwanej kolei wschodniej, czyli z Berlina do Kostrzynia i dalej Gorzowa.
2: Do tego premier Brandenburgii wraz z marszałkiem województwa wielkopolskiego Markiem Woźniakiem wystosowali dziś apel do obu rządów o realizowanie kolejnych inwestycji kolejowych.
1: Informacje z Poznania.
2: Przywróćmy poznański rower miejski. Pod takim hasłem członkowie Stowarzyszenia Wspólne Jutro przez ostatnie tygodnie zbierali podpisy mieszkańców. Za przywróceniem usługi działającej w latach 2012-2022 podpisało się 6 tysięcy osób. Członek stowarzyszenia Kacper Nowicki tłumaczy, że likwidacja systemu na rzecz prywatnych hulajnóg i rowerów była złą decyzją.
4: Miasto, zamykając rower miejski, nie dało ludziom żadnego prawdziwego transportu osobistego, który mogliby wykorzystywać każdego dnia. Kiedy zobaczą Państwo, za nami stoi w rogu Placu Kolegiackiego strefa Hop and Go dla hulajnóg elektrycznych, prywatnych firm, które nie płacą w Polsce podatków i które są produkowane w Chinach, jednocześnie zanieczyszczając środowisko i generując niebezpieczeństwo dla pieszych w naszym mieście.
2: Członkowie stowarzyszenia złożyli już w Urzędzie Miasta obywatelski projekt uchwały. Jeśli co najmniej 300 podpisów okaże się ważnych, projektem zajmą się miejscy radni. Poznańscy lekarze z Fundacji Redemptoris Missio wrócili z 3-tygodniowego wyjazdu do Kamerunu. Wolontariusze pojechali do ośrodka misyjnego, którego pomieszczenia zamieniono na sale zabiegowe. Przebadali tam 100 pacjentów i wykonali 50 operacji przepuklin. Było to niemałe wyzwanie, ponieważ lekarze musieli zabrać z Polski niezbędny sprzęt, a ze względu na warunki nie mogli przeprowadzać zabiegów w znieczuleniu ogólnym. Poza operacjami przepuklin chirurdzy uratowali m.in. życie ciężarnej kobiety i jej dziecka, ponieważ pacjentka nie mogła dotrzeć do szpitala.
5: Zostaliśmy obudzeni przez naszą tutaj opiekunkę, siostrę Barbarę, która mówi, że chyba musimy wykonać to cięcie, więc obudziliśmy się, podjęliśmy decyzję w bardzo krótkim czasie i po prostu w trybie pilnym wykonaliśmy to cięcie. Udało się, dziecko, matka przeżyły. Kiedy wyjeżdżaliśmy, wiedzieliśmy, że mają się dobrze, że wychodzą do domu.
2: Opowiada anestezjolog Karolina Puklińska-Cieśla. Fundacja Redemptoris Missio zapewnia, że to nie była ostatnia misja do Kamerunu.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: 10 czerwca w poznańskim hotelu Bazar odbędzie się uroczysta gala 23. edycji konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości. Powiat poznański od lat docenia najlepsze firmy i innowacyjne przedsięwzięcia z obszaru metropolii Poznań. Do udziału w konkursie zapraszane są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz startupy z terenu powiatu poznańskiego, Poznania, a także Śremu, Skoków, Szamotu i Obornik. Ideą konkursu jest nagradzanie firm innowacyjnych, przedsiębiorczych, zarządzanych przez ludzi otwartych na nowe rozwiązania, pracujących na sukces gospodarczy regionu i stanowiących o jego sile.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Jeśli chodzi o pogodę w nocy, bądźcie przygotowani na spore ochłodzenie. No bo z tych 20 kilku stopni w nocy odczuwać będziemy jedynie 2 stopnie Celsjusza. Tak, nie przesłyszeliście się. 2 stopnie Celsjusza to będzie w nocy temperatura odczuwalna. Porywisty wiatr sięgnie w nocy prędkości 25 km na godzinę. Będzie zimno i sucho, ale warunki biometeo będą korzystne. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie małe, wiatr dochodzący porywami do 40 km na godzinę, no i temperatura 21 stopni. A jeśli chodzi o ciśnienie, jutro 1023 hektopaskale. W piątek natomiast zachmurzenie małe, 24 stopnie na termometrach i uwaga, wyższa temperatura odczuwalna w piątek, aż 25 stopni Celsjusza. Zarówno jutro, jak i w piątek biometr będzie niezdecydowany, obojętny, neutralny, ani na tak, ani na nie.

Czy można wydać duże pieniądze na to, żeby wybrać się na wyprawę, jakąś bardzo trudną wyprawę, a potem nagle w trakcie wyprawy stwierdzić, że no jednak no nie dam rady, jednak to nie dla mnie? Takie pytanie na pewno zadam dzisiaj Miłce Raulin. Miłka Raulin, 4 lata po przetrawersowaniu Grenlandii, będzie moją gościnią dzisiaj o 17:30. Zapraszam na spotkanie przy kawie na naszej antenie.

Mam nadzieję, że kawę macie już zrobioną, bo już za chwilę, już o 17.30 na naszej antenie, spotkanie przy kawie, no a spotkanie przy kawie bez kawy, no to trochę tak by było słabo, więc zróbcie sobie dobrą kawę.

To będzie specjalna piosenka dla tych, którzy po plaży gdzieś tam sobie chodzą, bo to jest piosenka o piasku w butach, który zostaje nam jako pamiątka z tej plaży albo z jakichś miejsc, które odwiedziliśmy, no i to jest taka pamiątka, za którą nie trzeba płacić, a w butach ją mamy.

0: Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Bardziej pozytywnej piosenki nie mogłem znaleźć, a to jest taka piosenka, która może się kojarzyć z tym, co tu za chwilę będzie się działo, bo za chwilę przez telefon połączę się z Miłką Raulin, podróżniczką, która no między innymi zdobyła koronę ziemi, przetrawersowała Grenlandię i za chwilę porozmawiamy o takich rzeczach, o których jeszcze tutaj nie rozmawialiśmy na antenie, a związane są właśnie między innymi z trawersem Grenlandii.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień. Spotkania przy kawie.
5: No są takie momenty, moi drodzy słuchacze, że łączę się czasami z osobami z bardzo daleka i teraz ja nawet w zasadzie nie wiem, dokąd ja się w ogóle dodzwoniłem, ale po drugiej stronie ze mną Miłka Raulin i to jest spotkanie przy kawie. Dzień dobry,
6: dokładnie,
5: Miłka.
6: Tak. Dzień dobry, kochani. Przed chwilą zamówiłam kawę. U mnie głośno, bo to jest, słuchajcie, cukiernia, więc poza kawą są pączki. Ja
5: no, dobrze,
6: nie
5: rozumiem.
6: Ale a propos miejsca, to przed chwilą byłam jeszcze w Słupsku, a jestem w Warszawie, także się teleportowałam.
5: No tak, ale ja dzwonię do ciebie dlatego, żeby przypomnieć o pewnej rocznicy, która w tym roku przypada, bo to już 4 lata od czasu, kiedy przetrawersowałaś Grenlandię. Liczysz ten czas w ogóle od tego momentu?
6: Wiesz co, nie liczę, ale wspominam za każdym razem, jak trudne to było, jak mnie coś boli, niestety dzisiaj. To jest trochę tak, że rzeczywiście płacić, słuchajcie, tą fakturę za tak ekstremalne wyprawy, ale wspominam też w ogóle, wiecie, ten czas, w którym na przykład siedziałam sama w namiocie, myślałam sobie, Boże, kiedy to się skończy, jakie to jest trudne i tak dalej. Nie wiem, czy nastąpił jakiś element u mnie przebiegunowania i czy ja się po prostu zestarzałam, ale sobie myślę, że naprawdę robiłam wielkie rzeczy kiedyś.
5: Nadal robisz wielkie rzeczy i to wszystkich nas czas nie oszczędza raczej, natomiast ty się nie poddajesz z tego, co wiem.
6: No nie poddaję się, bo słuchajcie, od 8 lat realizuję Festiwal Siły Marzeń. Zresztą bardzo się cieszę z tego, że Radio Emaus bierze patronat nad tym wydarzeniem i tutaj spotykam się z takimi niesamowitymi historiami właśnie i z ogórskimi, i to historiami dookoła świata, gdzie można się, słuchajcie, nakręcić na kolejne podróże.
5: Niesamowita przygodowa impreza tak naprawdę. Ja polecam serdecznie, kto nie był jeszcze na tej imprezie, to ja myślę, że warto się wybrać, bo corocznie jest ten festiwal przez Miłkę organizowany, no i tam można spotkać naprawdę wielkie osobowości, jeśli chodzi o świat podróży, eksploracji, zdobywców, no to naprawdę wielkie...
6: To zdradźmy, kto w tym roku. Piotr Krzyżowski, Michał Leksiński, który będzie tuż po zdobyciu swojej korony ziemi, a z podróż dookoła świata zabierze nas Ola Wierzbowska, która w zeszłym roku się niestety rozchorowała. Będzie też sama przez świat, mamy mocno kobiecy zespół. No, a nad resztą prelegentów jeszcze pracuję.
5: Rozumiem, to pewnie będzie niespodzianka. Zresztą to wszystko do ostatnich chwil nie jest tak do końca pewne, bo ktoś może przybyć jako taka niespodzianka, ktoś, no może się coś takiego wydarzyć, jak ostatnio z Olą Wierzbowską, że niestety nie mogła wziąć udziału, mimo że już do końca było wiadomo, że będzie miała swoją prelekcję. Ale ja do ciebie w sumie dzwonię z takim tematem trochę dziwnym. Ostatnio widziałem twoją rolkę, gdy pokazywałaś, ile śmieci było na Everestie, gdy zdobywałaś Everest i trochę w takim zestawieniu z Grenlandią chciałem to połączyć. Jakbyś porównała Grenlandię i porównała Everest. Na Grenlandii w ogóle są śmieci też?
6: Wiesz co, nie ma śmieci, dlatego że tam nie ma aż tyle ludzi. Generalnie rzecz biorąc, tak naprawdę na Grenlandię, jak wchodzisz na lądolód, to jesteś tam sam. Jedyne śmieci, jakie zobaczysz, to są śmieci, które sam wyprodukujesz. Zresztą uwaga, teraz powiem coś może mocno kontrowersyjnego, ale rząd grenlandzki zgadza się na to, żeby te śmieci palić. Dostajesz takie pozwolenie, że tak można śmieci spalić i ja w trakcie swojej wyprawy. Myśmy zrobili takie miejsce w połowie wyprawy, gdzieśmy te śmieci po prostu wszystkie spalili. Wykopaliśmy dół i spaliliśmy te śmieci. Gdzieś to zgodnie z tymi procedurami, które są na Grenlandii, można to robić. Dostaje się pozwolenie od rządu na to. No, wszystko po to, żeby mniej tego ekwipunku ciągnąć ze sobą, żeby było lżej po prostu. Można też te śmieci ze sobą po prostu przytaszyć do wybrzeża wschodniego. No i takie dwie opcje, że tak powiem, są dozwolone.
5: No i trzeba przypomnieć słuchaczom, że ty jesteś tą osobą, która przetrawersowała Grenlandię jako jedna z nielicznych osób z Polski w ogóle. Miałem tę przyjemność widzieć cię od razu w helikopterze, gdy wracałaś po tym wielkim dokonaniu. Łzy ci ciekły i byłaś bardzo wzruszona z tego powodu.
6: No byłam, słuchajcie, bo ja dopiero sobie zdałam sprawę z tego, jak się uniosłam nad tym lądolodem. Jej, bo jaki to był kawał drogi. Najgorszą, absolutnie najgorszą rzeczą, słuchajcie, w trawersie Grenlandii było to, że w przeciwieństwie do gór, tutaj idziesz po płaskim terenie. Nie ma widocznego celu, nie ma, wiecie, szczytu, do którego trzeba podążać. Po prostu jest płasko, płasko, jeszcze raz płasko, a każdy dzień jest bardzo do siebie podobny. I w pewnym momencie zaczynasz widać coś w rodzaju zarysu gór i okazuje się, że rzeczywiście po 28 dniach dotarłeś do wybrzeża wschodniego. Trochę się czujesz jak odkrywca, wiesz, bo to życie było przez miesiąc tak monotonne, codziennie to samo jedzenie, codziennie te same gęby, codziennie ta sama procedura wstawania, załatwiania się, mycia, rozkładania namiotu, składania tego namiotu, no i przejście, które trwa kilka godzin, od 8 godzin maszerowaliśmy, ponawet mieliśmy taki rekord, gdzie 20 godzin byliśmy na nartach, bo proszę pamiętać, że tak naprawdę trawers Grenlandii to przemieszczanie się na nartach cross country. W moim wypadku ja szłam z wybrzeża zachodniego na wschodnie, pokonując 600 kilometrów w ciągu tego całego dystansu, a taki dzienny dystans to był od 20, powiedzmy, czy tam 25 kilometrów do maksymalnie pokonałam 47, bo to już ostatniego dnia. Rzeczywiście ten spadek terenu pozwalał mi na to, żeby się szybciej przemieszczać.
5: No i ciągnęłaś za sobą bardzo ciężkie stanie, które co prawda z każdym dniem, z każdym kolejnym tygodniem stawały się lżejsze, no bo to jednak jedzenia ubywało.
6: Tak jest, no 34 kilogramy jedzenia w momencie, kiedy rozpoczęłam wędrówkę. A muszę się wam przyznać, że ostatniego dnia, no licho było z tym jedzeniem. Dostała mi jakaś jedna zupka, taka wiecie, instant. Starą zupkę chińską pamiętam, że jeszcze jadłam na ostatnim tak zwanym snacks and drinks, czyli takim przystanku, w którym żeby uzupełnić kalorie, a dwa dni, które spędziłam na lądolodzie już nawet w wschodnim, także nie musiałam się przemieszczać, to już naprawdę autentycznie głodowałam, wyciągając kiedyś jakieś stare żelki, które też trzeba było zjeść, bo człowiek był po prostu głodny.
5: Wszystko jest ważne w takim momencie, jeśli człowiekowi brakuje kalorii, a ty te kalorie spalałaś bardzo tam, trawersując Grenlandię. To wielkie dokonanie, no ale też o paru rzeczach nie mówiliśmy tutaj na antenie. Już wielokrotnie z tobą na ten temat rozmawiałem i rozmawialiśmy nie tylko na antenie, ale też osobiście chociażby w Warszawie, czy tutaj w Poznaniu. No ale nie mówiłaś mi nigdy o tym wydarzeniu, gdy koledze odpadł kawałek nosa. Tego nie znałem.
6: To, słuchajcie, no sytuacja była trochę zabawna, a trochę przerażająca, bo generalnie rzecz biorąc, moją procedurą taką wieczorną, no takim świętem właściwie, było to, że ja sobie codziennie smarowałam twarz wazeliną. Dlaczego? Dlatego, że moja skóra była narażona nie tylko na promienie słoneczne, niskie temperatury, ale też przede wszystkim wiatr. I ona po prostu chłonęła tam wazelinę jak szalona, ale też przykrywałam twarz taką bawką czy maską, żeby po prostu jak najmniej odczuwać to zimno. No minus 40 stopni Celsjusza, wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, na swoich policzkach taką temperaturę i taki wiatr, który tam cały czas nieustannie działa. A James tego nie robił, mój kolega zespołu, zresztą wspaniały, bardzo supportujący, zwłaszcza na początku, bo to on mi przyciągał sanie. No nie zakrywał tej twarzy ani baską, ani też jednocześnie nie wklepywał tego wszystkiego. No więc w pewnym momencie, jak sobie postanowił jednak założyć tą babkę, żeby się ochronić od tego wiatru. No i on tak dynamicznie ściągnął, to faktycznie po prostu trzyma rżnięty materiał i to, że on z niego puchał, bo jednak cały czas, wiecie, no, to ciepło się wydziela tutaj, gdzie my oddajemy, tak oddychamy, to tak dynamicznie ściągnął tą babkę niestety, że...
5: Z kawałkiem nosa.
6: Odpadło, kawałek nosa mu odpadło, o czym więcej piszę w mojej książce.
5: No, to są niesamowite historie. Ale też o jeszcze jednej rzeczy nie pytałem cię nigdy. No bo to też taka ważna sprawa. To jak idziesz przez Grenlandię, idziesz przez ten lądolód i ciągniesz za sobą te sanie, no i w pewnym momencie stwierdzisz, że jednak ojej, chyba jednak mnie to przerasta, to ja chciałabym wrócić. Można to zrobić?
6: No właśnie nie można, słuchajcie, bo trzeba mieć powód medyczny, czyli coś musi się wydarzyć, musi być jakiś akcydent, jakiś wypadek. No ja tak nie ukrywam, że ja to by tak przez na początku wyprawy, ja tak sobie knułam, co sobie złamać, co sobie, że tak powiem, nadwyrężyć, żeby mnie ten helikopter po prostu wziął, żebym ja miała jakiś pretekst do ewakuacji, która kosztuje, słuchajcie, 250 tysięcy dolarów, z tego co pamiętam, więc koszmarne
5: ale kosztuje wtedy, kiedy nie masz powodu, czy nawet jeśli masz powód, to kosztuje?
6: Nie, kosztuje wtedy, kiedy nie masz powodu, kiedy na przykład powiesz, a... Kurczę, to nie jest wyprawa
5: przerosło
6: dla mnie, wiecie, tak, przerosło to mnie, no źle wymierzyłam swoje siły, chcę wracać do domu i założyć kapcie. No takiej opcji nie ma.
5: No to wtedy spora kwota. Naprawdę spora kwota. Ale też nie słyszałem historii o myciu się bandażem, a to ostatnio też do mnie dotarło, że ty tam podobno bandażem się myłaś. Jak to? Można bandaż używać jako gąbkę, czy jak to?
6: Słuchajcie, no... Patent na mycie się miałam, że tak powiem, zaplanowany, bo generalnie rzecz biorąc, zgodnie z procedurą wzięłam takie chusteczki. Takie zwykłe, wiecie, chusteczki nawilżane, takie jakie stosujemy tutaj często w domu albo w podróży. No i, że tak powiem, mój dzienny przydział to były trzy chusteczki. Jedna do mycia twarzy, druga do mycia ciała, a trzecia, wiecie, higiena osobista. No, ale te chusteczki jednak w zastraszającym tempie znikały i to, co miałam przeznaczone cały miesiąc, to ja tak naprawdę w połowie już miałam wyczerpane te zapasy, więc trzeba było coś wymyśleć. No i tak patrzę sobie na moje dwa termosy. Obydwa mają kubki. Mówię sobie, dobra, wiem, że z jednego termosu już pić nie będę. I tak też się stało, słuchajcie, bo jeden kubek od termosu był do picia, drugi kubek od termosu był do mycia i w tym kubku do mycia wlewałam gorącą wodę, dorzucałam trochę śniegu, zawiązywałam na ręku bandaż, tak obwijałam sobie jakby rękę, dłoń. No i po prostu się rozbierałam do nagusieńka w moim namiocie i się myłam tą taką letnią wodą. Oczywiście to było mazanie brudu, bo umówmy się, po miesiącu nie jesteś w stanie z siebie ściągnąć takiej ilości potu i tego kurzu tak naprawdę de facto, który też tam był. W każdym razie no było takie mazanie, ale to mi sprawiało bardzo dużą przyjemność. Dodatkowo psikałam sobie perfumami w namiocie, mówiłam, o, teraz jestem po kąpieli.
5: Jesteś odświeżona. No tak, ale jak z tym brudem właśnie? O to chciałem zapytać, bo to też kolejne moje pytanie było. Tam nie ma kurzu, ja myślałam, że nie ma kurzu. A ty mówisz, że jednak kurz jakiś był?
6: Wiesz co, ja powiedziałam w kurzu, ale tak naprawdę sadzy, wiesz, od tych kuchenek wszystkich,
5: to się no tak, wyraziłam. Tak, kuchenki przecież.
6: Tylko kuchenki, z których korzystałam, to były kuchenki paliwowe i ja miałam po prostu bardzo brudne ręce z reguły, paznokcie, miałam koszmarnie brudne paznokcie, czarny brud za pazurami, że tak powiem, brzydko, ale to wszystko się od tej sadzy działo i ta sadza się po prostu odkładała. Jak ja robiłam jakieś operacje właśnie podczas gotowania, to zawsze po prostu miałam brudne dłonie i brudne ręce. A poza tym, wiesz, do potu to się wszystko przyklejało jednak. No to nigdy nie jest tak w 100% czyste. Mimo wszystko, że tam jest czysto, tam jest sam śnieg. Zawsze twoje rzeczy coś tam mają, tak, jakiś kurz, jakiś brud. Zawsze ma... No, to przyklejało się. Po miesiącu nie można być czystym, no umówmy się.
5: No tak, dobrze. Przypomnij, jak długo się rozkłada namiot przy takim wietrze silnym tam?
6: Wiesz co, to nie wiem, czy to w minutach jestem w stanie sobie przypomnieć, jak to trwało, ale to, no, to było bardzo wymagające zadanie.
5: I miało konkretne punkty programu, żeby to wszystko zrobić po kolei, prawda?
6: Znaczy w wietrze to na pewno nie można rozkładać tego w pojedynkę i taki namiot, no nie wiem, pewnie z 40 minut, 45 minut, żeśmy ustawiali jeden namiot, ale proszę pamiętać, że wtedy sobie wzajemnie pomagaliśmy, więc to nie była jedna osoba, która ten namiot stawiała. Ale jak sama składałam i rozkładałam namiot, to całość, w ogóle tak cała poranna procedura zajmowała mi około 2,5 godzin. Potem już doszłam do perfekcji, bo na początku to było 3,5 godziny, słuchajcie. Mówię o gotowaniu, wstawaniu, załatwianiu się właśnie, spakowaniu namiotu, przygotowaniu sań i zapięciu się w to homonto, bo ja śmiałam, że ja w takim homoncie, słuchajcie, chodziłam, czyli to były szelki i takie gacie jakby, które podpinało się do sani, te sanie się za mną ciągnęły. Mm-hmm. To ciągnęłam je.
5: I każdy dzień tak wyglądał, że szliście, określony etap, potem obóz, rozstawianie namiotów i znowu kolejnego poranka, zwijanie obozu i wyruszanie w kolejny etap, prawda? Moja droga, ale no wiadomo, że przy helikopterze ciężko jest też ustawić namiot, prawda? Przypomnij tę sytuację.
6: No, to była, słuchajcie, dramatyczna sytuacja, dlatego że jeden z naszych uczestników naszej wyprawy no dostał kontuzji, w sensie przewrócił się na lodolodzie, miał wstrząśnienie mózgu, musieliśmy go ewakuować. Oj, to było naprawdę straszne. To było chyba jedno z gorszych przeżyć w moim życiu, dlatego że ja mam zupełnie nieświadomość, co zrobi ten pilot. Wszyscy byliśmy nieświadomi i przygotowaliśmy lądowisko, żeby pilot mógł podjąć poszkodowanego, a skończyło się tak, że będąc w Niemczech, niestety ten pilot postanowił nie wylądować, tylko zawisł nad nami, tworząc tam totalne tornado, dlatego że wcześniej spadł śnieg, taki, nie wiem, 5-8 centymetrów i słuchajcie, ten śnieg się pod wpływem prędkości tego wirnika po prostu podniósł. Myśmy mieli tam hardcore. Ja pamiętam moment, w którym mi do nosa, do ucha, wszędzie, do gardła po prostu spadał, cisnął się śnieg. Nie byłam w stanie wziąć oddechu, było biało dookoła. No był dramat, po prostu był dramat. Z tego podszewku wyciągnął mnie James, który po prostu złapał mnie za kurtkę i wyciągał z tego kłębowiska, za co jestem mu szalenie wdzięczna. Także tą ewakuację wspominam bardzo, bardzo źle, bardzo traumatycznie. Jednocześnie porwało nam jeden namiot, dokumentnie, po prostu jak szmatkę porwało namiot. Mój namiot połamało, to też pokazuje, jaka siła działała. A była to siła prędkości 240 km na godzinę, bo taka prędkość właśnie jest łopat wirnika.
5: Mm-hmm. No wiem, ale wiesz co ci powiem, nie spodziewałem się, że zabrałaś się na ten wyjazd, bo o tym też nie wiedziałem. Ostatnio sobie to doczytałem. Igłę z nitką. Po co się bierze igłę z nitką na wyjazd na Grenlandię. Ja się spodziewałem, że tam wszystko tak praktycznie dobrane, jakieś tam, wiesz, opaski i tak dalej. Nic nie szyjesz, nic nie wyszywasz, nie robisz sobie żadnych tam jakichś monogramów gdzieś na swojej odzieży, żeby wiedzieć, że to twoja. No nie po to wzięłaś igłę z nitką, prawda?
6: Wiesz co, ja już nie pamiętam, co ja szyłam, ale wydaje mi się, nie no, szyłam rękawice na przykład, mi się wypsuły. Nie no, igła z nitką to jest taka w ogóle podstawa też, słuchaj, bo nie wiem, rozpruje ci się śpiwór, gdzieś tam zahaczysz czymś, no to igła z nitką, tak zwane stripy, wiesz, takie narzędzia jak, nie wiem, sznurek, jakaś taśma klejąca, taka dobra, szara.
5: Czyli takie patenty jak na biwaku, prawda?
6: Tak, super glue, gdzie nawet super glue się czasami wykorzystuje do tego, żeby skleić rany na przykład.
5: To słyszałem o tym, że i ten klej doskonale radzi sobie z jakimiś otwartymi ranami, że to można skleić skórę. To wiem, że takie patenty też istnieją. No moja droga, no to ja powiem ci szczerze, że ile razy wracam do tej twojej historii z Grenlandią, to zawsze tam odkrywam jakieś nowe fragmenty, o których nie miałem

0: mapowanie poszczególnych obozów, jak to wyglądało? Masz jakieś takie porównanie, czy jednak Everest to jest w ogóle wyższy poziom i tu już całkowicie coś innego, bo jeszcze brak tlenu i tak dalej, no to jest dodatkową uciążliwością?
1: Wiesz, to ten czynnik braku tlenu jest bardzo, bardzo uciążliwy rzeczywiście, no bo on po prostu jakby spowalnia ciebie, mocno ciebie spowalnia, on cię też wykańcza, ale tutaj, no muszę przyznać, że w ogóle Grenlandia była chyba najzimniejszą wyprawą, na jakiejkolwiek byłam, w ogóle na Everestie nie miałam takiego
0: dyskomfortu termicznego.
1: Problemu. Mhm. Znaczy miałam tam komfort, miałam super komfort termiczny, a Grenlandia to był jeden wielki hardcore, dlatego, że tam jest po prostu zdecydowanie wilgotniej. W ogóle te tereny około biegunowe charakteryzują się bardzo dużą wilgotnością. Ja nie pamiętam w ogóle, żebym zmarła na Everestie. Tam było minus 30 parę stopni, albo około minus 30. Ja nie pamiętam, że mi było zimno, byłam w ciągłym ruchu, ale tam jest też suche powietrze. Miałam składki termiczne, różne takie patenty jakby, które stosowałam, żeby było mi cieplej, a na Grenlandii nie było jak się ogrzać, dlatego że ta wilgoć powodowała, że ty cały czas jesteś mokry, w związku z czym rzeczy, które były wilgotne albo mokre, one się suszyły od ciebie. Spadek masy ciała był ogromny. Ja nie pamiętam, żebym z jakiejkolwiek wyprawy wróciła tak chuda, jak z tej wyprawy. Jedyną rzeczą, która, że tak powiem, mi się pomniejszyła objętościowo, to były uda, dlatego że od tego jednostajnego ruchu na nartach, no po prostu to udo się rozrosło, tak? To był jedyny mięsień, który tak naprawdę najbardziej mi pracował.
0: O jedną rzecz jeszcze chciałem też spytać, bo o tym też nigdy nie rozmawialiśmy chyba, przynajmniej nie kojarzę. Różnica, jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, no bo jednak tak niskie ciśnienie atmosferyczne, jak jest na Mount Everest, około 310-334 hektopaskali, no to chyba nigdzie indziej nie miałaś okazji przeżyć środowiska z takim ciśnieniem atmosferycznym.
1: No nie, bo nigdy więcej nie byłam w takiej przestrzeni, to tylko tam. Można.
0: Jak to się odczuwa w ogóle? No to jest faktycznie duży dyskomfort, jeśli chodzi o głowę i w ogóle jakieś takie odczuwanie w ciele tego wszystkiego.
1: Wiesz, to no idziesz na tlenie, w związku z tym jakby jesteś trochę zasaportowany, no ale to są takie przestrzenie i to jest środowisko dla organizmu niezdrowe, umówmy się, tak szczerze powiedziawszy, bardzo, bardzo niezdrowe, no bo to tak jakbyś sobie na głowę po pierwsze worek założył i oddychał jedną trzecią tego tlenu, który masz tutaj. Nie jesteś w stanie tych płuc napełnić, czyli bierzesz oddech i ty czujesz, że ty nie jesteś dotleniony, nie? Czyli tak próbujesz tak wyciągnąć więcej, a to się tam kurde nie mieści, nie?
0: Ale wiesz, jeszcze myślałem o tych dolegliwościach jakichś, nie wiem, bólowych głowy na przykład przy takim niskim ciśnieniu, no to myślę, że to trzeba naprawdę jakoś opanować, czy jednak ten tlen tutaj na tyle pomaga, że jakoś można sobie z tym poradzić?
1: Wiesz, to woda głównie, czyli rozrzedzanie krwi. Ja nie pamiętam, żebym miał jakieś takie straszne migreny. Pewnie bywało coś takiego. Najgorszą rzeczą to było tak naprawdę ten bezdech senny, który niestety się do mnie przykleił na Everestie. No i to jest takie, wiecie, takie uczucie, że zasypiacie i nagle macie takie poczucie, jakbyście się dusili. Mhm. I po prostu budzisz się jak ryba wyrzucona z wody. No to było straszne, to było mało przyjemne.
0: A śpi się z maską tlenową, czy nie?
1: Bo właśnie czwartym na 80 metrów śpi się z maską tlenową.
0: Aha, czyli niżej nie.
1: Niżej nie.
0: Aha. Moja droga, jaki plan najbliższy, na najbliższy czas? Zdradzasz coś,
1: no,
0: czy nic nie powiesz?
1: No, więc teraz będę ją piła.
0: Nie, ja nie pytam o ten najbliższy czas, czyli za chwilę, tylko na najbliższe plany wyprawowe jakieś, wyjazdowe. Czy w ogóle aktualnie regenerujesz się, czy jesteś jednak w fazie planowania kolejnej wyprawy?
1: Jestem w fazie regenerowania się, planowanie wyprawy, jak będzie, dam znać.
0: Dobrze. Miłka Raulin, zdobywczyni Mount Everest, zdobywczyni Korony Ziemi, no i przetrawersowała Grenlandię, to jest też wielkie dokonanie, bo niewielu Polakom to się udało. Ja się bardzo cieszę, że mam okazję z tobą rozmawiać i że co jakiś czas się widujemy i bywasz tutaj u nas też w Radiu Emaus. Pozdrawiam cię serdecznie tutaj z redakcyjnego studia. No i co? Do szybkiego zobaczenia, myślę chyba, co?
1: Tak jest, ściskam wszystkich. Słuchajcie Radia Emaus. Że to z kim się tak mili język rozplątuje?
0: Ale to i vice versa, wiesz co?
1: Jak dzisiaj powiedziałam.
0: Jak się ma takich rozmówców, to aż się chce rozmawiać. Miłka Raulin, Arkadiusz Szymański, to było spotkanie przy kawie. Bardzo ci, Miłeczko, dziękuję. Do zobaczenia.
1: Dziękuję. Do zobaczenia, pa, pa, pa.
0: Pa.
1: Pa.
2: Spotkania przy kawie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
0: Ci z was, którzy nie wysłuchali całej rozmowy mojej z Miłką Raulin, nic straconego. Ta rozmowa już niedługo znajdzie się na naszej stronie internetowej radioemaus.pl w zakładce audycje i spotkanie przy kawie. No i będzie dostępna także oczywiście w aplikacji mobilnej.

Tylko Błękit i Marek Kościkiewicz teraz u nas na antenie, a już o godzinie 18.10 audycja w Matni i w audycji w Matni dzisiaj o tym, jak można pomagać afrykańskim społecznościom, na przykład w znajdowaniu wody, w uzdatnianiu tej wody, jeśli nie jest czysta, o tym będzie.

0: Meteo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Leon XIV zaapelował o przestrzeganie przepisów liturgicznych jako wyraz jedności z Kościołem. Chroncie w waszej ojczyźnie życie każdego człowieka, to papieski apel do Polaków. Ojciec Święty zawierzył wszystkie narody dotknięte wojną opiece Matki Bożej. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Dzisiejszą katechezę podczas audiencji ogólnej Leon XIV poświęcił liturgii, poprzez którą wierni mogą uczestniczyć w tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, która jest fundamentem wiary chrześcijańskiej. Odwołując się do nauczania Soboru Watykańskiego II, papież przypomniał, że Kościół wierny tradycjom liturgicznym jest zarazem otwarty na pożyteczne zmiany, jednak nigdy nie są one podejmowane bez głębokich badań teologicznych, historycznych i duszpasterskich.
2: Il magistero conciliare in questo modo...
3: Magisterium soborowe zachęca, by nie dopuszczać do dezorientacji wiernych, przypominając, że nikomu nie wolno na własną rękę niczego dodawać, usuwać ani zmieniać w liturgii. Postęp, o którym mówi konstytucja soborowa, w żaden sposób nie zagraża komunii kościelnej. Przeciwnie, mają umacniać i ją wspierać. Dlatego wzywam wszystkich, którzy są powołani do przygotowywania celebracji Bożych Misteriów, zwłaszcza kapłanów pełniących posługę przewodniczenia liturgii, aby zawsze zachowywali szacunek dla tekstów i norm liturgicznych. Szacunek rodzący się z wewnętrznej postawy gotowości i zawierzenia Bogu, wyrażając pokorę wobec Jego wielkości oraz szczerą wierność komunii eklezjalnej.
1: Pośród 25 tysięcy osób uczestniczących w audiencji obecnych było wiele grup z Polski. Z Ojcem Świętym spotkali się także prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, który przebywa w Rzymie w związku z jutrzejszym wprowadzeniem do Bazyliki na Zatybrzu relikwii błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także biskupi Szymon Stółkowski i Adam Bab, którzy poprosili papieża o błogosławieństwo dla rozpoczynającej się wkrótce pieszej pielgrzymki śladami świętego Stanisława Kostki z Wiednia do Rzymu. Zwracając się do Polaków, Leon XIV poprosił o konkretne zaangażowanie na rzecz ochrony życia.
2: Saluto cordialmente i Polaki.
3: Pozdrawiam serdecznie Polaków. Wczoraj obchodziliście Dzień Matki. Dziękuję wszystkim mamom, które z wielkodusznością przekazały dar życia i troszczą się o swoje dzieci, ucząc je miłości do Boga i bliźniego. Niech Święta Boża Rodzicielka wyprasza im łaskę trwałej więzi z Jezusem. Z jej pomocą chroncie w waszej ojczyźnie życie każdego człowieka, od poczęcia do naturalnej śmierci. Wszystkich was błogosławię.
2: Vi benedico tutti.
1: Na zakończenie audiencji papież nawiązał też do kolejnej eskalacji rosyjskich działań wojennych na Ukrainie.
3: Z niepokojem śledzę wojnę na Ukrainie, która w ostatnich dniach znacznie się nasiliła. Pragnę wyrazić moją bliskość wobec wszystkich, którzy cierpią z powodu ostatnich ataków skierowanych również przeciwko ludności cywilnej. Wojna nie rozwiązuje problemów, lecz je pogłębia. Nie buduje bezpieczeństwa, lecz zwielokrotnia cierpienie i nienawiść. Tam, gdzie spadają rakiety i drony, gasną także nadzieje. Niszczone są domy, miejsca modlitwy i życie niewinnych ludzi. Wszystkie narody dotknięte wojną powierzam opiece Maryi Panny, Królowej Pokoju.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Emaus. Reklama. Gdzie tym razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. To opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.świętywojciech.pl oraz w dobrych księgarniach.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Po reklamie.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Audycja zawiera lokowanie produktu. W matni. Zaprasza Arkadiusz Szymański.
1: Środowy wieczór, a środowy wieczór ma to do siebie, że audycja w matni się tutaj pojawia. I dzisiaj jak zwykle nie będę tutaj sam, bo w audycji w matni zazwyczaj pojawiają się osoby, które z jakimiś pułapkami w życiu mają do czynienia. Taką pułapką na pewno może być brak czystej wody. Taką pułapką może być brak odpowiedniego wykształcenia, możliwości w ogóle kształcenia się. Mówimy o krajach afrykańskich. Tym krajom afrykańskim pomaga Fundacja Africa Help i dzisiaj ze mną w audycji w matni prezeska Fundacji Africa Help. Anna Walkowiak. Aniu, słyszymy się? Halo?
2: Tak, słyszymy się. Witam, dzień dobry.
1: Witam cię serdecznie, dzień dobry. Moja droga, przypomnij może, czym tak naprawdę przede wszystkim zajmuje się Fundacja Africa Help, bo być może słuchacze, nie wszyscy słuchacze wiedzą jeszcze, czym tak naprawdę się zajmujecie na co dzień.
2: Tak, zajmujemy się przede wszystkim z umożliwianiem dostępu do czystej wody poprzez budowanie studni głębinowych w Afryce Subsaharyjskiej. Zajmujemy się budowaniem systemów sanitarnych razem najlepiej z tą studnią w obozie dla uchodźców Sudanu Południowego w Ugandzie. Działamy także w Tanzanii. Zajmujemy się też zdrowiem, budujemy przychodnie. W Tanzanii właśnie, w centralnej Tanzanii, w buszu dla ludności masajskiej budowaliśmy też przychodnie. Także, no i edukacja na poziomie szkoły średniej, na poziomie studiów wyższych, wykształcenie medyczne. Także te właściwie zdrowie, woda i edukacja to są takie najważniejsze filary naszej działalności w Afryce.
1: No tak, ale przede wszystkim mam wrażenie, że staracie się zmieniać ich mentalność, zmieniać ich przyzwyczajenia, no bo to jest jednak dość długotrwały proces, żeby zmienić czyjeś przyzwyczajenia i na przykład wyeliminować korzystanie przez chociażby kobiety i dzieci zanieczyszczonej wody, z której na przykład pije bydło też, piją, bo tam są pasożyty, są bakterie, które wyniszczają organizm. To jest długotrwały proces i bardzo złożony proces, jeśli chodzi o wasze działanie tam, prawda?
2: Tak, tak, oczywiście, że tak. W zasadzie mamy takie dwie różne strony, bo jedna strona na przykład w Tanzanii, w wioskach masajskich jest tak, że faktycznie w ogóle nie ma za bardzo zwyczaju picia wody, tylko raczej piją mleko, Masajowie piją mleko, ukwaszone mleko, które i też nie tylko ukwaszone, bo ale też dlatego, że właśnie wody się boją. Jak piją wodę, no to godzinami ją w ogóle gotują, bo wiedzą, że jest ta woda niebezpieczna. Z kolei ludność rolnicza na przykład nie za bardzo chyba albo o tym nie wie, albo nie wiem. No w każdym razie faktycznie piją ze zbiorników dużych wodnych, na przykład, które się utworzyły w porze deszczowej, a tam już jest bardzo niebezpiecznie, no dlatego, że jest to woda stojąca, jest to woda, gdzie gromadzi się mikroflora, są bakterie, są bardzo niebezpieczne bakterie, które wywołują wiele chorób, śmiertelnych chorób biegunkowych. No i jest to naprawdę potworne.
1: No i poza tym to są też wodopoje zwierząt, prawda? To, o czym wspomniałem, tak. Że to tam też zwierzęta przecież dzikie również korzystają z tych źródeł.
2: Tak, tak jak najbardziej, dlatego jest to bardzo niebezpieczne, a na przykład w takiej szkole podstawowej nie ma dostępu do wody czystej, tam gdzie teraz właśnie prowadzimy zbiórkę i w szkole, to jest szkoła dla 500 dzieci w rejonie Jeziora Wiktoria przy miejscowości Mwanza i tam na przykład wody nie ma i faktycznie nie mają te dzieciaki na terenie szkoły, to jest szkoła z internatem. I w związku z tym muszą chodzić do innych źródeł wody, a te źródła wody często są zanieczyszczone, są to albo jakieś płytkie studnie, tylko 5-metrowe na przykład, albo po prostu tam, gdzie się da tą niezbadaną wodę, biorą do baniaków, nalewają do baniaków i następnie przynoszą do szkoły, zanim w ogóle zaczną edukację, żeby można ugotować im chociażby ugali czy ryż, żeby cokolwiek mogli zjeść na obiad.
1: Kiedyś tutaj rozmawialiśmy dość szczegółowo na temat tego, co dotyczy wody, no bo w ramach Światowego Dnia Wody miałaś okazję być moją gościnią tutaj w studiu Radia Emaus i dość dużo informacji takich praktycznych podałaś też tutaj, że ta studnia im głębsza, tym większa szansa na to, że ta woda będzie czystsza, prawda? No a poza tym znalezienie miejsca na odpowiednie wywiercenie studni, no to też jest bardzo złożony proces. Wy tam współpracujecie też z organizacjami na miejscu, z jakimiś rzemieślnikami, którzy zajmują się profesjonalnie wierceniem studni i z nimi wchodzicie w kooperację, żeby takie studnie pojawiały się się w miejscach, gdzie ludzie nie mają dostępu do czystej wody, bo muszą nieraz wiele kilometrów iść po wodę, tak. Prawda?
2: Tak, to prawda. Dlatego my staramy się właśnie robić te odwierty głębinowe, takie na 150 przynajmniej metrów. Na takiej głębokości woda jest w Afryce i jest to przeważnie woda czysta biologicznie. Czasami może być zanieczyszczona jakimiś metalami, ale to z reguły albo solą na przykład, ale to bliżej już oceanu. Czasami jest ta woda zasolona, natomiast generalnie jest ona czysta i zdatna do picia. Nie trzeba jej uzdatniać, to jest też bardzo ważne. I faktycznie może ona zaopatrywać całą wioskę. Tak naprawdę nieraz korzystają tysiące ludzi z takiej jednej studni, w zależności oczywiście od wydajności tej studni, ale no zawsze staramy się robić tak, żeby ta wydajność była duża. Zanim w ogóle wykona się odwiert, robi się też często odwierty próbne, albo bada się różnymi metodami, czy ta woda w danym miejscu jest i na ile jest szansa, że tą wodę się znajdzie.
1: Od jak dawna tam działacie w Afryce?
2: No w Afryce to już od 2020, w zasadzie końca 2020 roku, działamy na misjach katolickich, w zasadzie tylko, czyli z misjonarzami. Misjonarze nam zapewniają też jakby trwałość tych projektów, pomagają nam, przede wszystkim nieoceniona jest ich praca, bo bez nich to ja bym w ogóle tam nic nie zrobiła, bo oni po prostu mi to wszystko, pomagają mi to zrobić wszystko, wykonują, znajdują wykonawców. I tak naprawdę no, całkowicie bezinteresownie wprowadzają mnie w świat tej społeczności i jednocześnie pomagają jej. Także to jest naprawdę piękne. I są takim pomostem właśnie tutaj między nami, między fundacją, ale także właśnie sympatykami fundacji, naszymi przyjaciółmi, między właśnie nami a nimi. I jutro właśnie gościmy takiego misjonarza.
1: No trochę odpowiedziałaś już na moje pytanie, bo chciałem cię spytać, czy ksiądz Marek Gizicki, misjonarz, to już bardziej współpracownik czy przyjaciel? Tak byś mogła o nim powiedzieć.
2: Nie, no ksiądz Marek, no to już jest przyjaciel, to naprawdę to jest, nawet nie wiem, nazwałbym go nawet takim przewodnikiem duchowym, jest wspaniałym człowiekiem, który naprawdę pomaga niesamowicie ludziom, buduje cały czas nowe misje, rozwija te, które są. W placówce tam akurat w tym buszu masajskim jest 40 punktów, gdzie tak naprawdę działają misjonarze właśnie między innymi, właśnie głównie ksiądz Marek. Dlatego, że to jest duża misja i jak ja tam zaczynałam z nim, to po prostu on do każdego punktu musiał dojeżdżać sam, bo z każdym chciał po prostu, każdą wioską ze wszystkimi ludźmi chciał wejść w relacje, chciał się z nimi zaprzyjaźnić, poznać ich i naprawdę ta praca to była u podstaw pracy organicznej bardzo, bardzo trudna. Teraz jest już też tam dwóch innych księży, też z Polski, misjonarze, którzy pomagają, więc jest łatwiej, ale nadal jest to 40 punktów, gdzie trzeba wybudować kaplicę, gdzie trzeba wybudować już tam w niektórych miejscach jest kościół, ewangelizować tych ludzi, ale przede wszystkim pomagać im społecznie, bo oni bardzo tej pomocy potrzebują. I tak naprawdę ksiądz Marek właśnie od tego zaczął. Zaczął od wybudowania studni przy misji. Zanim jeszcze miał dom, wybudował, zanim cokolwiek wybudował, to wybudował tą studnię. I wtedy ludzie zaczęli po prostu przychodzić tam.
1: Jesteś w stanie policzyć, ile takich studni już tam powstało podczas waszej działalności tam jako Fundacja Africa Help?
2: No tych studni na pewno już jest kilka, na pewno jest przynajmniej w ciągu ostatnich 6 lat, to jest w tym rejonie to powstało 5-6 studni, a my oprócz tego jeszcze robimy też studnie właśnie pomocy dla uchodźców Sudanu Południowego i w tym roku robimy, właśnie teraz będziemy kończyć, jutro kończymy zbiórkę, robimy studnie w Tanzanii, w tej szkole podstawowej, a we wrześniu robimy w Sudanie Południowym. Mhm. Także rozwijamy nasz program strażników i strażniczek wody, także bardzo zapraszamy do naszego programu, bo to właśnie na tym polega, że ludzie są tymi strażnikami, pomagają nam poprzez wsparcie budować te studnie i potem je serwisować i tak robić, żeby ludzie po prostu mieli tą wodę, żeby ta woda
1: żeby mieli była stały dostęp do tej czystej wody, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Ja chciałem jeszcze wrócić trochę do tych 40 punktów, w których działają misje tam, dokąd jeździcie, no bo też myślę, że transport między tymi punktami to też jest dość złożona sprawa, prawda?
2: Tak, tak, to jest bardzo złożona sprawa, dlatego że większość tych miejsc nie można nawet samochodem dotrzeć i trzeba poruszać się motorkiem, który się nazywa Boda Boda i tym motorkiem po prostu dojeżdża się do tych wiosek. Jest to szczególnie niebezpiecznie w ogóle w porze deszczowej. Wtedy w ogóle samochodem nie ma sensu wyjeżdżać, no bo się po prostu nigdzie nie dojedzie, ponieważ jakby no też polityka państwa była taka, że dużo wycinają tam drzew, no to nie ma tej alokacji wody, także zalewa ona nieraz po prostu całe połacie ziemi, niszczy wszystkie mosty, drogi i naprawdę dojechać do tych punktów to jest w ogóle bardzo niebezpieczne. Ksiądz Marek zresztą miał bardzo poważny wypadek na motorze. Po prostu spadł z motoru, przydusiło go i naprawdę gdyby nie pomoc ludzi, to po prostu mogłoby już na to nie być. Mhm. To bardzo też, no niestety, taka ryzykowna praca.
1: No jak sobie zdamy sprawę z tego, jaka jest jakość dróg też tam w tych miejscach, gdzie są te misje, no to sam fakt połączenia no niezbyt dobrej nawierzchni, mówię to bardzo delikatnie, z eufemizmami i dodając do tego deszcz, który tworzy tam błoto nieprzejezdne, no to naprawdę to mogą być trudno dostępne tereny, prawda?
2: Tak. Tam jest bardzo trudno. W ogóle w tych akurat rejonach, gdzie tutaj jest 40 punktów, tam nie ma w ogóle dróg asfaltowych. Tam są tylko drogi no takie śrutowe po prostu i naprawdę no tam jest bardzo ryzykownie. Trochę jest lepiej z tym mostem, który przejeżdżaliśmy, który się zawsze zawalał w tej porze deszczowej. Coś tam już jakieś kręgi powstawiali, więc już jest troszkę lepiej. Ale naprawdę, jeżeli tam jest w ogóle bardzo wysoka też ilość wypadków samochodowych i śmiertelność z tego powodu, no bo nie ma dróg, po prostu nie ma dróg, jeżdżą ciężarówki, samochody osobowe, jeżdżą jak wariaci, spieszą się też ludzie i no niestety jest bardzo duża ilość wypadków samochodowych.
1: Zazwyczaj, gdy rozmawiamy, to jesteś albo tuż po przyjeździe z Afryki, albo jesteś tuż przed wyjazdem do Afryki. Teraz jesteś na jakim etapie?
2: Teraz jestem na etapie, że nie jadę na razie do Afryki. Na razie przygotowujemy projekty, które bardzo zresztą takie no fajne projekty, które będziemy wdrażać.
1: Za chwilę trochę o tym powiemy, bo za chwilę mam ochotę powiedzieć trochę więcej na temat Afrykańskiego Domu Mody, bo to jest też taka wasza inicjatywa, która myślę, że jest bardzo istotna, jeśli chodzi o dochód, który przynosi taki Dom Mody i te środki, które są kierowane w stronę tych społeczności afrykańskich, które bardzo tego potrzebują. Więc może za chwilę o tym porozmawiamy. Anna Walkowiak, prezeska Fundacji Africa Help, Arkadiusz Szymański, to jest audycja w Matni. Za chwilę do Was wracamy.

0: Dzisiaj w audycji w Matni ze mną po drugiej stronie telefonu prezeska Fundacji Africa Help, Anna Walkowiak. Aniu, chciałbym, żebyśmy teraz trochę porozmawiali o tym, czym tak naprawdę w najbliższym czasie będziecie się zajmować, bo stworzyliście Dom Mody. Ten Dom Mody obchodzi pewien jubileusz, bo to już rok czasu, kiedy przy ulicy Kramarskiej w Poznaniu można nawet wstąpić do takiego Domu Mody, prawda?
1: Tak, tak, jak najbardziej. To jest afrykański, nie tylko Dom Mody, ale to jest afrykański Dom Mody. Afrykański Dom Mody od początku założenie już miał być czymś więcej niż tylko miejscem z ubraniami. Miała to być przede wszystkim przestrzeń spotkań, przestrzeń, w której ludzie o różnych historiach, o różnych poglądach, doświadczeniach i wrażliwości mogą się spotkać, mogą stanąć obok siebie i zrobić coś dobrego dla drugiego człowieka. Jest to miejsce naprawdę wyjątkowe i jutro obchodzimy właśnie pierwsze urodziny tego afrykańskiego domu mody.
0: No i to jest właśnie niesamowite, że już rok wam minął.
1: Tak, rok odkąd go stworzyliśmy, a nie ukrywam, że naprawdę pomogło mi w tym mnóstwo osób współtworzy ten afrykański dom mody. Także nie tylko, tam generalnie są ubrania, które są ubraniami z drugiego obiegu, można przynosić też ubrania, można je nabywać w zamian za drobny datek. Mamy też rękodzieło afrykańskie, które ja przewożę z kolei z Afryki. A co miesiąc organizujemy spotkania, takie właśnie, gdzie jest przestrzeń na rozmowę, na porozmawianie o różnych problemach, na porozmawianie o problemach, które są w Afryce, ale także na wzajemne inspirowanie się i poczucie takiej wspólnoty i solidarności właśnie także z ludnością w Afryce.
0: Myślę, że to ma duże znaczenie też takie edukacyjne, ten wasz punkt przy ulicy Kramarskiej. Poza tym tam mieści się też wasza fundacja, no ale to też jest ciekawe miejsce, w którym można nabyć takie rzeczy z Afryki i w ten sposób wspomóc też te społeczności afrykańskie, które tej pomocy wymagają, prawda?
1: Tak, oczywiście, dlatego że cały dochód z tego tutaj przedsięwzięcia, z Afrykańskiego Domu Mody, przekazywany jest na konkretne cele. Jeden cel już został zrealizowany, mianowicie wybudowaliśmy system sanitarny właśnie w obozie dla uchodźców z Sudanu Południowego. Tam, no tak jak już mówiłam, z powodu braku wody, ciągłych braku studni, w ogóle był problem nawet z dostawą jakąkolwiek wody, ale właśnie nasi misjonarze berbiści wybudowali studnie i my zbudowaliśmy system sanitarny, także jest to teraz dostępne. Jest to też o tyle ważne, że tam nasza młodzież, którą edukujemy, też korzysta z tego i też właśnie ma zapewniony ten dostęp do czystej wody, co jest no naprawdę nieocenione w tych warunkach. Ja osobiście, jak byłam w lutym w Ugandzie, sama przekonałam się, jak poważnym problemem może być picie zanieczyszczonej brudnej wody, dlatego że jedna z naszych podopiecznych zachorowała ciężko, miała problemy pasożytnicze, problemy z wrzodami żołądka przez picie właśnie zanieczyszczonej wody w obozie, pomimo że jest w szkole z internatem, przebywa dwie godziny dalej od obozu, ale jednak na wakacje, na przerwy przyjeżdża do domu.
0: No właśnie, jak to jest? To są jakieś takie... Czy to są jakieś takie przyzwyczajenia, jeśli chodzi o korzystanie z wody, które należy sobie wpoić w głowę, żeby o tym nie zapominać, że ta woda musi być z takiego sprawdzonego źródła, albo przynajmniej przygotowana. Jak to wygląda?
1: To znaczy, akurat w obóz jest trochę innym miejscem niż Tanzania i ludność masajska. W obozie ludność Sudanu Południowego, oni są cały czas w trybie przetrwania. Tak naprawdę w obozie po prostu jest problem w ogóle z wodą. Są studnie, ale na przykład studnia powinna zaopatrywać maksymalnie 500 osób, podczas gdy zaopatruje kilka tysięcy osób. Często stoi cały szereg baniaków, które są w kolejce ustawione przez poszczególnych ludzi, ponieważ na przykład tak spadło ciśnienie, że nie ma w ogóle wody. Czasami przez kilka dni na przykład nie ma w ogóle wody. W związku z czym, a trzeba pić, tak? No musimy pić, bo jesteśmy ludźmi i potrzebujemy wody. W związku z czym piją to, co jest możliwe do wypicia i często jest to woda zanieczyszczona i potem po prostu dochodzi naprawdę do dramatów. Ta nasza podopieczna, która jest 16-latką, bała się powiedzieć w ogóle rodzicom, że ma jakiekolwiek problemy. Dyrektor szkoły nie chciał jej w szkole, bo to jest kłopot dla dyrektora. Nie miał kto jej leczyć, także naprawdę...
0: Poważna sprawa.
1: Bardzo poważna. No oczywiście wsparliśmy ją natychmiast, ale nie mniej. Ona cały czas gdzieś z tyłu głowy to ma, że w ogóle jak wróci do domu, to nie wiadomo, czy jeszcze ten dom będzie, czy kogoś tam zostanie. To są tego typu problemy, także no... Mhm. że abstrahując to nawet od wody, po prostu te dzieciaki naprawdę po prostu cały czas są w trybie takiego przetrwania i takiej psychozy, więc jest to bardzo ciężko też wspomóc ich i oczywiście ta pomoc, bez tej pomocy to w ogóle byliby już skazani na wegetację w tym obozie, natomiast pomoc ta umożliwia im przede wszystkim przyszłość, bo edukacja zapewnia im nie tylko wiedzę, ale zapewnia im po prostu przyszłość i możliwość zdobycia pracy i wyrwania się z tego obozu.
0: Mm-hmm. No bo tak, bo na początku faktycznie w głowie mieliście wodę, studnie i takie działanie, żeby tutaj ich wspomagać, ale czas pokazał, że i w tej kwestii edukacji i poprawiania przyszłości tych młodych ludzi, którzy tam przebywają, jesteście też w stanie bardzo dużo zrobić.
1: Tak, tak. W tej chwili mamy 25 dzieci. Program będziemy rozszerzać na kolejne 40 dzieci w obozie. Tam będzie to troszkę inny program, dlatego że ONZ w tej chwili wycofał się w ogóle już z tego obozu, bo są potrzeby większe właśnie w Strefie Gazy, w innych miejscach, gdzie są konflikty zbrojne. W związku z czym tutaj się wycofał i teraz ci mieszkańcy tego obozu, które większość to jest młodzież, dzieci i kobiety, po prostu nie mają nic bezpłatnie, mają wszystko odpłatnie, a nie mają możliwości zarobkowania. W związku z czym chcemy teraz stworzyć, znaczy stworzyliśmy już właśnie z belgistami projekt adopcji tych dzieci. Dzieci mogą chodzić w szkole tam na miejscu w obozie, także odpadają też koszty transportu i internatu, co jest też dużym plusem. I koszt to jest mniej więcej 100 zł miesięcznie za właśnie jedno dziecko, znaczy jakby czesne dla jednego dziecka w takiej szkole. I to już jest bardzo dużo dla tych dzieciaków, bo one mogą skończyć szkołę średnią, mogą skończyć tak zwane college tamtejszy i mogą się albo wykształcić zawodowo, albo iść na studia i po prostu zdobyć pracę i normalnie założyć rodzinę i funkcjonować w normalny sposób. Mhm. Także ten projekt jest też dla nas bardzo ważny i w zasadzie właściwie go rozpoczynamy. I jutro właśnie już nie wiem, bo chciałam powiedzieć o jutrzejszym wydarzeniu.
0: Tak, możesz, oczywiście, już możesz powiedzieć, chociaż ja ci chciałam jeszcze inne pytania zadać, ale to do tego dojdziemy za chwilkę. Dobrze? No proszę bardzo. Jutro jest wyjątkowy dzień, bo to jutro będziecie świętować tę waszą rocznicę pierwszą,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, jutro właśnie jestem ta rocznica o godzinie 17:30 właśnie na Kramarskiej 32 w Afrykańskim Domu Mody, także będzie rozmowa z misjonarzem, będzie rozmowa z naszą wolontariuszką misyjną, która ponad miesiąc spędziła w Tanzanii w przychodni, pomagając, wspierając, rozwijając programy dla dzieci i będzie też koncert zespołu Projekt Kobieta, będzie poczęstunek afrykański naszego zaprzyjaźnionego restauratora z Etiopii, także serdecznie Państwa zapraszam, Ciebie też oczywiście, Arku, zapraszam.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Na pewno będziecie się wszyscy dobrze bawić.
0: No ale też myślę, że to będzie też takie z pożytkiem dla tych osób, które niewiele wiedzą na temat tego, czym się zajmujecie i czym, jak tak naprawdę wygląda codzienność tam w Afryce, w niektórych jej terenach. No bo to jest też istotnym tutaj problemem, o którym chcecie mówić i mówić dużo i mówić często i edukować w tym zakresie, prawda?
1: Tak, tak. Dlatego też właśnie fajnie, że jutro będzie misjonarz, bo będzie mógł też przybliżyć to życie tam w Afryce wszystkim, którzy nas odwiedzą jutro. I właśnie Agata też będzie mogła o tym powiedzieć.
0: I będzie ksiądz Marek Gizicki. Dobrze kojarzę, tak? Czy nie?
1: Tak, ksiądz Marek Gizicki będzie. Ksiądz Marek Gizicki, tak.
0: Czyli misjonarz, który no naprawdę może bardzo dużo poopowiadać na temat tego, jak wygląda ta służba misjonarza tam właśnie.
1: Tak, ponad 20 lat, misjonarz już ponad 20 lat pracuje właśnie ksiądz Marek z Masajami. Bardzo dobrze zna tą ludność, zna ich potrzeby, zna ich słabości i na pewno jutro o tym dużo będzie mówił. I myślę, że to będzie bardzo ciekawe i bardzo przybliży też ludziom tak naprawdę tą Afrykę, bo Afryka jest mało znana, mało znane są też kraje, które są mało rozpoznawalne, te kraje w Afryce. Z reguły jak myślimy o Afryce, to mówimy cała Afryka, ale trudno już jest tam wyodrębnić kraje inne niż Egipt, Tunezja i Maroko na przykład. Mm-hmm.
0: Czyli te bardziej turystyczne, które znamy w ogóle z przekazów medialnych nawet gdzieś tam,
1: a
0: te takie mniejsze to już niekoniecznie.
1: Tak, wyobraź sobie nawet i Państwo, że mieliśmy ostatnio, uczestniczyliśmy w grze miejskiej organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i mieliśmy takie zadanie dla osób, grup studentów, które nas odwiedzą, żeby wskazały na mapie geograficznej niektóre kraje afrykańskie, te, w których działamy na przykład. No to było to bardzo duże wyzwanie dla naszych studentów z Uniwersytetu Ekonomicznego, muszę powiedzieć.
0: Mm-hmm. A jeśli dodamy do tego jeszcze, że w niektórych krajach afrykańskich te kraje dzielą się jeszcze na poszczególne plemiona, których jest tam bez liku.
1: Tak,
0: I każde z tych plemion jeszcze czym innym się charakteryzuje, no to już w ogóle tworzy niesamowitą mieszankę kulturową, którą, żeby rozeznać, rozpoznać i ją dobrze zrozumieć, no to też wymaga czasu, prawda?
1: Tak, tak, oczywiście, że to nie jest proste. Na przykład właśnie tam w Sudanie, w Ugandzie, gdzie mamy Sudańczyków południowych, jest plemię Nuerów, plemię Dinków. Przekłada się oczywiście to również na to, co się, na sytuację polityczną w Sudanie Południowym, która w tej chwili jest, istnieje. I ci ludzie wszyscy wokół muszą wspólnie, znaczy muszą, ale myślę, że też już chcą wspólnie obok siebie żyć, w zgodzie. Także nie jest to proste i tutaj naprawdę wymaga to dużej takiej finezji też, żeby im pomóc, żeby ich zjednoczyć.
0: Dobrze to nazwałaś finezji, bo czasami pewne nasze zachowania, pewne nasze nawyki, no niekoniecznie mogą się wpasowywać w to, co tam jest powszechnie akceptowane, czy też nie, prawda?
1: Oczywiście. Trzeba ich po prostu słuchać, trzeba ich słuchać, być obserwować, też być takim obserwatorem tego, czego oni potrzebują i wsłuchiwać się w to, co mówią. I to wystarczy, a nie forsować jakieś swoje pomysły, swoje rzeczy, które niekoniecznie wcale mogą tam być odpowiednie. Mhm. Także jak najbardziej. I jutro też na pewno będziemy o tym mówić, ale jutro też jest dzień, kiedy kończymy bardzo ważną zbiórkę właśnie na tą studnię w Sudanie, studnię w Tanzanii. I będzie można jeszcze tutaj dołożyć swój grosik, jeżeli Państwo będziecie chcieli, do zakończenia. Ona się kończy jutro o 24.
0: To też ciekawe, że ty mylisz nawet miejsca, gdzie te studnie są, bo już w tak różnych miejscach działacie, że przejęzyczasz się, no to jest zasadne, bo jednak jest tak wiele miejsc tam w Afryce, które potrzebują takiej pomocy, jak chociażby wywiercenie studni i zapewnienie czystej wody jakiejś społeczności, że to jest wręcz proces, który trwa i pewnie jeszcze długo, długo będzie trwał, prawda?
1: Tak, tak, oczywiście, że to tak jest. Także, ale no trzeba małymi kroczkami w danej społeczności. Jeżeli jest też dużo organizacji, które pomagają, to da się to zrobić, da się pomóc naprawdę wielu ludziom. A chcemy tego, no bo nie chcemy, żeby ludzie byli biedni, nieszczęśliwi, tylko dlatego, że urodzili się w takim, a nie innym miejscu. No, miejsce nas też mogłoby to wszystkich spotkać. Po prostu urodziliśmy się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Pamiętajmy, że u nas dziesiątki lat temu też nie było dobrze i nasi przodkowie też cierpieli i też byli uchodźcami i powinniśmy po prostu o tym pamiętać.
0: Dobrze, Aniu, teraz chciałbym ci zadać pytanie, trochę takie wybiegające w daleką przeszłość. Pamiętasz dobrze moment swojej decyzji, gdy byłaś tam po raz pierwszy w Afryce? Co
1: tak
0: spowodowało, że... No bo pojechałaś tam w zasadzie w celach turystycznych wtedy, prawda? Pierwszy raz.
1: Pierwszy raz, tak. To był 2013 rok, kiedy pierwszy raz pojechałam w głąb Afryki, czyli nie tutaj do krajów typu Egipt, tylko nie do północnej Afryki, tylko do Afryki tej czarnej, jak to się mówi, czarnej Afryki, do Gambii. I tam chciałam po prostu, ponieważ ta Afryka zawsze była bliska mojemu sercu, to chciałam zobaczyć, jak to jest w rzeczywistości, jak wygląda zupełnie nie od strony turystycznej ten kraj. I wtedy po prostu samochodem pojechałam z rodziną w głąb lądu i tam na wieś i tam sprawdzałam po prostu, jak to faktycznie wygląda na wioskach poszczególnych, jak żyją, co jedzą, co piją, jaką mają pracę. Tak, i faktycznie wtedy jednak zrozumiałam, no, że to jednak jest to jest jednak to, co chcę robić i to jest to, co jest potrzebne, żeby zrobić i że czułam po prostu to powołanie. Że
0: to jest olbrzymie zadanie do wykonania,
1: tak,
0: że jednak
1: tak,
0: gdy zobaczyłaś tę prawdziwą Afrykę, no to jednak okazało się, że ona nie jest taka podkolorowana jak ta z folderów z Tunezji czy innego Egiptu, tylko
1: nie
0: wygląda całkiem inaczej, prawda?
1: Zdecydowanie, naprawdę wystarczy trochę w głąb dalej już się udać i widzimy naprawdę no, ciężkie, przerażające nieraz historie po rozmowie z ludźmi, to już w ogóle dla mnie po prostu kobiety afrykańskie to są po prostu jakieś heroiczne kobiety, które naprawdę no, to jest niesamowite, że one potrafią przetrwać w takich warunkach i jeszcze mieć 5-6 dzieci, te dzieci chować, wyżywić. To jest naprawdę heroiczna praca i ja je za to ogromnie podziwiam.
0: Mhm. Aniu, no i w związku z tym wróciłaś wtedy z tej pierwszej swojej wizyty w Afryce i stwierdziłaś, że to musi się zmienić i że miałaś takie postanowienie, takie głębokie przekonanie o tym, że można to zmienić, że takie nawet małe kroki powodują czasami duże przedsięwzięcia i to się udało i dzisiaj już po tylu latach możesz stwierdzić, że sporo dobra się dokonało.
1: Tak, tak. Wtedy wiadomo, że to jeszcze było w sferze takich bardziej marzeń i idei. Miałam wtedy jeszcze małe dzieci i tak naprawdę no, trudno mi było sobie jeszcze wyobrazić tą pomoc. Wiedziałam, że to na pewno będzie związane z wodą, ze studnią i zdrowiem. To wiedziałam na pewno. Mhm. No i czekałam po prostu na moment, kiedy właśnie już poczuję, że to jest ten moment, że zaczynam.
0: I to był ten moment.
1: I kilka lat później to się wydarzyło.
0: I ten moment się pojawił. Aniu, będziemy kończyć. Chciałbym, żebyś jeszcze przedstawiła taki program jutrzejszego dnia, żeby wszyscy ci, którzy będą chcieli się tam wybrać na Kramarską, żeby wiedzieli, co ich tam może czekać i o której porze powinni się tam pojawić. Proszę.
1: Tak. Już mówię, startujemy godzina 17.30. Najpierw będzie powitanie gości, krótkie przemówienie, podziękowania. Potem będzie rozmowa z księdzem Markiem. Następnie będzie...
0: Misjonarzem, dodajmy, oczywiście, księdzem Markiem Gizickim.
1: Tak, tak. Misjonarzem z Tanzanii, tak, który ponad 20 lat pracuje z Masajami, wspiera ich tam i w każdym możliwym zakresie. Następnie właśnie Agata, która była tam ostatnio z ramienia fundacji dłuższy okres czasu, która też chce podzielić się swoimi przemyśleniami. I następnie będzie grał zespół Projekt Kobieta z panią Moniką Mumot. Także też wspaniały zespół, na pewno będzie bardzo fajnie. I następnie przejdziemy do już takiego networkingu i do poczęstunku etiopskiego i tutaj właśnie będzie można wtedy porozmawiać, podzielić się swoimi wrażeniami, swoimi opiniami, można zadać pytania, no i po prostu rozmawiać i być wspólnie świętować te pierwsze urodziny Afrykańskiego Domu Mody.
0: Myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawa propozycja dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, co ze sobą zrobić jutro, bo to też takie trochę edukacyjne spotkanie, jednocześnie być może inspirujące dla kogoś, kto chciałby działać w jakiejś takiej organizacji, pomagać, bo czuje dużą potrzebę serca, że ma jakieś tam pokłady takiej wolontariackiej energii w sobie i mógłby też pomagać gdzieś tam daleko stąd, daleko od domu, ale nie zawsze to jest nawet daleko od domu, bo czasami na miejscu można pomagać też bardzo skutecznie, prawda? Tak to też bywa. Anna Walkowiak, prezeska Fundacji Africa Help, dzisiaj moją gościnią w audycji W Matni była. Porozmawialiśmy trochę o tym, co się dzieje w Afryce, jakie potrzeby tam są, no i też o tym, że to już pierwsza rocznica Afrykańskiego Domu Mody przy ulicy Kramarskiej w Poznaniu. Jutro uroczystości z tym związane, tak powiedziałem szumnie, uroczystości, no ale to będzie wyjątkowy dzień dla was jutro, tak. więc jeśli ktoś chciałby się do tego włączyć, to jutro będzie okazja. Bardzo ci, Aniu, dziękuję. Arkadiusz Szymański, to była audycja W Matni. Do usłyszenia. Zatem. A jutro do zobaczenia, mam nadzieję.
1: Do zobaczenia również. Do zobaczenia, dziękuję. W Matni.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Henry Księkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki. Tom trzeci, rozdział 24. W tydzień później przedostał się pan Kmicic w granice Prus Elektorskich pod Rajgrodem. Przyszło mu to dość łatwo, gdyż przed samym odejściem pana hetmana Polnego zapadł w lasy tak skrycie, iż Douglas był pewien, że jego watacha pociągnęła razem z całą dywizją tatarsko-litewską pod Warszawę i małe tylko załogi po zameczkach do obrony tych stron zostawił. Douglas odszedł także w ślad za Gosiewskim, za nim i Radziejowski i Radziwiłł. Kmicic dowiedział się o tym jeszcze przed przejściem granicy i zgryzł się srodze, że nie będzie się mógł oko w oko ze swym śmiertelnym wrogiem spotkać i że kara może Bogusława dojść z innych rąk. Mianowicie z rąk pana Wołodyjowskiego, który także przeciw niemu ślubował. Za czym, nie mogąc wywrzeć zemsty za krzywdy Rzeczypospolitej swoje na osobie zdrajcy, wywarł ją w straszliwy sposób na posiadłościach elektorskich. Tej samej nocy jeszcze, w której Tatarzy minęli słup graniczny, niebo zaczerwieniło się łunami. Rozległy się wrzaski i płacz ludzi deptanych stopą wojny. Kto polską mową o litość umiał prosić, ten z rozkazu wodza był oszczędzany. Ale natomiast niemieckie osady, kolonie, wsie i miasteczka zmieniały się w rzekę ognia, a przerażony mieszkaniec szedł pod nóż. I nie tak prędko oliwa rozlewa się po morzu, gdy ją żeglarze dla uspokojenia fal wyleją, jak rozlał się ów czambuł Tatarów i wolontarzy po spokojnych i ubezpieczonych dotąd stronach. Zdawało się, iż każdy Tatar umiał się dwoić i troić, by naraz w kilku miejscach palić, ścinać. Nie oszczędzano nawet łanów zbożowych, nawet drzew w sadach. Tyle przecież czasu trzymał pan Kmicic na smyczy swych Tatarów, że wreszcie, gdy ich puścił na kształt stada drapieżnych ptaków, prawie zapamiętali się wśród rzezi i zniszczenia. Jeden przesadzał się nad drugiego, a że jasyru brać nie mogli, więc pławili się od rana do wieczora we krwi ludzkiej. Sam pan Kmicic, mając w sercu niemało dzikości, dał jej folgę zupełną i choć własnych rąk we krwi bezbronnych nie walał, przecie patrzył z zadowoleniem na płynącą. Na duszy zaś był spokojny i sumienie nic mu nie wyrzucało, bo była to krew nie polska i w dodatku heretycka, więc nawet sądził, że miłą rzecz Bogu, a zwłaszcza świętym pańskim czyni. Przecie elektor, lennik, zatem sługa Rzeczypospolitej z dobrodziejstw jej żyjących, pierwszy podniósł świętokradzką rękę na swą królową i panią, więc należała mu się kara, więc pan Kmicic był tylko narzędziem gniewu Bożego. Dlatego co wieczora spokojnie odmawiał różaniec przy blasku płonących osad niemieckich, a gdy krzyki mordowanych zmyliły mu rachunek, tedy zaczynał od początku, aby duszy grzechem niedbalstwa w służbie Bożej nie obciążyć. Nie same jednak okrutne uczucia w sercu hodował, bo oprócz pobożności ożywiały je różne wzruszenia związane pamięcią z dawnymi laty. Często więc przychodziły mu na myślowe czasy, w których Chowańskiego z tak wielką sławą podchodził i dawni kompanionowie stawali mu jakby żywi przed oczyma. Kokosiński, olbrzymi kulawiec Hipocentaurus, raby Ranicki z senatorską krwią w żyłach, Uchlik, na czekaniku grywający, Rekuć, na którym krew ludzka nie ciężyła i Zęd, ptactwo i wszelkiego zwierza przebiegle naśladujący. Wszyscy oni, prócz może jednego Rekucia, w piekle skwierczą, a otużyliby teraz, odby się we krwi ubabrali, grzechu na duszę nie ściągając i z pożytkiem dla Rzeczypospolitej. Tu wzdychał pan Andrzej na myśl, jak zgubną rzeczą jest swa wola, skoro w zaraniu młodości drogę do pięknych uczynków na wieki wieków zamyka. Lecz najwięcej wzdychał do Oleńki. Im bardziej zapuszczał się w granice pruskie, tym srożej paliły go rany serca, jakby owe pożary, które rozniecał, i dawną miłość zarazem podsycały. Co dzień też prawie mówił w swym sercu do dziewczyny: Gołąbku najmilszy, możeś tam już o mnie zapomniał, a jeżeli wspomnisz, to jeno niechęć ci serce zaleje. Ja zaś daleki czy bliski w nocy i we dnie, w pracy dla ojczyzny i trudzie, o tobie ciągle myślę i dusza leci ku tobie przez bory i wody, jak zmęczony ptak, aby zaś u nóg twoich się położyć. Rzeczypospolitej tobie jednej oddałbym wszystką krew moją, ale gorze mi, jeśli w sercu na wieki banitem mnie ogłosisz. Tak rozmyślając, Szedł coraz wyżej ku północy pasem granicznym, palił i ścinał. Nikogo nie żywił. Tęsknota dławiła go okrutna. Chciałby jutro być w Taurogach. A tymczasem droga była jeszcze tak daleka i tak trudna, bo wreszcie poczęto bić we wszystkie dzwony w całej prowincji pruskiej. Kto żyw chwytał za broń, by dać odpór strasznym nieprzyjacielom. Sprowadzano prezydia, nawet z bardzo odległych miast, formowano pułki nawet z pachołków miejskich i wkrótce wszędy mogło stanąć ze 20 chłopa przeciw jednemu Tatarowi. Kmicic rzucał się na owe komendy jak piorun. Gromił, rozpraszał, wieszał, wywijał się, krył i znów wypływał na fali ognia. Ale jednak nie mógł już iść tak szybko jako w przódy. Nieraz trzeba było tatarskim sposobem zapadać i tajć się całymi tygodniami w gąszczu lub trzcinach nad brzegami jezior. Ludność wysypywała się coraz gęściej, jakby na wilka, a on kąsał też jak wilk, co jednym uderzeniem kłów śmierć zadaje. I nie tylko się bronił, ale zaczepnej wojny nie zaniechał. Miłując pracę rzetelną czasem mimo pościgu, tak długo nie ruszał się z jakiejś okolicy, póki jej mieczem i ogniem na kilka mil nie zniszczył. Nazwisko jego dostało się nie wiadomo jakim sposobem do ust ludzkich i grzmiało, okryte grozą i przerażeniem, aż do brzegów Bałtyku. Mógł wprawdzie pan Babinicz wejść na powrót w granice Rzeczypospolitej i mimo komend szwedzkich spiesznie ruszyć do Taurogów. Ale nie chciał tego uczynić, bo pragnął nie sobie tylko, lecz Rzeczypospolitej służyć. Tymczasem przyszły wieści, które miejscowym mieszkańcom dodały ducha do obrony i zemsty, a srogą żałością przejęły serce pana Babinicza. Gruchnęło o wielkiej bitwie pod Warszawą, którą król polski miał przegrać. Karol Gustaw i elektor pobili wszystkie wojska kazimierzowe. Powtarzano sobie w Prusach z radością. Warszawa znów wzięta. Największa to w całej wojnie Wiktoria. I teraz będzie już koniec Rzeczypospolitej. Wszyscy ludzie, których zagarniali i kładli na węgle dla zeznań Tatarzy, powtarzali to samo. Były i przesadne wieści, jako zwykle w czasach wojennych, a niepewnych. Wedle tych wieści wojska były doszczętnie zniesione. Hetmani polegli, a Jan Kazimierz dostał się do niewoli. Więc wszystko się skończyło? Więc owa powstająca i zwycięska Rzeczpospolita była tylko czczym mamidłem? Tyle potęgi, tyle wojsk, tylu wielkich ludzi i znamienitych wojowników. Hetmani, król, pan Czarniecki ze swoją niezwyciężoną dywizją, pan marszałek koronny, inni panowie ze swymi pocztami, wszystko przepadło, wszystko jak dym się rozwiało. I nie masz już innych obrońców tego nieszczęsnego kraju, prócz luźnych partii i powstańczych, które zapewne na wieść o klęsce jak tuman się rozwieją. Pan Kmicic włosy z czupryny darł i ręce łamał, chwytał wilgotną ziemię garściami do płonącej głowy przyciskał. Polegnę i ja, mówił sobie, ale w przód ziemia ta krwią spłynie. I począł wojować jak desperat. Nie ukrywał się już więcej, nie zapadał po lasach i trzcinach. Śmierci szukał. Rzucał się jak szalony na siły trzykroć większe i roznosił je w puch na szablach i kopytach. W Tatarach jego zamarły wszystkie resztki uczuć ludzkich i zmienili się w stado dzikich zwierząt. Drapieżny, ale niezbyt przydatny do walki w otwartym polu lud, nie utraciwszy nic ze swej zdolności do zasadzek i podstępów, przez ciągłą wprawę, przez ciągłe walki wyćwiczył się tak, że najpierwszej w świecie jeździe mógł pierś w pierś dotrzymać pola i roznosić czworobok nawet szwedzkiej, dalekarlijskiej gwardii. W zapasach ze zbrojną hasą pruską 100 tych Tatarów rozbijało z łatwością 200 i 300 tęgich, zbrojnych muszkiety i włócznie pachołków. Kmicic oduczył ich obciążania się łupem. Brali tylko pieniądze, a mianowicie złoto, które zaszywali w kulbaki. To też gdy który poległ, pozostali bili się z wściekłością jego konia i siodło. Bogacąc się w ten sposób, nie tracili nic ze swej nadludzkiej prawie lotności. Poznawszy, że pod żadnym w świecie wodzem nie mieliby żniw tak obfitych, przywiązali się do Babinicza jako psy gończe do myśliwca i z prawdziwie mahometańską uczciwością składali po bitwach w ręce Soroki, Kiemliczów, lwią część łupów, Bagadyrowi przynależną. Aua, mawiał Akbahuan, mało ich bakczy Saraj zobaczy, ale ci, którzy wrócą, murzami wszyscy zostaną. Babinicz, który z dawna umiał się z wojny żywić, zebrał bogactwa potężne. Natomiast śmierci, której więcej od złota szukał, nie znalazł. Upłynął znów miesiąc na harcach i trudach, wiarę ludzką przechodzących. Bachmatom lubo jęczmieniem i pruską pszenicą pasionym trzeba było koniecznie dać choć parę dni wypoczynku. Zatem młody pułkownik, chcąc także wieści zasięgnąć i szczerby w ludziach nowymi wolontarzami zastąpić, cofnął się koło do Spady w granice Rzeczypospolitej. Wieści wkrótce przyszły i to tak radosne, że Kmicic mało rozumu nie stracił. Okazywało się prawdą, że równie dzielny jak niefortunny Jan Kazimierz przegrał wielką trzydniową bitwę pod Warszawą. Ale z jakiejże przyczyny? Oto pospolite ruszenie w ogromnej części rozeszło się przedtem do domów, a pozostała część nie biła się już z takim animuszem jak przy wzięciu Warszawy i trzeciego dnia bitwa wszczęła popłoch. Natomiast przez dwa pierwsze dni ważyło się zwycięstwo na stronę polską. Wojska regularne już nie w dorywczej podjazdowej wojnie, ale w wielkiej bitwie z najbardziej wyćwiczonym w Europie żołnierzem okazały taką umiejętność i wytrwałość, że samych generałów szwedzkich i branderburskich ogarnęło zdumienie. Król Jan Kazimierz nieśmiertelną sławę pozyskał. Mówiono, że okazał się być równym Karolowi Gustawowi wodzem i że gdyby wszystkie jego rozporządzenia spełnione zostały, nieprzyjaciel straciłby walną bitwę i wojna byłaby ukończona. Kmicic miał już też wiadomości z ust naocznych świadków. Natknął się bowiem na szlachtę, która służąc w pospolitakach, brała w bitwie udział. Jeden z nich opowiadał mu o świetnym uderzeniu husarii, w czasie którego sam Karolus, który mimo zaklęć generałów cofać się nie chciał, omal nie zginął. Wszyscy też potwierdzali, że nieprawda, jakoby wojska były zniesione lub żeby hetmani polegli. Owszem, cała potęga, prócz pospolitego ruszenia, pozostała nienaruszona i cofnęła się w dobrym ładzie w dół kraju. Na moście warszawskim, który się załamał, uroniono tylko armaty, ale ducha przewieziono przez Wisłę. Wojsko klęło się na wszystko, że pod takim wodzem jak Jan Kazimierz pobije w następnym spotkaniu Karola Gustawa, elektora i kogo będzie trzeba, bo ta bitwa to tylko była próba, lubo niepomyślna, ale dobrej otuchy na przyszłość pełna. Kmicic zachodził w głowę, skąd pierwsze wieści mogły być tak straszne. Wytłumaczono mu, że Karol Gustaw umyślnie porozsyłał przesadzone nowiny. W rzeczy zaś nie bardzo wiedział, co czynić. Oficerowie szwedzcy, których pan Andrzej w tydzień później ułowił, potwierdzili to zdanie. Dowiedział się też od nich, że zwłaszcza elektor żył w wielkim przerażeniu i o własnej skórze coraz bardziej poczynał myśleć, że z wojsk jego siła pod Warszawą legło, na pozostałe rzuciły się choroby tak straszne, iż gorzej bitew je niszczą. Tymczasem zaś Wielkopolanie, pragnąc za ujście i wszystkie krzywdy zapłacić, najechali samą marchię branderburską, paląc, ścinając, wodę a ziemię zostawując. Wedle oficerów bliską była godzina, w której elektor porzuci Szwedów, a z mocniejszym się połączy. Trzeba mu tedy przypiekać, pomyślał Kmicic, żeby prędzej to uczynił. I mając konie już wypoczęte, a szczerby zapełnione, znów przekroczył do Spady i jak duch zniszczenia na osady niemieckie się rzucił. Różne partie poszły za jego przykładem. Zastał obronę już słabszą, więc tym bardziej dokazywał.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Litania loretańska w Radiu Emaus.

0: Reklama.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Między nami mówiąc.
3: Dzień dobry, tutaj audycja Między nami mówiąc, a dzisiaj przed mikrofonami
4: Antoni Cofta
3: i Stanisław Bresz, a w audycji będziemy rozmawiać między sobą o tych tematach, które są z nami, myślę, wszystkimi teraz, gdzieś tam albo na drugim planie, albo coraz bardziej na pierwszym i chyba niestety na pierwszym. Będziemy rozmawiać o social mediach, będziemy rozmawiać o tym, jak to internetowe życie nas wciąga i się zastanowimy, czy to jest coś, nad czym panujemy, czy coś, nad czym powinniśmy popracować, przynajmniej tutaj my we dwójkę z Antkiem. No i jak już tutaj przejąłem taką rolę trochę prowadzącego, ale to raczej bardziej taka rozmowa dzisiaj będzie. Antek, powiedz mi, no bo w sumie ten pomysł na audycję trochę wyszedł od tego, że chcieliśmy porozmawiać o tych rzeczach, które dzieją się teraz aktualnie gdzieś tam w takiej właśnie sferze mediów społecznościowych, sferze internetowej, no bo dużo jest takich zjawisk, które gdzieś tam się pojawiają, które właśnie żyją tylko w tym środowisku takim wirtualnym, ale właśnie jak ty oceniasz, bo też trochę porozmawialiśmy o tym, że sami nie wiemy, na czym nam ten czas w ciągu dnia przechodzi, że w zasadzie mamy swoje obowiązki, ale tego czasu zaczyna nam brakować i ja w sumie ze swojej strony jakoś tam widzę, że pewnie gdybym mniej tego czasu spędzam na scrollowaniu, na szukaniu tych ciekawych treści w internecie, no to na pewno by mi to wszystko jakoś łatwiej się układało, żebym był w stanie bardziej efektywny. I powiedz mi, jak ty to odbierasz, to właśnie też jakby jest jakiś twój może nie tyle problem, co właśnie jakaś taka obserwacja, że to nam dużo czasu zajmuje i to też w sumie tak trochę niepotrzebnie.
4: To jest bardzo ciekawe pytanie w sumie, bo ja tak jakiś czas temu miałem taką obserwację, że no właśnie, social media, mówimy, że są social, socjale mówimy, czy jakkolwiek by tego inaczej nie nazwać, a z drugiej strony mam coraz większe takie wrażenie, że mimo, że spędzamy w nich praktycznie całe nasze życie teraz bez przerwy, to tak naprawdę oddalamy się od ludzi. Czyli, że ta funkcja social mediów, która powinna tak naprawdę być tą główną funkcją, czyli funkcja komunikacyjna, jakiegoś budowania relacji i tak dalej, odchodzi gdzieś tam w plan, a my tak naprawdę ten cały czas przeznaczamy na scrollowanie, tak jak mówisz. I właśnie to jest nasze takie, nie wiem, ja tak przynajmniej właśnie mam teraz, że tak naprawdę jestem w tych social mediach, jestem w jakiś sposób od nich uzależniony, można powiedzieć, tak jak pewnie większość naszego, no osób z naszego pokolenia, ale wcale nie wykorzystuję tego czasu na komunikowanie się z innymi ludźmi. I myślę, że gdyby jeszcze to właśnie wyglądało w ten sposób, że ja rzeczywiście mam kontakt z ludźmi, dzielę się z jakimiś swoimi doświadczeniami, rozmawiam, poznaję ludzi i tak dalej, to nie miałbym takiego poczucia, że tracę ten czas, a jednak ja ten czas poświęcam bardziej na scrollowanie, czyli takie bardzo bezmyślne przeglądanie treści, która jakby daje mi takie poczucie, że nie jestem wyautowany, że nie mam tego, jak to się mówi, FOMO, tego fear of missing out, czyli tego poczucia, że jestem gdzieś poza czymś, że coś mnie omija, ale no właśnie, ale tak naprawdę cały czas mnie omija ta rzeczywistość, która jest poza tym internetem. No i ja siedzę i przeglądam jakieś rolki, jakieś filmiki, niby jestem na bieżąco, ale z nikim się nie kontaktuję i potem odkładam ten telefon i czuję taką pustkę, bo niby siedziałem w social mediach, ale z nikim się nie kontaktowałem, a w rzeczywistości też mnie nie było. I myślę, że to jest duży problem właśnie dla mnie też.
3: No właśnie tak też przed audycją rozmawialiśmy, że i to w sumie chciałbym przeprosić wszystkich, którzy mi odpisują na wiadomości, że też jest tak, że trochę właśnie zanika ten aspekt takiej społeczności, że to są social media, czyli z nazwy powinno być czymś, co nas łączy, tak naprawdę wcale nas nie łączy, tylko sprawia, że gdzieś tam się zamykamy w tym naszym świecie, w świecie tych treści, które są idealnie dopasowane do naszych wcześniejszych wyszukiwań albo do tych wcześniejszych rolek, które oglądamy i powoduje, że właśnie gdzieś tam tracimy trochę nawet potrzebę takiego kontaktu z drugą osobą, że to, że gdzieś tam się spotykamy, to często też jest tak, że czujemy tą chęć, żeby zerknąć do telefonu i gdzieś tam sobie znowu poskrolować te, żeby sobie zobaczyć te obrazki, jakieś śmieszne rzeczy, które ktoś tam przygotował, memy, nie memy, jakieś rolki. No i właśnie to powoduje, że gdzieś tam może nawet nie chcemy z drugim człowiekiem przebywać, bo to nas bardziej nudzi niż to scrollowanie. Chociaż w zasadzie często ja mam też tak, że siedzę sobie w tym telefonie i sobie myślę, po co ja tu siedzę, oglądam te rzeczy, o których zapominam po w zasadzie, myślę, że po jednym filmiku już nie pamiętam, co oglądałem wcześniej, więc to jest naprawdę taka trochę droga donikąd.
4: Tak, ale właśnie, bo ty wspomniałeś o tym aspekcie, że kiedy jesteśmy gdzieś w towarzystwie nawet, nie, że mamy taką chęć sięgania po ten telefon. No właśnie, czy czujesz że czasem ta rzeczywistość staje się dla nas na tyle właśnie nudna, można powiedzieć, albo w porównaniu do tych bodźców, które dostarcza nam internet, ta rzeczywistość staje się na tyle nudna, że po prostu właśnie potrzebujesz sięgnąć po telefon właśnie nawet w towarzystwie, nie? To tak to zrozumiałem przynajmniej. I ja się właśnie zastanawiałem, że trochę nad tym, że mam wrażenie, że telefon stał się taką naszą, można powiedzieć, barierą, takim murem, nie? Już ci oddaję mikrofon, zaraz tylko dokończę zdanie, ale właśnie, że czasami nawet, właśnie ostatnio rozmawiałem z moją dziewczyną właśnie o tym, że jakby czasami nawet widzimy kogoś znajomego, załóżmy w komunikacji miejskiej czy gdzieś, to ten telefon staje się takim alibi, że ja nie muszę z tą osobą rozmawiać, czyli że kiwnę tej osobie, ale wyciągam telefon i wyglądam, jakbym robił coś ważnego, ale pewnie to jest tylko taka moja bariera, że ja teraz mam telefon, więc nie muszę z tą osobą rozmawiać, nie muszę do niej podchodzić, bo jestem zajęty. A tak naprawdę po prostu się blokuje tym telefonem, nie?
3: No myślę, że tu jeszcze chciałbym do tego, co przed chwilą powiedziałeś, czyli do tego sięgania gdzieś tam w czasie spotkania do telefonu. Ja często mam tak, że sięgam do tego telefonu, bo faktycznie chcę coś sprawdzić takiego konkretnego, że tak mi się przypomni, że dobra, tutaj mam jakąś tam rzecz do wysłania komuś, do sprawdzenia jakąś informację, która jest mi w jakiś tam sposób potrzebna. Mniej lub bardziej, ale to się nie kończy na sprawdzeniu tej rzeczy, bo często potem wskakują do głowy jakieś kolejne tematy, a potem włączam Instagrama i zupełnie robię coś innego. Także właśnie to jest taka trochę też zgubna rzecz, że mamy wszystko dostępne pod ręką i od razu możemy sprawdzić, najpierw możemy sprawdzić pogodę, potem możemy sprawdzić, ile kroków tego dnia przeszliśmy, potem możemy sprawdzić, kto co wrzucił na Instagrama, a tu się okaże, że na przykład, nie wiem, nie jest Biril do zrobienia, chociaż myślę, że akurat to jest dosyć niszowa aplikacja, ale też trochę angażująca. No i tracimy trochę, ale myślę, że gdzieś tam, jeśli chodzi o takie uciekanie przed drugą osobą, no to To bardziej coś takiego, przynajmniej ja mam, że jak jadę gdzieś właśnie komunikacją miejską i spotykam, widzę gościa, z którym nie rozmawiałem przez 10 lat, a chodziliśmy na przykład razem, nie wiem, do liceum, czy gdzieś tam nawet nie do klasy, no to jest trochę takie ryzyko takiego zabrnięcia, trochę niezręczną ciszę, że podejdziesz do kogoś, zagadasz, a będziecie jechać 10 przystanków i w sumie nie wiadomo, o czym rozmawiać. Tutaj trzeba jednak trochę ćwiczyć te swoje umiejętności interpersonalne, żeby na tle mieć ciekawe tematy pod ręką, żeby móc po prostu sypać z rękawa, żeby się dostosować do każdego rozmówcy. Chociaż w sumie nie wiem, czy tak można. No są mistrzowie smalltalku na pewno. Są mistrzowie smalltalku, którzy wyciągną z każdej rozmowy. To mi się tak skojarzyło, jak w zasadzie taki motyw, który się przebija w naszych rozmowach od czasu do czasu, jak ze sobą rozmawiamy. Jak jest piosenka Łony o panu Darku, który jest taksówkarzem, który zupełnie nic nie rozmawia z ludźmi, których przewozi, ale jest klucz do jego, do tego, żeby zaczął mówić, i tym kluczem są ryby, bo pan Darek jest wędkarzem, łowi ryby i właśnie Łona śpiewa w tym utworze panu Darku, że po prostu zaczyna się w taksi misterium, że pan Darek gdzieś tam roztacza te obrazy. No ale mi się wydaje, że teraz zboczyłem z tematu, bo mieliśmy rozmawiać o internecie, a zaczęliśmy rozmawiać o tym, jak to można zagadywać do ludzi i rozmawiać, ale myślę, że właśnie tak jak teraz zaczęliśmy od tych negatywnych aspektów internetowych, różnych rzeczy, które nas pochłaniają, myślę, że możemy przejść do trochę właśnie do tego, co ten internet może nam dać, też w takiej formie rozrywki, ale też poznawania świata. Tylko myślę, że skoro to już jest taki kolejny temat, to możemy teraz zrobić kilka minut przerwy i tak sobie pomyślałem, jak rozmawialiśmy i tam coś powiedziałem o drodze donikąd, to myślę, że tak tytułem pasuje utwór Talking Heads, Road to Nowhere, także posłuchajmy i wrócimy do naszej rozmowy już za kilka minut.

0: Między nami mówiąc.
1: Audycja Między nami mówiąc. Wracamy po krótkiej muzycznej przerwie. A dzisiaj Stanisław Bresz i Antoni Cofta rozmawiamy sobie tutaj o social mediach. Trochę powiedzieliśmy właśnie o tym uzależnieniu od social mediów i jak nas pochłania to ten wirtualny świat. No właśnie, ale myślę, że możemy zarówno dostrzec jakieś i zalety, i wady tak naprawdę tego świata. I tych zalet też na pewno jest sporo, bo rzeczywiście ja na przykład bardzo sobie cenię ten przepływ informacji w internecie. To może właśnie, to jest może i plus, i minus internetu i social mediów, ale że tempo przepływu informacji, nie? To tak sobie ostatnio myślałem też właśnie w kontekście na przykład gazet, że nie wiem, czy ty czytasz gazety. Ja jeszcze jakiś czas temu mi się zdarzało jakieś sięgać po takie tygodniki, ale przyznam szczerze, że teraz mnie, że już nawet wtedy jak czytałem, zaskakiwało mnie to, że jak na przykład brałem sobie taki tygodnik, to miałem informacje sprzed tygodnia, co dla mnie już było totalnie nieaktualne i już nawet jakieś w kontekście na przykład jakichś konfliktów światowych, które były tam opisywane, to było zupełnie nieaktualne informacje, że to życie dzieje się tak szybko obecnie, że to już trochę nie ma sensu, nie? I właśnie nie wiem, jestem ciekawy, czy ty czytasz gazety?
2: Ja myślę, że jeśli chodzi o właśnie o czytanie gazet, to fajne jest to, znaczy dobre jest takie właśnie to, że czytając taką papierową gazetę się nie rozpraszasz i nie ma czegoś takiego, że wyskoczy ci link, że nie wiem, ktoś tam kogoś tam poznał i nie wiem, jakieś takie plotkarskie albo jakieś nawet nie plotkarskie, tylko takie tematy, które po prostu pokazują, o, a to się wydarzyło 15 minut później, no i klikasz w tamto, tylko tutaj możesz przeczytać. To też jest takie miejsce, gdzie oprócz takich wiadomości można drukować felietony, no i myślę, że takie felietony myśli, którą ktoś zawarł właśnie, no to jest rzecz, która się trochę ma trochę dłuższą ważność niż ten, ale zapytałeś mnie, czy ja czytam tygodniki takie papierowe, to nie, kiedyś faktycznie, ale to jeszcze zanim wszystko było dostępne w internecie, tak od po prostu pstryknięcia palcem, no to tak, to w naszym domu się pojawiały różnego typu gazety i czytaliśmy. No ale teraz chyba wszyscy się przerzuciliśmy na tą taką szybką, na te szybkie informacje, które gdzieś tam dostajemy, tym bardziej, że często no, w zasadzie to samo, co później czytasz na papierze, jest dostępne w internecie, więc to jest po prostu inna forma tego samego, ale tak jak już powiedziałem, to jest o tyle taka może wartościowa, że nie rozproszysz się tak łatwo jak przy czytaniu treści w telefonie, jednak to wymaga trochę większej dyscypliny od ciebie, żeby dobrnąć do końca, jak czytasz coś na telefonie, tak myślę, chociaż może to wcale nie jest jakoś tam taka prawda objawiona.
1: Tak, ale właśnie to też, bo rzeczywiście papier, tak jak powiedziałeś na samym początku, to jest mega fajne, że rzeczywiście papier nam daje takie skupienie na tym, że rzeczywiście nie mamy tych rozpraszaczy, nie ma tych reklam, które nam gdzieś wyskakują i linków i wiadomości, nie, bo to właśnie na telefonie czy na komputerze, jak cokolwiek czytasz, to gdzieś tam zawsze Facebook w tle włączony, to jakieś wiadomość przyjdzie, coś ci przeszkodzi i tak dalej. A ten papier rzeczywiście ma tą przewagę. Ale tak sobie teraz właśnie pomyślałem, że internet dał nam taką dużą wolność tego wyboru treści. I to ma ogromne zalety, no bo właśnie nie jest tak, że ktoś będzie nam narzucał jedną gazetą na przykład to, jak mamy myśleć, tylko możemy sobie w tym internecie wybrać, jakie źródło tych informacji chcemy mieć, z czego chcemy czerpać, co chcemy czytać. No a z drugiej strony tak sobie myślę, że przez tą wolność jesteśmy bardzo przebodźcowani. I ja po sobie na przykład widzę, że ja potrafię czasami tak bardzo przebierać w treściach, że ja potrafię na przykład w 5 minut zacząć oglądać 5 różnych, albo słuchać 5 różnych podcastów i wyłączam po minucie, bo temat, który przed chwilą wydawał mi się interesujący, nagle już teraz mi się nie wydaje. I właśnie to jest chyba też mój problem z czytaniem książek, że ja na przykład bardzo lubię czytać książki i bardzo chciałbym czytać więcej, ale bardzo szybko tracę zainteresowanie książką. A internet mi daje właśnie takie poczucie, że mogę sobie skakać między tymi tematami, co właśnie też nie jest dobre, no bo potem się gubimy w tych treściach i nie czerpiemy z tego.
2: No i często nie znajdujemy tak naprawdę treści, która gdzieś tam nas interesuje, a właśnie sobie przeskakujemy między jednym filmem, jednym podcastem, a drugim.
1: Dokładnie, no. I właśnie potem, no, i potem ja nie kończę tych treści i tak naprawdę nic z tego nie wyciągam. Plus też, nie wiem, czy ty jesteś słuchowcem, czy wzrokowcem, ale na przykład ja jestem wzrokowcem, więc jak czegoś słucham, nawet właśnie jakichś podcastów, to nie wyciągam tyle, ile bym wyciągnął czytając. Ale mimo to i tak wolę tych łatwiejszych bodźców, czyli wolę coś puścić sobie i na przykład w tym samym czasie, nie wiem, tu prasować, tutaj sprzątać, tutaj sobie, nie wiem, poćwiczyć, czy odpocząć, czy się gdzieś przejść, niż po prostu siedzieć i czytać, bo musiałbym wygospodarować tak typowo na to czas.
2: Wspomniałeś o tych czynnościach domowych i o tym, że często przy tym towarzyszy nam słuchanie jakiegoś podcastu albo słuchanie muzyki. Ja mam często tak, że szukam sobie tej treści, którą chcę włączyć, nie znajduję jej i to mnie trochę frustruje i przez to, no tak trochę to jest absurdalne, no bo mógłbym się skupić na robieniu jakiejś czynności domowej, zrobić ją szybko i po prostu już zająć się innymi sprawami, a ja w zasadzie szukam sobie czegoś, żeby te 10 minut roboty upłynęło mi przy słuchaniu treści, no i właśnie często jest tak, że pewnie nawet lepiej by było taką czynność zrobić po cichu. Mam na myśli, że już po prostu nie szukać jakiejś tam najlepszej muzyki, którą może sobie do tej czynności puścić, albo jakiegoś podcastu, tylko to wykonać. I ta produktywność też pewnie byłaby lepsza, gdyby to robić bez jakiegoś takiego umilacza. Chociaż z drugiej strony patrząc, no to często się spotyka takie treści, które faktycznie gdzieś tam mogą nas rozwinąć. W sumie nie możemy mówić, że to jest wszystko złe, no bo to, że mamy dostęp do w zasadzie nieograniczonej wiedzy, jest takim dużym dobrodziejstwem czasów, w których żyjemy, ale no często jest tak, że jedno, nie, że nie przyswajamy tych treści, które faktycznie są wartościowe, a drugie, że jesteśmy odbiorcami treści, które wcale nie są wartościowe. Ja nie wiem, czasami się zastanawiam, jakieś tam słucham takie jakieś bardziej komediowe rzeczy, sobie myślę, kurczę, no co mi to daje, nie? Że słyszę o jakichś tam paru typów, którzy się śmieją, gadają, rozmawiają, więc tak trochę szukamy chyba tej rozrywki w tych naszych komórkach, w internecie. Może to nie jest aż takie potrzebne, to jakby, no ale to jest coś, co jest na wyciągnięcie ręki i co nam daje dużą satysfakcję, więc myślę, że no i tak będziemy to robić. Niezależnie od tego, czy sobie uznamy to za dobre, czy za złe, ale myślę, że ja tak patrząc po sobie, powinienem więcej czasu po prostu spędzić na tym, żeby porobić niektóre rzeczy, skupić się na nich, niekoniecznie szukając tego, w jaki sposób mogę tam jeszcze sobie posłuchać jakichś ciekawych podcastów.
1: A czy zdarza ci się na przykład też właśnie oglądać coś podczas jedzenia? Bo ja myślę, że to jest też takie bardzo typowe, że jemy i słuchamy czegoś albo oglądamy sobie coś w tle, a ja właśnie jakiś czas temu miałem taką fajną rozmowę z panią dietetyk i ona właśnie mi tak tłumaczyła, że właśnie z tym też mogą być związane jakieś zaburzenia odżywiania, dlatego że przez to, że nie skupiamy się tak całkowicie na tym jedzeniu, to nie rejestrujemy tego, ile jemy, przez co jak robimy to regularnie, to może to właśnie wpływać na to, że albo nie dojadamy, albo właśnie się przejadamy, bo oczy są skupione na czymś innym, nasza głowa jest skupiona na czymś innym i automatycznie wciągamy. I to pewnie, jak sobie przygotujemy jakiś posiłek, to pewnie inaczej, ale w przypadku, kiedy otwieramy jakąś paczkę chipsów czy coś, to myślę, że to jednak łatwiej wtedy wszystko wchodzi, bo nie skupiamy się na tym wystarczająco i te kalorie sobie lecą i gdzieś tam to może właśnie być jakieś takie potem mieć skutki też właśnie w kontekście zaburzeń odżywiania czy dietetycznych tematach, ale to myślę, że jest temat na oddzielną rozmowę z dietetykiem.
2: No to ciekawy temat, który poruszyłeś, jakiś taki aspekt kolejny, o którym nie myślałem wcześniej. Ja pomyślałem sobie, jak właśnie powiedzieć o tym dietetyku, o to trochę innych rzeczy, czyli o śnie. Ja na przykład nie mam problemu ze zaśnięciem wieczorem po spędzeniu czasu przy telefonie, ale myślę sobie, że często jest tak, że idę za późno spać przez to właśnie, że sobie gdzieś jakiś jeszcze film zobaczę, że właśnie przez jakąś taką nieopanowanie tej pokusy ten dzień staje się taki trochę nieuregulowany, że powinno być coś takiego, powinienem to stosować, na przykład faktycznie nie używam telefonu ileś tam czasu przed snem. Już nie pamiętam, ile jest tak higienicznie, czy to jest 40 minut, czy to jest więcej czasu nawet. W każdym razie no to na pewno wpływa gdzieś tam na tą jakość snu i na to może też, że kolejnego dnia jesteśmy bardziej zmęczeni, bo no, jakoś tam to światło ekranu, to błękitne światło ekranu wpływa na to, jakie procesy się dzieją w naszym ciele, jakie enzymy się wydzielają, no i destabilizuje tą naszą równowagę gdzieś tam taką i ten nasz naturalny zegar biologiczny, który jest połączony z tym, co się dzieje na niebie, kiedy jest dzień, kiedy jest noc, a przez to światło, które nam świeci prosto w oczy z ekranu, to wszystko w jakiś tam sposób destabilizujemy.
1: To jest ciekawe, bo to jedna rzecz, że ten czas przed samym snem powinien być właśnie trochę, no, bez tego ekranu, bez takiego męczenia oczu, ale druga rzecz, i ostatnio słyszałem właśnie taką też ciekawą rzecz, a propos używania telefonu zaraz po przebudzeniu, że to też może być no takie niedobre, nawet niekoniecznie dla samych oczu, co też oczywiście jest prawdą, ale dla naszej głowy, bo budzimy się rano, przed nami jest dzień pełen pracy, zajęć, wszystkiego dookoła, spotkań z ludźmi i tak dalej, a my już na samym początku, otwierając oczy, chwytamy telefon i zaczynamy się bodźcować jakimiś właśnie materiałami i po prostu dostarczamy już na starcie masę informacji do przetworzenia w naszej głowie, w naszym mózgu i już męczymy swoją głowę tym wszystkim. Nie dajemy nawet takiego momentu wejścia spokojnego w ten dzień, nie? I to rzeczywiście, ja tak zwróciłem na to uwagę, że rzeczywiście otwieramy oczy i dosłownie zaraz patrzymy, a co się wydarzyło na świecie, nie? Widzimy jakieś tutaj, wchodzimy na Instagrama, widzimy jakieś rolki, że ktoś tam, jakiś polityk powiedział to i tamto. Trump tutaj powiedział, że wyśle tych żołnierzy, ktoś mówi, że jednak nie wyśle. I jakby już po prostu zaczynamy tym żyć i zaczynamy się tym stresować też, bo gdzieś tam te newsy, te informacje gdzieś odbijają się na nas i na naszej psychice i po prostu już jest takie ciężkie wejście w dzień tak naprawdę, więc myślę, że to też jest takie dobre wyzwanie może dla nas, nie? Żeby spróbować albo odłożyć ten telefon wieczorem, albo rano właśnie.
2: Jestem ciekawy, jak będą prowadzone jakieś badania za kilkadziesiąt lat, no bo w zasadzie jesteśmy, no ta technologia i jakby te problemy są z nami od, nie wiem, od 10, od 15 lat. Faktycznie takie masowe używanie tych urządzeń w zasadzie w każdym momencie naszego dnia, no to jest kwestia, która się pojawiła niedawno i nie wiem, jakie skutki będą długofalowe tego, w jaki sposób to wpłynie na nasze relacje, jakieś takie społeczne, w jaki sposób nasze społeczeństwa będą dalej z tym funkcjonować. No widzimy niektóre zjawiska, które są pewnie niepokojące i myślę, że ważne jest to, żebyśmy nie tracili głowy w tym wszystkim i żebyśmy się nie poddawali tym algorytmom, które są specjalnie tworzone w ten sposób, żeby jak najbardziej tą naszą uwagę kraść i żebyśmy jak najwięcej spędzali czasu przed ekranami, żebyśmy wyświetlali jak najwięcej reklam, przez co żebyśmy jak najwięcej pieniędzy gdzieś tam generowali z tych reklam, z tego czasu, który poświęcamy do wielkich korporacji, które gdzieś tam są w dolinach krzemowych, albo w Chinach, albo gdziekolwiek indziej na świecie. No jakby ten czas spędzony, nasz czas, który w zasadzie jest dla nas bezcenny, no bo już go nie odzyskamy, w jakiś sposób powoduje, że generowane są zyski w korporacjach, o których nawet pewnie nie mamy pojęcia.
1: To jeszcze no tak na sam koniec tego naszego tutaj, bo weszliśmy w takie depresyjne już tony troszeczkę, zaraz byśmy weszli w jakieś jeszcze teorie spiskowe, więc ja tak trochę odbiję ten temat i mam takie ciekawe pytanie do ciebie. Jakie ty masz doświadczenia właśnie w kontekście social mediów ze starszymi osobami? Czy masz jakieś takie doświadczenia? Bo na przykład dla mnie to jest z jednej strony fascynujące, że starsze osoby ogólnie no jakby nie wychowały się tak jak my, przez to nie mają takiej umiejętności korzystania z tych mediów i myślę, że jakby my no jednak jak będziemy właśnie w ich wieku, to będziemy korzystać z tych social mediów, przynajmniej na tym poziomie, na którym korzystamy teraz, bo już będziemy tego nauczeni, ale po prostu dla mnie to jest niesamowite, że jakby teraz małe dzieci po prostu instynktownie uczą się obsługiwać telefony, jak sobie włączać, jak odblokowywać telefon i w ogóle, a starsze osoby mają z tym problem. No i ostatnio właśnie próbowałem moją babcię nauczyć zgłaśniania dźwięku na telefonie i jakby tłumaczyłem jej, że to są dwa przyciski, góra, dół i po prostu ona nie mogła tego zrozumieć, nie? Próbowała przesuwać palcem i tak dalej i ja tłumaczyłem jej to dosłownie parę razy w ciągu tygodnia i jakby to, dla mnie to jest jakby niepojęte, jak to, że ci ludzie po prostu totalnie są jakby spoza tej rzeczywistości i jakby nie potrafią jej pojąć w jakiś sposób, nie? Czy ty masz jakieś takie doświadczenia właśnie?
2: Tu pytałeś o to doświadczenie ze starszymi osobami i no myślę, że jednak osoby starsze są jakoś bardziej chyba skłonne do tego, żeby w te rzeczy uwierzyć. Jednak kurczę, myślę, że my z tego młodszego pokolenia jakoś tak szybciej złapaliśmy może te chociaż no czasami się trudno rozeznać. Ile razy mi się zdarzyło na przykład uznać, że jakaś treść jest wygenerowana przez sztuczną inteligencję, a potem się okazywało, że to jest prawda. No i odwrotnie oczywiście, nie? Także no teraz już jakby w momencie, w którym to się stało takie bardziej masowe, to można się nauczyć, które elementy są takie perfidnie wskazujące na to, że coś zostało stworzone przez sztuczną inteligencję. No i ja bym coś o czymś takim pomyślał, że to jest kwestia, która... No ale to jest coś, o czym dzisiaj nie rozmawialiśmy podczas tej naszej audycji, ale co też jest takim problemem, który chyba będzie, to nawet nie chyba, który będzie narastać. Właśnie to, że nabieramy się na te piosenki, na tych wykonawców, którzy tak naprawdę nie istnieją, którzy są efektem załadowania do algorytmu ileś tysięcy różnych popowych piosenek, rockowych piosenek, które później znajdują te cechy wspólne i generują utwór, który ma opowiedzieć jakąś historię, który ma nawet już pewnie przygotowany tekst. No, myślę, że dużo naszych słuchaczy kojarzy te piosenki, które jakiś czas temu były najbardziej popularne na Spotify. Już nie będę tutaj tych tytułów wymieniać, ale to też było tak, że były piosenki generowane przez sztuczną inteligencję, które stały się tak zwanym viralem, czyli się bardzo mocno rozprzestrzeniły. Wszyscy się z tego śmiali, ale no myślę, że oprócz takich perfidnie wiadomych rzeczy, że to jest generowane przez sztuczną inteligencję, jest wiele takich, które po prostu się pojawiają gdzieś tam na playlistach, w jakichś w tych serwisach streamingowych, no i nie wiemy, które są tak naprawdę prawdziwe, które zostały stworzone przez maszynę, które zostały stworzone przez człowieka, no i tak będzie, nie? To będzie gdzieś tam nam towarzyszyć. Tak samo twórcy, którzy też się przyznają do tego, że gdzieś tam korzystają z tej sztucznej inteligencji, no i właśnie, i jakby myślę, że może taka wartość, która w tych kolejnych latach będzie cenna, no to, że będziemy widzieć, które rzeczy są autentyczne, a które rzeczy są robione po prostu przy pomocy albo w zasadzie całkowicie przez sztuczną inteligencję. No ale myślę, że to też było trochę z nami zawsze, że to część treści powstawało stricte ze względu na to, że miało się sprzedać, miało wygenerować zyski i uczynić z tej osoby, która to tworzyła, bogacza, a część ludzi po prostu mimo jakiegoś takiego swojego talentu chciało tworzyć sztukę, chciał się realizować właśnie w ten sposób, tworząc jakieś takie dzieła, które były niekoniecznie zrobione pod masową sprzedaż, ale które były piękne i chyba to właśnie też z nami zostanie, że właśnie będziemy tą autentyczność cenić w sztuce i w sumie tak nie tylko w sztuce, może w takich treściach, które też my sobie na swoją potrzebę gdzieś tam produkujemy, no bo też staliśmy się, wszyscy się staliśmy twórcami w tej dobie urządzeń i aparatów i tego wszystkiego, całego tego dobrodziejstwa, techniki, które z nami jest.
1: Tak, myślę, że nie obyłoby się tutaj właśnie od tematu sztucznej, bez tematu sztucznej inteligencji w kontekście social mediów i internetu. I myślę, że to jest temat, który naprawdę mocno, można powiedzieć tak po młodzieżowemu, grzeje i myślę, że grzałoby to również, ten temat byłby też całkiem nośny w taksówce, prawda? Tak samo jak ryby, o których już wspominaliśmy, które potrafiły uruchomić pana Darka. No właśnie, tak ładnie powiedziałeś o tym utworze, że myślę, że możemy na koniec go puścić. Chyba tam nie ma żadnych przekleństw, prawda? Więc tym miłym akcentem zakończymy to nasze dywagacje, te nasze przemyślenia na temat social mediów. Tak, więc dziękujemy wam bardzo za to, że byliście dzisiaj z nami, że słuchaliście i może jakieś takie właśnie małe postanowienie. Fajnie by było, żeby każdy sobie zrobił, czy na przykład, żeby troszeczkę tego internetu odpuścić, czy wieczorem przed snem, właśnie odłożyć gdzieś ten ekran, czy może właśnie rano postanowić sobie, żeby tak przebudzić się i dać sobie takie jeszcze 20, chociaż 15 minut, czy może nawet pół godziny bez tego ekranu. Tak, żeby właśnie może właśnie znaleźć jakąś taką drogę ucieczki od tego świata i skupić się bardziej na tej rzeczywistości, bo myślę, że możemy dojść do takiej konkluzji, że to jednak jest ważne, żeby w tej rzeczywistości być jak najbardziej osadzonym. Także zapraszamy was do słuchania, a my jeszcze raz dziękujemy wam za dzisiejszą rozmowę, za to, że byliście tutaj z nami, że słuchaliście nas, byli z wami
2: Stanisław Bresz
1: i Antoni Co.

wiesz, jakby umiar jakiś czort mu zabrał. Ba, Instagram mi swój prezentuje głównie zdjęcia wędek. I w taką metu brnie gawędę. Jak istotna jest data, jakim trybem wyciągać. Czy chcesz jeziotra, szczupaka, dołbygę czy pstrąga. Plus krótki wykład, jak się szarpać z linem. Jakie nowinki w świecie zanęt. Jakie bestsellery w świecie przynęt. W ogóle miły facet, aktywny. Już mi wręcza namiar na siostrzeńca, co w warsztacie wstawia gaz do hybryd. A ta dacia na koczołg amfibia. A on pięknie mówi o niej, jakby rzeźbił ją fidiasz. Albo suma z mistyczną formą. O sumach, jak cię łapie w pysk, całuje i wypuszcza wolno. No kumasz, a ta historia jak łowił w stawie. No to już Kornel Filipowicz prawie. Żegnam go serdecznie, jakby był mi wujem. Myślę, Daro jest w porządku, choć się nieźle kamufluje. Nie przez los bezwzględny, czy przypał bez alternatywy. Po prostu rzadko ktoś go pyta o ryby.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Radio Emaus. Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam na kolejne wydanie chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo. Dziś w programie powiemy m.in. o kolejnym Marszu dla Życia. Będzie też o 30. ogólnopolskim spotkaniu młodych Lednica 2000 i o festiwalu Prosta Droga do Boga, Być jak Święty Maksymilian. Te i więcej tematów już za chwilę. Serdecznie zapraszam.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: W niedzielę 31 maja w stolicy Wielkopolski odbędzie się Marsz dla Życia i festyn rodzinny Bądźmy Razem. Wydarzenie rozpocznie msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego, metropolity poznańskiego, sprawowana w intencji obrony życia w kościele ojców dominikanów, a po mszy świętej zgromadzeni wyruszą z placu Adama Mickiewicza i przejdą ulicami Poznania, m.in. Aleją Niepodległości, ulicą Solną, Małe Garbary, przez most Bolesława Chrobrego na plac katedralny na Ostrowie Tumskim. Tam zaplanowano tradycyjny festyn rodzinny.
2: Tutaj w Poznaniu staramy się iść w stronę dialogu i też pokazywania, myślę, że nie wychodzenia na konfrontację, tylko bardziej takiej pokojowej manifestacji, w której biorą udział rodziny z dziećmi, osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze. Tak też jak przygotowujemy to wspólnie z Duszpasterstwem Małżeństw i Rodzin Archidiecezji Poznańskiej, już trzeci raz łączymy siły właśnie i Marsz dla Życia, który się odbywał już od wielu, wielu, wielu lat, łączy się z festynem rodzinnym, który jako Caritas organizujemy od 16 lat. No i właśnie od 3 lat widzimy to, że rzeczywiście warto też w ramach takich różnych wspólnot organizacji katolickich naszej archidiecezji łączyć siły. Pomagamy sobie nawzajem organizacyjnie, ale też po marszu jest taka przestrzeń, że kiedy ten marsz kończy się na Ostrowie Tumskim, to jest już, czeka na gości mnóstwo atrakcji. Można też spędzić razem czas, że można zostać tam na dłużej, zjeść obiad i potem zabrać dzieci na atrakcję, tym bardziej, że to jest w przeddzień Dnia Dziecka, w niedzielę najbliższą, 31 maja. I widzimy, że rzeczywiście inne organizacje katolickie, inne jakieś takie ruchy kościelne też bardzo chętnie się w to angażują i czujemy też taką siłę, że my jesteśmy wspólnotą jako Kościół w Poznaniu. Jest z nami też Akcja Katolicka, jest z nami Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, które przez lata organizowało Marsze dla Życia w Poznaniu. Jest Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej, Ruch Światło Życie, Fundacja Głos dla Życia, wiele, wiele innych organizacji, które przez cały rok pracują czasami w bardzo taki cichy sposób, wspierając rodziny w takiej trudnej sytuacji jak Hala, bo nie wiem, na ile będziemy mogły tutaj opowiedzieć o twojej historii, ale że rzeczywiście myślę, że Hala jest takim, dlatego jest tutaj z nami w studiu, bo jest chodzącym świadectwem tego, że można mieć obawy co do urodzenia dziecka z niepełnosprawnością. Można mieć jakieś takie rzeczywiście, może to być trudna perspektywa, a jednocześnie świadectwo Hali jest takie, że są miejsca, w które pomagają rodzinie, tak jak też i siostry tutaj właśnie w DPS-ie dla dzieci i młodzieży na Rocha, czy takie różne placówki, które my prowadzimy, od świetlic socjoterapeutycznych, od porad rodzinny, jako Caritas, punktu konsultacyjnego, gdzie mogą przychodzić rodziny osób z uzależnieniami, osoby uzależnione, domy dziecka, że rzeczywiście Kościół wychodzi naprzeciw i może wcale nie w taki głośny, bardzo jakiś manifestacyjny sposób, ale na co dzień bardzo mocno wspiera rodziny z trudnościami i myślę, że Hala jest chodzącym świadectwem tego, że warto inwestować w człowieka i warto się też nie bać życia, po prostu.
3: Dzień dobry Państwu. Mam na imię Hala Andrzejak. Mieszkam u sióstr Serafitek od 2 roku życia. Początki były trudne, bo byłam dzieckiem leżącym do 5 roku życia, ale dzięki rehabilitacji sióstr jestem obecnie dziewczyną sprawną. Na co dzień pracuję w stowarzyszeniu na tak już 13 lat. Przeszło 30 lat jestem zawodniczką olimpiad specjalnych. Startuję w kajakarstwie, w pływaniu. A głównym takim moim sukcesem to był rok 2024, bo wtedy startowałam na ogólnopolskich zimowych igrzyskach olimpiad specjalnych we Wiśle. Tam zajęłam 2 złote medale w narciarstwie zjazdowym, po których zostałam wylosowana rok później, w 2005 roku, na Światowe Igrzyska do Nagano. Tam startowałam też w narciarstwie zjazdowym i tam zajęłam srebrny i 2 brązowe medale.
4: Olimpijskie.
3: Olimpijskie. Olimpiad specjalnych. Także dzięki właśnie temu jestem też bardziej taka komunikatywna, sprawna, także zachęcam do Marszu dla Życia, bo naprawdę osoby niepełnosprawne też mają takie same prawo do życia jak każdy zdrowy człowiek.
2: Ale ja bym chciała, bo mamy nie za dużo czasu, chciałabym jeszcze oddać głos Hali. Może opowiesz coś więcej o siostrach Serafitkach, które cię wychowywały. O tym, jak to było w tym domu, jakie tam jest 49 dzieci. To jest niesamowite miejsce. No to od takich leżących w takich skrajnych stanach, gdzie rzeczywiście wymagają całodobowej opieki, po takie osoby jak Hala, która już w tej chwili samodzielnie mieszka, pracuje i to też jest jakieś takie zasługa i sióstr rehabilitacji i takie inwestycji w człowieka, w życie.
5: Dokładnie.
3: Tak, no to już tak od samego początku właśnie, jak przyszłam, to siostry się tam mną zajęły, także no i też siostry, i też panie rehabilitantki, i też taka jakby moja siła taka charakteru, tak się troszkę zaparłam, że jak coś postanowię, no to dążę do tego, nie? I to też tak właśnie też, ale naprawdę tam jest super wspaniała opieka u sióstr i naprawdę i panie rehabilitantki, i opiekunki, i siostry, naprawdę.
2: Bo ty ja mieszkałeś tam, prawda, w tym DPS-ie od którego roku życia?
3: Od drugiego roku życia mieszkałam u sióstr, tak.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Małżeństwo kobiety i mężczyzny posiada wyjątkowe znaczenie społeczne, antropologiczne i duchowe. Dlatego debata dotycząca jego miejsca w porządku prawnym i społecznym powinna być prowadzona z odpowiedzialnością, spokojem oraz autentyczną troską o dobro wspólne, apelują biskupi w stanowisku Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw rodziny w sprawie ochrony konstytucyjnego rozumienia małżeństwa.
2: Rada Konferencji Episkopatu Polski do spraw rodziny w opublikowanym stanowisku przypomina, że w artykule 18 Konstytucji jest zapis, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny i jako takie znajduje się ono pod ochroną oraz opieką państwa, a także, że nie jest to tylko zapis formalny. Małżeństwo posiada bowiem znaczenie wyjątkowe i to znaczenie społeczne, antropologiczne, duchowe, dlatego też cała debata dotycząca tego miejsca małżeństwa w porządku prawnym i społecznym musi być prowadzona z odpowiedzialnością, ale także z autentyczną troską o to, co jest dobre dla społeczeństwa. Dlatego biskupi z coraz większym niepokojem obserwują proces, w którym rozszerzające się różne interpretacje prawa mogą prowadzić do osłabienia konstytucyjnego rozumienia małżeństwa. Broniąc małżeństwa rozumianego jako związek kobiety i mężczyzny, Rada nie występuje przeciwko komukolwiek i nie odbiera komukolwiek godności. Biskupi pragną natomiast pozostać wiernymi wizji człowieka i wizji rodziny, która od wieków stanowi fundament chrześcijańskiego rozumienia miłości i odpowiedzialności społecznej. Biskupi przypominają, że każdy człowiek zasługuje na szacunek, na ochronę godności i język wolny od pogardy, ale szacunek wobec każdej osoby nie oznacza rezygnacji z prawdy o małżeństwie, którą Kościół głosi od zawsze. Biskupi apelują zatem o odpowiedzialność za prawo, za przyszłość polskiej rodziny oraz za zachowanie konstytucyjnego i moralnego fundamentu Rzeczpospolitej Polskiej.
1: Genesis to hasło 30. ogólnopolskiego spotkania młodych Lednica 2000, które odbędzie się 6 czerwca na Polach Lednickich. Pola lednickie są znakiem otwartości Kościoła na młode pokolenie, przyznał biskup Grzegorz Suchodolski, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa młodzieży. Natomiast siostra Łucja Rado, duszpasterz Lednicy, dodaje, że 30. rocznica Lednicy jest wyjątkowa i chcemy, by również program tego spotkania był wyjątkowy.
3: Mówić o spotkaniu młodym na Lednicy to mówić o właśnie tej dobrej stronie Kościoła w Polsce. Mówić o Kościele, który jest żywy i który przed młodymi otwiera szeroko swoje ramiona. Tak jak w roku minionym widzieliśmy ten znak Kościoła otwartego na placu Świętego Piotra w formie otwartej kolumnady Berniniego, otwartych ramion Kościoła, tak w doświadczeniu Kościoła w Polsce pola lednickie są właśnie takim znakiem otwartości Kościoła na młode pokolenie. I to jest właśnie żywy Kościół. Tam żeśmy się tego uczyli, dlatego jestem świadkiem tego, co wtedy tam się zaczęło, a teraz na 30. ogólnopolskie spotkanie młodych na Polach Lednickich pojadę w duchu wdzięczności za tę drogę, która dla wielu młodych stała się drogą odnajdywania swojego powołania, miejsca w Kościele, drogą odnajdywania swojej wiary, bo zawsze w centrum ma być właśnie osoba Jezusa Chrystusa i cały program lednicki do tego właśnie zawsze nas podprowadza.
4: Hasłem jest słowo Genesis, a plakat wygląda w ten sposób. Jest to drzewo, które jest zasadzone nad płynącą wodą, czyli konkretnie też nad wodą chrzcielną, nad wodą lednicką. To drzewo rośnie przez 30 lat. Krzyż jest wpisany jakoś symbolicznie w ten czas i na tym drzewie znajdują się owoce tych 30 lat, a jednocześnie w koronie tego drzewa znajdują się ptaki, które mają wylecieć, żeby tą ideę lednicy ponieść dalej na cały świat.
5: dla wielu ludzi ta 30 Lednicy jest wyjątkowa. Od wielu lat przyjeżdżają na Lednicę. Dlatego też chcemy, żeby ten program również był wyjątkowy. A jak porządne świętowanie 30 powinno się zacząć dzień wcześniej i tak będzie. W Katedrze Gnieźnieńskiej będzie czuwanie braci z TZ, na które wszystkich serdecznie zapraszamy. Godziny oczywiście będą jeszcze podane, ale to też będzie bardzo wyjątkowy wieczór dla nas wszystkich i tych, którzy będą uczestniczyli na drugi dzień w spotkaniu młodych. A w sam dzień spotkania młodych, rano oczywiście są otwarte pola. Tych, którzy mogą, zapraszamy na jucznię w Katedrze Gnieźnieńskiej z księdzem prymasem i ojcem Tomaszem Nowakiem, który zawsze się tam wzrusza. Miejmy i nadzieję, że w tym roku się wzruszy. Wielu młodych na tej juczni jest i z tego się bardzo cieszymy. Ona również będzie transmitowana dla tych, którzy już będą na polach, czekali na spotkanie przez Telebimy. Będziemy wszyscy mogli też na polach lednickich się włączyć. I później rozpoczyna się też ciekawy program, jak strefa sportowa, warsztaty, które będą w tym roku w formie stref, gdzie będą konkretne osoby z różnych naszych zaprzyjaźnionych, czy wydarzeń chrześcijańskich, czy specjalistów prowadzili konkretny program, który praktycznie będzie przez cały dzień. Tak jak zawsze ważnym punktem jest Anioł Pański, który poprowadzą wolontariusze misyjni. Miejmy nadzieję, że również o tej godzinie będą posłani młodzi ludzie na misję. Później jest koronka, to także znaczący punkt spotkania lednickiego. Z tego, co już możemy zdradzić, to konferencję poprowadzą kardynał Grzegorz Ryś, biskup Artur Ważny w takiej nietypowej formie, bardzo zbliżonej do tej, kiedy Ojciec Święty podczas jubileuszu młodych w Rzymie rozmawiał z młodymi, odpowiadał na ich pytania. Dlatego chcielibyśmy, żeby i u nas w Polsce właśnie podczas spotkania młodych taka forma mogła być. I brat Mathieu Stezé, który będzie również mówił konferencję. Dla nas to też ogromna radość i wdzięczność. Oczywiście msza święta z udziałem wielu biskupów, księdza prymasa, wielu księży i kolejne punkty to czuwanie, które również poprowadzą bracia z Teze, adoracja i na koniec wybór Chrystusa i przejście przez bramę Rybę, bardzo wyjątkowe, bo 30 raz jubileuszowe. Również chcemy zdradzić, że w tym roku przygotowujemy także kolekcję dla młodzieży i dla tych, którzy będą uczestnikami tego spotkania, kolekcje gadżetów, bluzy, koszulki, które będą bardzo piękne, bo właśnie z tym motywem drzewa i jego elementami, owocami, ptakami, roślinami, więc ten motyw drzewa i tej roślinności, tej ekologii będzie się podczas tego spotkania przewijał.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Uroczystość w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny w Ergo Arenie Gdańsk-Sopot odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Festiwal Prosta Droga do Boga, Być jak Święty Maksymilian. To projekt, który pobłogosławił papież Leon XIV. Gościem specjalnym festiwalu będzie gwinejski kardynał Robert Sarach. Podczas festiwalu zaplanowano m.in. połączenie na żywo z Seulem w Korei Południowej, gdzie odbędą się najbliższe Światowe Dni Młodzieży, a także z Watykanem. Dzięki temu Ojciec Święty Leon XIV udzieli błogosławieństwa uczestnikom spotkania. A więcej o tym wydarzeniu już za chwilę w rozmowie Weroniki Ostrowskiej z Marcinem Kwaśnym i Jerzym Szkamrukiem.
2: Jak iść do Boga? Czy można iść prosto? Czy droga do Boga może być prosta? Na to pytanie spróbujemy dzisiaj odpowiedzieć. Dlaczego warto 15 sierpnia zarezerwować sobie czas, żeby wybrać się nad morze, ale nie tylko nad morze, po to, żeby adorować Jezusa. Jerzy Szkamruk, organizator festiwalu uwielbieniowego Prosta Droga do Boga w naszym studiu. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Witam wszystkich słuchaczy.
2: I Marcin Kwaśny, aktor i prowadzący festiwal. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, szczęść Boże, witam Państwa.
2: Prosta droga do Boga. Czy taka jest dla Ciebie, Marcin?
4: Od 13 lat tak. Jest dla mnie jakby, mam jasny cel. Ta droga oczywiście jest wyboista, zdarzają się przeszkody, ale te przeszkody też są drogą. Ale cel jest bardzo jasno określony. Zbawienie, więc tak, jest prosta. Ja mam tak za tak, nie za nie. Jestem prosty człowiek.
2: Jerzy, dla Ciebie?
3: Nie jest taka prosta, ale jak niesie się ten krzyż, tak jak Szymon pomagał Panu Jezusowi, to trzeba mieć świadomość, że Pan Jezus pomaga nam ten krzyż dźwigać i wtedy ona jest o wiele prostsza.
2: Czym będzie ten festiwal Prosta Droga do Boga? Dlaczego taka nazwa i z czym i z kim to jest związane?
3: Chcemy pokazać wszystkim, że droga do Boga to również jest uwielbienie, to również jest radość z tego, że jesteśmy wszyscy, że możemy wszyscy spotkać się w jednym miejscu i tworzyć wspólnoty. Dzisiaj z tą wspólnotą bywa różnie. Ludzie przychodzą do kościoła, ludzie rzucą 20-50 zł na tacę w dobrym porywie i uważają, że wszystko jest w porządku. Otóż nie, my tworzymy to, co wokół nas się dzieje, kulturę, media, środowisko. Robimy to nie tylko dla siebie, ale robimy to również dla naszych dzieci, dla naszych znajomych, bo tak naprawdę ten pokój, który otrzymaliśmy od Jezusa, zaczyna się u nas w sercu i jeżeli będziemy w ten sposób postępowali, żeby się jednoczyć, żeby być razem, to z pewnością ten pokój osiągniemy.
2: Jak festiwal będzie wyglądał? Bo festiwal może nam się kojarzyć. Kilka scen, jakieś duże miejsce, dużo osób. W jakim miejscu festiwal się odbędzie? Wiemy, że nad morzem, ale to zdradźmy, bo myślę, że to jest bardzo ważny, istotny element.
3: Tak, Ergo Arena Gdańsk-Sopot, 16:30.
2: To nie jest żart. Ergo Arena Gdańsk-Sopot.
3: Oczywiście 10 tysięcy osób. Mam nadzieję, że zapełnimy całą halę pod dachem, klimatyzowaną 15 sierpnia tego roku, 16:30. I tam się spotykamy. Zaczynamy mszą świętą. Przewodniczył będzie kardynał Sarach. Następnie będzie się odbywała adoracja, myślę, że przez cały festiwal, że będzie stworzona osobna kaplica i zaraz po mszy świętej zaczynamy festiwal uwielbieniowy i mamy prześwietne gwiazdy. Może Marcin coś na ten temat powie.
2: Marcin, jak zobaczyłeś program festiwalu, to kopara opadła, tak potocznie mówiąc?
4: No ale szybko zebrałem z ziemi, także tak, jest, rzeczywiście będzie występował zespół uwielbieniowy Adonai, będzie Anne-Marie, będzie Schola Adonai i będzie Padre Guilherme. Ja nie wiem, czy ja dobrze wymawiam.
3: Bardzo dobrze.
4: Dziękuję bardzo. Więc Jerzy jakby łączy takie tendencje, wydawać by się, łączy ogień i wodę, no bo to jest z jednej strony bardzo konserwatywny kardynał Sarach, a z drugiej strony modernistyczny ojciec Guilherme. Więc
3: tak to skonstruowaliśmy, tak, żeby była msza święta dla tych wszystkich w ciszy i w spokoju, którzy sobie cenią Eucharystię i to, co jest najważniejsze, przyjęcie Jezusa. A później dopiero będziemy się radowali. To jest też, przypomnijmy, dzień w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny. I to nie jest przypadkowo wybrana data. A dzień wcześniej obchodzimy rocznicę śmierci świętego Maksymiliana Marii Kolbe. To wszystko nam się łączy i nieprzypadkowo zostało wybrane.
2: Marcin, czy ty już tak na dobre zaprzyjaźniony ze świętym Maksymilianem? Bo ja mam wrażenie, że jak myślę Maksymilian w Polsce i aktor, który go bardzo dobrze zna i lubi, no to musi być Marcin Kwaśny.
4: Nie wiem, czy to jest miejsce na opowiedzenie krótkiej anegdoty, jak ten Maksymilian jest wciąż żywy w moim życiu. Wyobraźcie sobie państwo, że leciałem do amerykańskiej Częstochowy, do Doylestone koło Nowego Jorku i będąc na lotnisku wstąpiłem na chwilę do kaplicy i tam wychodząc z tej kaplicy zatrzymał mnie człowiek, który wręczył mi medalik Matki Bożej, cudowny medalik.
3: Ale znałeś?
4: Nie, kompletnie obcy. Powiedział, że poczuł w sercu, że musi mi go dać, że to jest prosto z Paryża, z Rue de Bac. Ja go przyjąłem i też chciałem mu coś dać, nie wiedziałem co. I patrzę, a tam w takiej zakładce był egzemplarz Michalitów, którzy jak Bóg ze mną na okładce jako Maksymilianem Kolbe i mu to wręczyłem. I powiedziałem, wie pan, a ja zagrałem takiego świętego, który tak jak pan rozdawał te cudowne medaliki. I koniec. I tyle na tym się skończyło. Wyobraźcie sobie, mija 2 tygodnie, dzwoni do mnie reżyser i producent Tadziu Syka i mówi, Marcin, chyba będziesz grał u mnie w filmie o Antonim Padku. Ja mówię, a dlaczego? Co się stało, że tak nagle? On mówi, zmienił zdanie, no bo nie sądziłem, że tam będę grał. On mówi, dostałem telefon od francuskiego koproducenta, który się pytał o ciebie, czy grasz i jak nie, to, że masz grać, no bo jego dyrektor generalny spotkał cię na lotnisku i wręczył ci medali. Więc myślę sobie, no to ładnie. To
3: wyglądał na dyrektora?
4: Nie, wyglądał na zwykłego człowieka, no niczym się nie rzucał w oczy, ale tak sobie myślę, że dobre chody tam chyba u Maksymiliana.
3: No i Maksymilian działa i tak. Też mamy nadzieję, że zadziała podczas festiwalu, bo całe jakby dobro, które zbierzemy, bo naszym hasłem nadrzędnym jest dobro za dobro, w tym roku będzie przeznaczone na realizację filmu, na który zbieramy już od dawna środki, już jest ich sporo. Ja wszystkim serdecznie dziękuję, ale ta zbiórka trwa.
4: Ważne, żeby powiedzieć, że Jerzy chce zrobić film o duchowości Maksymiliana.
3: Tak,
4: film,
3: zupełnie
4: który pokazuje, inny film. Pokazuje jeszcze takiego filmu.
3: Nie, Marcin w tym filmie będzie grał.
4: Ale nie Maksymiliana, bo już.
3: Tym razem nie, bo jest za wysoki na Maksymiliana. I
2: a jednak tym razem
3: gra.
4: Tak.
1: W dzisiejszym wydaniu chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Kredu to już wszystko. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
0: Chrześcijański magazyn informacyjny Kredo.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów. Rodzą się rzeczy jasne i ciemne, ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

0: Muzyczny kalejdoskop. Zaprasza Daniel Badecki.
1: Minęła godzina 22, słuchacie Radia Emaus i Muzycznego Kalejdoskopu. Ja nazywam się Daniel Badecki, kłaniam się nisko i serdecznie zapraszam na kolejne muzyczne spotkanie. Dziś bohaterami naszej audycji będą Jan Sebastian Bach, Gustav Mahler i Pat Metheny. I właśnie od Pata Metheny'ego, wybitnego gitarzysty jazzowego, kompozytora, producenta muzycznego zaczniemy. A skoro pojawiły się już takie prawdziwie letnie dni, zawitało do nas tak długo wyczekiwane słońce i ciepło, zaczniemy od utworu kompozycji Every Summer Night, pochodzącego z albumu, jednego z najbardziej znanych, najsłynniejszych albumów Pata Metheny'ego i całej formacji Pat Metheny Group, czyli Letter from Home. Przypominam, za chwilę wysłuchamy kompozycji Every Summer Night.

To był Pat Metheny, a właściwie Pat Metheny Group, w kompozycji Every Summer Night, pochodzącej z albumu Letter from Home. Do albumu jeszcze w dzisiejszej audycji wrócimy na koniec, a teraz Jan Sebastian Bach w kantacie Gelobet Seide Herr Mein Gott, jednej z czterech kantat przeznaczonych na niedzielę Trójcy Świętej, chociaż jeśli chodzi o tę kantatę, są wątpliwości, czy była ona przeznaczona na niedzielę Trójcy Świętej i była wykonana 8 czerwca roku 1727, czy przypadkiem na uroczystość święto reformacji, które miało miejsce 31 października 1726 roku. Na libretto składa się 5 strof pieśni z roku 1665 Gelobet Seide Herr Mein Gott Johanna Olearius'a, wybitnego niemieckiego teologa protestanckiego, autora kilku tomów, komentarzy biblijnych, które Bach zresztą posiadał w swojej domowej bibliotece. Kantatę obramowują dwa olśniewające dźwiękowo opracowania pierwszej i ostatniej zwrotki chorału Gelobet Seide Herr Mein Gott. Potęga Boga Stwórcy, hołd mu składany przez zastępy wiernych i ich nieskończona radość będąca reakcją na dzieła Pana. Oddane zostają efektownymi, wręcz militarnymi brzmieniami orkiestry wzbogaconej o trąbki i kotły. Części druga, trzecia i czwarta to natomiast kameralnie potraktowane arie, odpowiednio basowa, sopranowa i altowa. W sposób naturalny poniekąd trzeci, centralny ustęp dzieła, aria sopranowa Gelobet Seide Herr Mein Gott, Mein Trost, Mein Leben stanowi też najważniejszy moment muzycznej egzegezy chorałowego tekstu, a jednocześnie ilustrację kluczowego zdania z Ewangelii świętego Jana czytanego w ową niedzielę. Wiatr wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. Rzeczona aria sopranowa Gelobet Seide Herr Mein Trost Mein Leben zyskuje szczególny klimat i charakter poprzez stale nawracający krótki motyw szesnastkowy w partii koncertującego fletu i skrzypiec, powtarzany na kolejnych 7 dźwiękach skali muzycznej. Jakby chodziło właśnie o ilustrację owej obecności ducha, z której człowiek rodzi się na nowo, co z kolei Bach odmalował długim melizmatem na słowie Leben, czyli życie. Nie pierwszy i nie ostatni to przypadek, gdy w muzyce sakralnej mowa o Duchu Świętym, to jego obecność ilustrowana będzie ozdobnie traktowaną linią melodyczną fletu. Wysłuchamy za chwilę całości kantaty, czyli pierwszej części chóru, następnie arii basowej, sopranowej, potem altowej i na końcu usłyszymy chorał jako piątą i ostatnią część zamykającą całą kantatę. Pierwszy chór to w tłumaczeniu następujące słowa. Święty jest Pan, nasz Bóg, Bóg światłość, moc i życie, mój Stwórca, który mnie obdarzył tak obficie, On mnie jak ojciec wiódł od pierwszych moich dni i wielką dobroć swą co chwilę świadczył mi. Następnie aria basowa, w której usłyszymy następujące słowa. Święty jest Pan, nasz Bóg, Bóg życie i zbawienie, najmilszy Ojca Syn. On za me przewinienie dał przybić się na krzyż i swoją krwią je starł. I tak użyczył mi najdroższej wiary dar. Następnie aria sopranowa, w której usłyszymy takie oto słowa. Święty jest Pan nasz Bóg, Bóg życie, pocieszyciel, ożywczy Ojca Duch, którego śle Zbawiciel, by krzepił serce me, dodając nowych sił i by mi w każdy trud pomocą radą był. W czwartej części usłyszymy arię altową, w której to arii alt śpiewa następujące słowa. Święty jest Pan, nasz Bóg, mój Bóg, co żyje wiecznie. Wszystko, co mieści świat, chwalić Go chce serdecznie. On w Trójcy jeden jest i wiecznie święty zwan. Bóg Ojciec i Bóg Syn, Bóg Święty Duch, nasz Pan. Kantatę zamyka chorał,
w którym chór wyśpiewuje następujące słowa. Trzykrotnie świętemu z radością śpiewać chcemy i z aniołami tu uwielbiać go będziemy. Serdecznie cały świat dziś wznosi to śpiewanie. Pochwalon od nas bądź na wieczność całą. Panie. Zostawiam was z kantatą Gelobet sei der Herr mein Gott, czyli święty jest Pan nasz Bóg. Wystąpią English Baroque Soloists pod dyrekcją Sir Johna Eliota Gardinera, Monteverdi Choir, a także soliści: bas Peter Harvey, sopran Ruth Holton, a także alt Paul Agnew.

Usłyszeliście przed chwilą kantatę Jana Sebastiana Bacha Święty jest Pan nasz Bóg, czyli Gelobet sei der Herr mein Gott, w wykonaniu The Monteverdi Choir, a także The English Baroque Soloists pod dyrekcją Sir Johna Eliota Gardinera, a partie solowe wykonali sopran Ruth Holton, alt Paul Agnew, a także Peter Harvey Bass. Teraz przed nami Gustav Mahler. Ponownie, tak jak tydzień temu, mieliśmy okazję usłyszeć Symfonię Tysiąca, czyli ósmą symfonię przy okazji Niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Tak teraz usłyszymy szóstą symfonię, a okazja ku temu też jest szczególna, ponieważ 27 maja mija 120. rocznica prawykonania tej symfonii w Essen pod dyrekcją samego kompozytora. I tak jak tydzień temu wykorzystam ponownie rozmyślania na temat tej symfonii autorstwa Ryszarda Daniela Golianka poczynione w serwisie dwutygodnik.com. Moja szósta stanie się zagadką, której rozwiązania podejmie się jedynie to pokolenie, które zaakceptuje i całkowicie zrozumie moich pięć pierwszych symfonii. Uwaga Mahlera wydaje się o tyle zastanawiająca, że dzieło w zewnętrznym kształcie nie powinno budzić wątpliwości. W czteroczęściowej budowie i następstwie poszczególnych ogniw utwór odpowiada klasycznym beethovenowskim normom. Dwie potężne części skrajne o rozbudowanej orkiestracji i zgęszczonej ekspresji okalają dwie części wewnętrzne, które cechuje przejrzysta budowa i jasna dramaturgia. Dlaczego więc Mahler obawiał się o zrozumiałość przekazu tego utworu? Co nietypowego w nim dostrzegał? Już prawykonanie dzieła 27 maja 1906 roku w Essen pod dyrekcją kompozytora spowodowało mieszane reakcje krytyki, co twórca dosadnie podsumował w liście do Wilhelma Mengelberga. Moja szósta stała się kolejnym twardym orzechem, którego nie mogą rozgryźć słabe zęby naszych krytyków. Opinią Ryszarda Straussa, iż symfonię cechuje nadmiernie hałaśliwa orkiestracja, Mahler poczuł się mocno urażony. Zwłaszcza, że utwór powstawał z wewnętrznej potrzeby, był wyrazem emocjonalnych stanów kompozytora i jego fatalistycznego przeczucia kresu i katastrofy egzystencjalnej. Alma wspominała po latach: żadne inne jego dzieło nie wypływało z serca tak jak to. Płakaliśmy wtedy oboje, tak głęboko odczuliśmy tę muzykę i to, co ona wyraża. Szósta jest najbardziej osobistym jego dziełem i w dodatku profetycznym. Podczas wykonania w Wiedniu w 1907 roku dzieło zostało określone w programie koncertowym jako symfonia tragiczna, ale Mahler nie zdecydował się na umieszczenie takiej nazwy w partyturze. Jednakże zaprzyjaźniony z kompozytorem dyrygent Bruno Walter zapisał w swych pamiętnikach: Mahler nazwał ją symfonią tragiczną. W kontekście opinii wyrażonej przez żonę kompozytora nie sposób tego kwestionować. Warto natomiast poszukać przejawów owej tragiczności w muzyce. Gwałtowny marsz w poważnej tonacji amol, zasadniczej dla całego utworu, rozpoczyna z impetem symfonię, a pojawiający się motyw rytmiczny, wybijany zdecydowanie na kotłach, sugeruje bezwzględną siłę, agresję, niepowstrzymany napór. O negatywnym zabarwieniu tego motywu świadczy też zamiana towarzyszącego mu akordu durowego na molowy, sugerująca aura cierpienia i śmierci. Ten wyrazisty motyw pojawia się parokrotnie także w finale utworu, pełni więc rolę integrującą cały symfoniczny cykl, ale i decyduje o ponurym, pesymistycznym wydźwięku kompozycji. Na chwilę jednak aura się przejaśnia, temat przeciwstawny, kontrastujący wobec posępnego marsza nastrojem, charakterem i jasną tonacją F-dur cechuje się śpiewnością i delikatnością wyrazu. Z relacji Almy wynika, że w tej melodii Mahler zapragnął zawrzeć jej portret, choć nie był pewien, czy mu się to udało. Kontrast zarysowany w ekspozycji prowadzi w przetworzeniu do zagęszczenia i pogłębienia skrajnych emocji. Rozbrzmiewają więc demoniczne
upiorne tryle instrumentów dętych, pojawiają się też dźwiękowy obraz łagodnego świata utraconego, sugerowany wyszukaną aurą brzmieniową czelesty, harf, a także dzwonków pasterskich, których obecność w całej symfonii jest kolejnym przejawem integracji cyklu. Po wybrzmieniu demonicznej pierwszej części, wykonujący symfonię dyrygenci muszą się zdecydować, co ma nastąpić dalej. W manuskrypcie Mahler zapisał demoniczne skerce na drugim miejscu cyklu, zaś spokojne andante moderato na trzecim, ale podczas prób przed prawykonaniem przestawił kolejność tych części, w takiej też postaci oddał partyturę do druku i w taki sposób wykonywał później to dzieło. Przed jedną z kolejnych prezentacji szóstej symfonii w 1919 roku, już po śmierci kompozytora, dyrygujący utworem Mengelberg otrzymał telegram od Almy Mahler sugerujący właściwą kolejność. Najpierw skerco, potem andante. Zdania wykonawców są jednak do dziś podzielone i nigdy nie wiadomo, jaka wersja zostanie zaprezentowana podczas koncertu. Skerco, które zresztą za chwilę usłyszymy, bo właśnie skerco wybrałem do dzisiejszej audycji, rozpoczyna się dziką aurą, przejętą z części pierwszej. Wraca marszowy rytm z wyjściową tonacją amol, a po nim upiorne tryle dętych. Kontrastujące trio przynosi pożądaną odmianę nastroju i przywołanie związanej z tematem Almy tonacji F-dur. Określenie altferteris po dziadkowemu wypada traktować jako sugestię, iż chodzi o świat utracony, nieobecny, a zmieniające się co takt metrum tego menueta sygnuje dekonstrukcję i groteskę. Andante moderato to jedyna spokojna część symfonii, choć całkowite wytchnienie uniemożliwia melancholijna aura smętnej melodii rożka angielskiego. Tu również parokrotnie odzywają się dzwonki pasterskie, wprowadzając dodatkowy wymiar sielskości i utraconej pogody ducha. O ulotności i imaginacyjnym charakterze tego nastroju świadczy dodatkowo tonacja tej części, S-dur, tworząca wobec zasadniczej tonacji amol relację trytonu, dziedziny diabelskiej. Idylliczny świat szybko zresztą legnie w gruzach w finale, w jego demonicznej i skrajnie negatywnej wizji brzmieniowej. Brak regularnej budowy formalnej, niepowstrzymana masa dźwiękowa, skotłowane przebiegi dysonansowe, powtórne przywołanie rytmu śmierci z pierwszej części symfonii. Wszystko to wskazuje na rozpad, załamanie, destrukcję. W kluczowych momentach tego finału pandemonium wprowadza Mahler głuche odgłosy drewnianego młota, co Alma skomentowała jako trzy potężenia potężne uderzenia losu w bohatera, z których to trzecie powala go jak drzewo. W perspektywie biograficznej traktowała ona te ciosy młotem jako przeczuwaną przez Mahlera zapowiedź trzech jego życiowych katastrof, które niebawem zresztą nastąpiły. Śmierci starszej córki, konieczności rezygnacji ze stanowiska w operze wiedeńskiej, diagnozy nieuleczalnej choroby serca. Trudno powiedzieć, czy komponując szóstą symfonię w latach 1903-1904 Mahler faktycznie przeczuwał to, co się wydarzy, ale ta muzyka wydaje się szczególna, niespotykanie posępna, pełna rozedrgania, bólu, rozpaczy. Nic dziwnego, że wrażliwi interpretatorzy malerowskich symfonii z respektem odnosili się do symfonii szóstej. Wilhelm Furtwängler określił ją jako pierwsze nihilistyczne dzieło w historii muzyki, zaś Leonard Bernstein dostrzegał w finale utworu obraz katastrofy gatunku Homo sapiens. Muzyczny horror szóstej symfonii zapowiada zbliżającą się wielkimi, szybkimi krokami makabryczną aurę Erwartung Schönberga i Woseka Berga, a także w wymiarze pozaartystycznym nadciągające okropności I wojny światowej. To przemyślenia Ryszarda Daniela Golianka poczynione na łamach dwutygodnika.com serwisu strony kulturalnej. A teraz czas, byśmy wysłuchali drugiej części, czy czasami trzeciej, w zależności od wykonania, od decyzji dyrygenta, czyli skerco. Tutaj usłyszymy wiedeńskich filharmoników pod dyrekcją Piera Buleza.

to była druga część, bądź trzecia część szóstej symfonii tragicznej Gustawa Malera w tonacji A-moll w wykonaniu wiedeńskich filharmoników pod dyrekcją Pierre'a Boulez'a. Serdecznie, gorąco zachęcam, byście sięgnęli do całej szóstej symfonii wyjątkowej. Chociaż każda symfonia Malera ma coś w sobie wyjątkowego, ale ta ma coś jeszcze więcej w warstwie takiej duchowej, w warstwie takiej semantycznej, znaczeniowej. Na koniec wracamy do Pata Metheny'ego, do formacji Pat Metheny Group. Wracamy do albumu Letter from Home. Na koniec dzisiejszej audycji usłyszymy tytułową kompozycję, czyli Letter from Home autorstwa Pata Metheny'ego. Tą kompozycją nieco bardziej pogodną chciałbym z wami się pożegnać, życząc wam wszystkiego dobrego na zbliżający się weekend, ciepła, radości i dobrej muzyki, która mam nadzieję, że zawsze wam towarzyszy. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, do usłyszenia za tydzień, dobranoc.

0: Świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Anselm powiedział: jeżeli ten, kto się modli, nie zasługuje na to, żeby być wysłuchanym, zasługi Maryi, której się poleca, sprawiają, że zostanie wysłuchany.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.
1: Za oknami noc, w górach w śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
2: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka. Pucio, pucio. Jesteś.

0: Panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio. Jesteś pytany.

panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkiet przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła: spokój, orkiestra! Teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.

skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, Bucio. Bucio.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.

0: Kaczyńskiego.
1: Leon XIV zaapelował o przestrzeganie przepisów liturgicznych jako wyraz jedności z Kościołem. Chrońcie w waszej ojczyźnie życie każdego człowieka, to papieski apel do Polaków. Ojciec Święty zawierzył wszystkie narody dotknięte wojną opiece Matki Bożej. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Dzisiejszą katechezę podczas audiencji ogólnej Leon XIV poświęcił liturgii, poprzez którą wierni mogą uczestniczyć w tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, która jest fundamentem wiary chrześcijańskiej. Odwołując się do nauczania Soboru Watykańskiego II, papież przypomniał, że Kościół wierny tradycjom liturgicznym jest zarazem otwarty na pożyteczne zmiany, jednak nigdy nie są one podejmowane bez głębokich badań teologicznych, historycznych i duszpasterskich.
2: Il Magistero Conciliare in questo modo...
3: Magisterium soborowe zachęca, by nie dopuszczać do dezorientacji wiernych, przypominając, że nikomu nie wolno na własną rękę niczego dodawać, usuwać ani zmieniać w liturgii. Postęp, o którym mówi konstytucja soborowa, w żaden sposób nie zagraża komunii kościelnej, przeciwnie, mają umacniać i ją wspierać. Dlatego wzywam wszystkich, którzy są powołani do przygotowywania celebracji Bożych Misteriów, zwłaszcza kapłanów pełniących posługę przewodniczenia liturgii, aby zawsze zachowywali szacunek dla tekstów i norm liturgicznych. Szacunek rodzący się z wewnętrznej postawy gotowości i zawierzenia Bogu, wyrażając pokorę wobec Jego wielkości oraz szczerą wierność komunii eklezjalnej.
1: Pośród 25 tysięcy osób uczestniczących w audiencji obecnych było wiele grup z Polski. Z Ojcem Świętym spotkali się także prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, który przebywa w Rzymie w związku z jutrzejszym wprowadzeniem do Bazyliki na Zatybrzu relikwii błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także biskupi Szymon Stółkowski i Adam Bab, którzy poprosili papieża o błogosławieństwo dla rozpoczynającej się wkrótce pieszej pielgrzymki śladami świętego Stanisława Kostki z Wiednia do Rzymu. Zwracając się do Polaków, Leon XIV poprosił o konkretne zaangażowanie na rzecz ochrony życia.
2: Saluto cordialmente i Polaki.
3: Pozdrawiam serdecznie Polaków. Wczoraj obchodziliście Dzień Matki. Dziękuję wszystkim mamom, które z wielkodusznością przekazały dar życia i troszczą się o swoje dzieci, ucząc je miłości do Boga i bliźniego. Niech Święta Boża Rodzicielka wyprasza im łaskę trwałej więzi z Jezusem. Z jej pomocą chroncie w waszej ojczyźnie życie każdego człowieka, od poczęcia do naturalnej śmierci. Wszystkich was błogosławię.
2: Vi benedico tutti.
1: Na zakończenie audiencji papież nawiązał też do kolejnej eskalacji rosyjskich działań wojennych na Ukrainie.
3: Z niepokojem śledzę wojnę na Ukrainie, która w ostatnich dniach znacznie się nasiliła. Pragnę wyrazić moją bliskość wobec wszystkich, którzy cierpią z powodu ostatnich ataków skierowanych również przeciwko ludności cywilnej. Wojna nie rozwiązuje problemów, lecz je pogłębia. Nie buduje bezpieczeństwa, lecz zwielokrotnia cierpienie i nienawiść. Tam, gdzie spadają rakiety i drony, gasną także nadzieje. Niszczone są domy, miejsca modlitwy i życie niewinnych ludzi. Wszystkie narody dotknięte wojną powierzam opiece Maryi Panny, Królowej Pokoju.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus z uczniami przyszedł do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do nich: usiądźcie tu, ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę. Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: smutna jest dusza moja aż do śmierci, zostańcie tu i czuwajcie ze mną. I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich, wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty niech się stanie. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Powtórnie odszedł i tak się modlił: Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja.
2: W Getsemani Pan Jezus odsłania ludzkie oblicze. Lęk i smutek przed nieuchronnym. Modlitwa nie usuwa cierpienia, ale pozwala je przetrwać w obecności Ojca. Prośba o oddalenie kielicha zmienia się w trudną zgodę na wolę Bożą. W tej walce rodzi się ufność silniejsza niż paraliżujący strach. To moment, w którym człowiek przestaje uciekać przed życiem. Pomyśl, jaką trudną sprawę, o której boję się myśleć, spróbuję dziś z ufnością powierzyć Bogu, zamiast dźwigać ją w samotności.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Henry Księkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki. Nowiny przychodziły coraz radośniejsze, tak radosne, że wierzyć w nie było trudno. Oto naprzód poczęto prawić, że Karol Gustaw, który po bitwie warszawskiej aż do Radomia się posunął, cofa się teraz na złamanie szyjku Prusom królewskim. Co się stało? Czemu się cofa? Na to nie było czas jakiejś odpowiedzi, aż wreszcie gruchnęło znów po Rzeczypospolitej nazwisko pana Czarnieckiego. Zbił pod Lipcem, zbił pod Strzemesznem, pod samą Rawą wyciął w pień tylną straż umykającego Karola, za czym dowiedziawszy się, iż 2000 rajtarii wraca z Krakowa, napadł na nią wstępnym bojem i ani zwiastuna klęski żywcem nie puścił. Pułkownik Forgel, brat generała, 4 innych pułkowników, 3 majorów, 13 rotmistrzów i 23 poruczników poszło w łyka. Inni podawali liczbę podwójną. Niektórzy twierdzili już w uniesieniu, że pod Warszawą nie klęskę, ale zwycięstwo odniósł Jan Kazimierz i że jego pochód w dół kraju był tylko fortelem dla pogrążenia nieprzyjaciela. Sam pan Kmicic tak począł myśleć, bo od pacholęcych lat przecież żołnierzem będąc rozumiał się na wojnie, a nigdy nie słyszał o takim zwycięstwie, po którym by się zwycięzcom gorzej dziać miało. A Szwedom widocznie było gorzej. I właśnie od Bitwy Warszawskiej. Panu Andrzejowi przypomniały się wówczas słowa Zagłoby, gdy przy ostatnim widzeniu się mówił, że wiktorie nie naprawią już szwedzkiej sprawy, zaś jedna walna przegrana może ich zgubić. Kanclerska to głowa, pomyślał Kmicic, która jakoby w księdze w przyszłości umie czytać. Tu przypomniały mu się i dalsze proroctwa pana Zagłoby, jako on, Kmicic alias Babinicz, do Taurogów dojdzie, Oleńkę swoją odnajdzie, przebłaga, zaślubi i potomstwo z niej na chwałę kraju wyprowadzi. Gdy sobie to wspomniał, ogień wstąpił mu w żyły. Już i chwili tracić nie chciał, jeno Prusaków i rzezi na czas zaniechać i do Taurogów lecieć. Wtem w wilię wyjazdu przybył do niego szlachcic laudański, spod chorągwi pana Wołodyjowskiego z listem od małego rycerza. Idziemy z panem hetmanem polnym litewskim i księciem krajczym za Bogusławem i Waldekiem, pisał pan Michał. Połączże się z nami, bo pole do słusznej zemsty się znajdzie, a i prusactwu za opresję Rzeczypospolitej spłacić się przygodzi. Pan Andrzej własnym oczom wierzyć nie chciał i czas jakiś posądzał szlachcica, iż chyba przez jakiego komendanta pruskiego czy szwedzkiego umyślnie był nasłany, aby go wraz z Czambułem w zasadzkę wprowadzić. Miałżeby pan Gosiewski istotnie drugi raz do Prus ciągnąć? Niepodobna było nie wierzyć. Ręka była pana Wołodyjowskiego, herb pana Wołodyjowskiego, a i szlachcica sobie pan Andrzej przypomniał, więc indagować go począł, gdzie pan Gosiewski się znajduje i dokąd dojść zamierza. Szlachcic dość był głupkowaty. Nie jemu wiedzieć, dokąd pan hetman chce iść. Wie tylko, że pan hetman z tą samą dywizją litewsko-tatarską 2 dni drogi, a przy nim jest i chorągiew laudańska. Pożyczył jej sobie na czas pan Czarniecki, ale już z dawna odesłał, a teraz idą, gdzie pan hetman polny prowadzi. Mówią, kończył szlachcic, że do Prus pójdzie mi żołnierz, cieszy się okrutnie. Ale zresztą nasza rzecz słuchać i bić. Kmicic, wysłuchawszy relacji, nie namyślał się długo, zawrócił Czambuł i poszedł wielkim pochodem ku panu hetmanowi. A po 2 dniach już późną nocą padł w ramiona panu Wołodyjowskiemu, który wyściskawszy go zaraz zakrzyknął. Graf Waldek i książę Bogusław są w prostkach. Szańce sypią, by się warownym obozem ubezpieczyć. Pójdziem na nich. Dziś? Rzekł Kmicic. Jutro do dnia. To jest za 2 lub 3 godziny. Tu padli sobie znów w objęcia. Tak mi coś mówi, że go Bóg wyda w nasze ręce. Zawołał wzruszony Kmicic. I ja tak myślę. Ślubowałem sobie do śmierci ten dzień pościć, w którym go spotkam. Protekcja Boża nie zawadzi, odrzekł pan Michał. Nie będę też czuł inwidii, jeśli tobie ten los przypadnie, bo twoja krzywda większa. Michale, zacniejszego od ciebie kawalera nie widziałem. A niechże ci się Jędrek przypatrze. Zczerniałeś od wiatru do reszty, aleś się spisał. Z wielką estymą patrzyła cała dywizja na twoją robotę. Nic jeno z gliszcza i kadawera. Żołnierz z ciebie zawołany i samemu panu Zagłobie, gdyby tutaj był, ciężko by przyszło coś lepszego o sobie wymyślić. Dla Boga, gdzie pan Zagłoba? Przy panu sapierze został, bo spuchł całkiem z płaczu i z desperacji po rochu Kowalskim. To pan Kowalski zginął? Wołodyjowski zacisnął wargi. Wiesz, kto go zabił? Skąd mam wiedzieć? Powiadaj. Książę Bogusław. Kmicic zakręcił się na miejscu, jakby sztychem pchnięty, i począł z sykiem wciągać w siebie powietrze. Na koniec zgrzytnął strasznie zębami i rzuciwszy się na ławę, wsparł w milczeniu głowę na dłoniach. Pan Wołodyjowski klasnął w ręce i kazał czeladnikowi napitku przynieść, po czym siadł około Kmicica, nalał kusztyki i począł mówić. Roch Kowalski tak kawalerską śmiercią zginął, że nie daj Boże żadnemu z nas gorzej. Dość ci powiedzieć, że mu sam Karolus po otrzymaniu pola pogrzeb wyprawił i cały regiment gwardii ognia nad jego trumną dawał. Żeby nie z tych rąk, żeby nie z tych piekielnych rąk, zawołał Kmicic. Owszem, z rąk Bogusławowych. Wiem to od usarzy, którzy własnymi oczyma na ów żałosny termin patrzyli. Toś tam nie był? W bitwie miejsca się nie wybiera, jeno się stoi, gdzie każą. Gdybym ja tam był, to albo tu bym teraz nie był, albo Bogusław nie sypałby wał w prostkach. Mów, jak wszystko się odbyło. Zawziętości tylko przybędzie. Pan Wołodyjowski napił się, obtarł żółte wąsiki i począł. Pewnie ci nie brakło relacji o warszawskiej bitwie, bo wszyscy o niej mówią. Więc też ja nie będę się nad nią zbytnio rozwodził. Nasz pan miłościwy, dajże mu Boże zdrowie i długie lata, bo pod innym królem zginęłaby ta ojczyzna wśród klęsk, okazał się wodzem znamienitym. Gdyby był taki posłuch jak wódz, gdybyśmy byli go godni, kroniki zapisałyby nową polską wiktorię pod Warszawą, grunwaldzkiej i beresteckiej równą. Krótko mówiąc, pierwszego dnia biliśmy Szwedów. Drugiego poczęła fortuna to na tę, to na tamtą stronę wagi nachylać. Ale przecie byliśmy górą. Wtedy to poszła do ataku litewska husaria, w której i roch służył pod kniaziem Połubińskim, żołnierzem wielkim. Widziałem ich, gdy szli, jako ciebie widzę, bo stałem z Laudańskimi na wyżynie, pod Szańcami. Było ich 1200 ludzi i koni, jakich świat nie widział. Szli na półstaja wedle nas i mówię ci, ziemia drżała pod nimi. Widzieliśmy piechotę branderburską, na gwałt zatykającą piki w ziemię, aby pierwszemu impetowi się oprzeć. Inni walili z muszkietów, aż dymy zasłoniły ich zupełnie. Spojrzymy, husaria już rozpuściła konie. Boże, co za impet! Wpadli w dym, znikli. U mnie żołnierze poczną krzyczeć, złamią, złamią. Przez chwilę nie widać nic. Aż zagrzmiało coś i dźwięk się uczynił, jakby w 1000 kuźni kowale młotami bili. Spojrzymy, Jezus Maria, elektorscy mostem już leżą jako żyto, przez które burza przejdzie, a oni już hen za nimi. Jeno proporce migocą, idą na Szwedów, uderzyli na rajtarię, rajtaria mostem, uderzyli na drugi regiment mostem. Tu huk, armaty grzmią, widzimy ich, gdy wiatr dymy zwieje. Łamią piechotę szwedzką, wszystko pierzcha, wszystko się wali, rozstępuje. Idą jak gdyby ulicą, bez mała przez całą armię już przeszli. Zderzą się z pułkiem konnej gwardii, wśród którego Karolus stoi, gwardii jakoby wicher rozegnał. Tu przerwał Wołodyjowski opowiadanie, bo Kmicic z pięściami oczy zatkał i krzyczeć począł. Matko Boża, raz widzieć i polec. Takiego ataku nie zobaczą już oczy moje. Ciągnął dalej mały rycerz. Nam też skoczyć kazano. Więcej nie widziałem, ale coć powiem, tom słyszał z ust szwedzkiego oficera, który przy boku Karolowym wówczas był i własnymi oczyma na termin patrzył. Gdy już husaria wszystko złamała po drodze, ten forgel, który później pod Rawą wpadł w nasze ręce, rzucił się do rąk Karolowych. Królu, ratuj Szwecję, ratuj siebie! Krzyknął. Ustępuj, ustępuj! Nic ich nie wstrzyma! A Karolus na to. Na nic przed nimi ustępować. Trzeba opór dać lub zginąć. Przypadają inni generałowie, błagają, proszą, nie chcę. Ruszył naprzód, zderzyli się i złamano Szwedów prędzej, niż byś do 10 zrachował. Kto legł, tego stratowano. Inni rozsypali się jak groch. Nóż ich ciąć. Król odbił się samowtór. Najechał go Kowalski i poznał, bo już 2 razy go widział. Kiedy nie natrze. Rajtar zastawił króla, ale owo powiadali ci, którzy widzieli, że piorun prędzej nie zabija. Jako roch rozwalił go na dwoje. Wówczas sam król rzucił się na niego. Wołodyjowski przerwał znów opowiadanie i odetchnął głęboko. Lecz Kmicic zaraz zawołał. Kończ już, bo dusza ze mnie wyjdzie. Starli się tedy w pośrodku pola i że piersi końskie uderzyły o piersi. Zakotłowało się. Spojrzę, powiada nam oficer, aż król wraz z koniem już na ziemi. Wydostał się. Ruszył cyngla krucicy, chybił, roch go za łeb, bo mu kapelusz spadł, już miecz wznosił, już Szwedzi mdleli z przerażenia, bo nie czas było iść na ratunek, gdy Bogusław jakoby spod ziemi wyrósł i w samo ucho Kowalskiemu wystrzelił, że mu głowę wraz z hełmem rozniosło. Dla Boga, nie miałże czasu miecza spuścić, krzyknął pan Andrzej, targając się za czuprynę. Bóg nie dał mu tej łaski, odrzekł pan Michał. Zgadliśmy też z Zagłobą, co się stało. To służyło chłopisko u Radziwiłów od pacholęcych lat. Za panów ich swoich uważało. I na widok Radziwiła musiało się skonfundować. Może mu nigdy ta myśl w głowie nie postała, żeby na Radziwiła można rękę podnieść. Bywa tak bywa. Ha, życiem to przypłacił. Dziwny człowiek jest pan Zagłoba, bo on mu wcale wujem ni krewnym nie był. A przecie inny by po synu tak nie desperował. Prawdę zaś rzekłszy nie było czego, bo tak sławnej śmierci zazdrościć by Kowalskiemu można. To szlachcic i żołnierz na to się rodzi, by nie dziś, to jutro gardło dać. A o Kowalskim dzieje będą pisać i potomność jego imię wysławi. Umilkł pan Wołodyjowski. Po chwili zaś przeżegnał się i rzekł. Wieczny odpoczynek racz mu dać, panie, a światłość wiekuista niech mu świeci. Na wieki wieków zakończył Kmicic. Czas jakiś szeptali modlitwy, może o podobną śmierć dla siebie prosząc, byle nie z rąk Bogusławowych. Wreszcie pan Michał rzekł. Ksiądz Piekarski zaręczał nam, że on wprost do raju poszedł. Pewnie, że tak. To mu i modlitwy nasze niepotrzebne. Modlitwy zawsze potrzebne, bo na rejestr innych będą wpisane, a może na nasz własny. Kmicic westchnął. W miłosierdziu Bożym nadzieja. Rzekł. Tuszę też, że za to, com tu w Prusach dokazywał, choć z parę lat czyśćca będzie mi odpuszczonych. Wszystko się tam karbuje. Co tu człowiek szablą wyrąbie, to tam sekretarze niebiescy zapisują. Służyłem i ja u Radziwiła, rzekł Kmicic, ale się widokiem Bogusława nie skonfunduje. Boże, Boże, toć prostki niedaleko. Pomnij, panie, żon i twój nieprzyjaciel, bo heretyk, który nieraz prawdziwej twej wierze bluźnił. I ojczyzny nieprzyjaciel, dodał Wołodyjowski. Miejmy nadzieję, że jego termin się zbliża. Pan Zagłoba to samo po owym ataku husarii prorokował, a mówił w żalu, we łzach, jakoby natchniony i przeklinał Bogusława tak, że aż słuchającym włosy w czuprynach stawały. Książę Kazimierz Michał, który z nami przeciw nim ciągnie, widział też we śnie dwie złote trąby, które Radziwiłowie w tarczy noszą, pogryzione przez niedźwiedzia i zaraz na drugi dzień powiadał, albo mnie, albo którego z innych Radziwiłów nieszczęście spotka. Przez niedźwiedzia? Spytał blednąc Kmicic. Tak jest. Twarz pana Andrzeja rozjaśniła się. Jak gdyby na nią blask z usz porannych upadł, oczy wzniósł do góry, ręce ku niebu wyciągnął i uroczystym głosem zawołał. Jaż w herbie mam niedźwiedzia. Chwała ci, panie, na wysokościach. Chwała ci, matko najświętsza. Panie, panie, nie jestem godzien tej łaski. Usłyszawszy to, Włodyjowski wielce także się wzruszył, bo poznał zaraz, że w tym jest omen niebieski. Jędrek! Zawołał. Ściśnijże dla pewności przed bitwą nóżki Chrystusowi, a ja Osakowiczego poproszę. Prostki, prostki! Powtarzał jakby w gorączce Kmicic. Kiedy ruszamy? Do dnia, a niedługo już świtać pocznie. Kmicic zbliżył się do wybitego okienka chałupy. Spojrzał w niebo i zawołał. Bledną już gwiazdy, bledną. Ave Maria! Wtem rozległo się dalekie pianie koguta, a jednocześnie zabrzmiało ciche trąbienie przez mundsztuk. W kilka pacierzy później ruch począł się w całej wsi. Słychać było szczęk żelaza, parskanie koni, ciemne masy jazdy zbierały się na gościńcu, powietrze poczęło nasycać się światłem. Blady blask jął srebrzyć groty włóczni, migotać na gołych szablach, wydobywać z cienia wąsate, groźne twarze, hełmy, kołpaki, kapuzy, tatarskie baranie czapki, tołuby, sajdaki. Wreszcie pochód z panem Kmicicem w przedniej straży ruszył ku prostkom. Wojska rozciągnęły się długim wężem po drodze i szły żywo. Konie poczęły parskać okrutnie w pierwszych szeregach, za nimi inne na dobrą dla żołnierzy wróżbę. Białe tumany zakrywały jeszcze łąki i pola. Na oku była cisza. Jeno derkacze grały w wzroszonych trawach.

0: Za oknami noc, w górach w śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego od sympatycznego pana Waldka. Pucio, pucio. Jesteś.

0: Panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: A sympatycznie panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio.
0: Jesteś.

panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła: spokój, orkiestra! Teraz dla sympatyczny pan Krysi z turnusu trzeciego. Ode mnie. Panu Krysiu, kocham panią. Wszystko.

skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, Bucio.